0: Twój region, twoje radio, trendy.
1: What's going on?

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Pick up the phone. This is Sakal from Babylon.

0: Trendy Radio.
1: Yes, you know what you're doing, baby.

0: Twój region. Twoje radio. Trendy.
1: What's going on?

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie w Tarnowie.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: MSZ ostrzega, co drugi rosyjski dyplomata może być szpiegiem. Oszukał system kaucyjny i zniknął. Pracownik sklepu usłyszał zarzuty. Robert Korzeniowski chce być prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosyjscy szpiedzy przebrani za dyplomatów. Radosław Sikorski alarmuje, że 40% rosyjskich dyplomatów może prowadzić działalność wywiadowczą. Szef MSZ-u wezwał kraje Unii do zamykania konsulatów, zaostrzenia polityki wizowej i ograniczenia swobody poruszania się rosyjskich dyplomatów, bo jak mówi wielu z nich...
2: Obsługuje agenturę. Także taką agenturę, która wykonuje zadania terrorystyczne w naszych krajach. Rosja próbuje zniszczyć Unię Europejską od środka, nie powinna korzystać z przywilejów wolnego przemieszczania się.
1: W Unii Europejskiej jest około 2000 rosyjskich dyplomatów. 19-latek z Kędzierzyna Koźla, podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, trafił do aresztu. Tak zdecydował dzisiaj sąd rejonowy w Opolu, ale już śledczy sygnalizują, że może być niepoczytalny i nie trafi do więzienia, a do zamkniętego zakładu psychiatrycznego, mówi prokurator Dominik Bagrowski.
3: Przebywając na wolności, podejrzany mógłby popełnić ponownie przestępstwo przeciwko życiu.
1: Śledczy powołali już biegłych psychiatrów do oceny poczytalności młodego mężczyzny. 19-latek wcześniej leczył się na schizofrenię. Według nieoficjalnych informacji odstawił leki, a zaczął brać narkotyki. Są zarzuty dla pracownika sklepu, który oszukiwał na systemie kaucyjnym. Policjanci z Nowego Tomyśla w Wielkopolsce zatrzymali mężczyznę, który zarobił tak 15 tysięcy złotych. Grozi mu 10 lat więzienia. 24-latek odpowie za kradzież z włamaniem do systemu sklepu i terminala płatniczego, mówi Barbara Sobieszek z nowotomyskiej policji.
4: Dokonał nieuprawnionych operacji, a następnie wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek objętych kaucją.
1: Pieniądze z fałszywych zwrotów przelewał sobie na konto blikiem. Zrobił tak kilka razy, po czym zwolnił się ze sklepu. Policję zawiadomił jego były kierownik, który nabrał podejrzeń i sprawdził nagrania z monitoringu. Blisko połowa dorosłych Polaków nie wie, że w naszym kraju od 16 lat obowiązuje zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Alarmują o tym eksperci z fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Ich zdaniem potrzebne są ogólnopolskie kampanie przypominające rodzicom, że bicie dzieci jest nie tylko szkodliwe, ale niezgodne z prawem. Raport zwraca uwagę na problemy związane z pieczą zastępczą i ochroną dzieci przed przemocą. Robert Korzeniowski będzie się ubiegać o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nasz czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym swoją decyzję motywuje tak.
5: Dzisiaj, kiedy Komitet Olimpijski jest w takich tarapatach wizerunkowych i kiedy naprawdę wymaga jego naprawa 100% zaangażowania, po prostu uważam, że powinienem podjąć wyzwanie i iść dalej na nowych zasadach.
1: Obecny prezes Radosław Piesiewicz trafił na 3 miesiące do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto. Włoscy fani Formuły 1 rozczarowani. Ich faworyt Kimi Antonelli na torze Monza wystartuje z ostatniego miejsca. To kara za nielegalną wymianę silnika. Antonelli się nie przejął. Mówi, jestem dzięki temu bardziej zrelaksowany. Mogę się cieszyć jazdą. 20-latek to nowa gwiazda we Włoszech. Co prawda jeździ dla Mercedesa zamiast Ferrari, ale jest pierwszym Włochem od dawna, który ma szansę na Mistrzostwo Świata.
6: Dzień dobry, to 4 dzień września, to jest piątek, za nami już godzina 6, więc tak, rozpoczynamy piątkowy program Trendy Start. Łukasz Michal, jak zwykle dzisiaj do godziny 11, można powitać razem z nami z Trend Radiem Dzień. A zaczniemy też od przekazania wieści na temat pogody i to będzie całkiem niezły początek weekendu, bo dzisiaj lokalnie zobaczymy 26 stopni Celsjusza w ciągu dnia, na niebie utrzymywać będzie się zachmurzenie umiarkowane. No, momentami mocnie powieje wiatr w porywach 55 km na godzinę. Padać nie powinno nigdzie, ciśnienie 1011 hektopaskali, a biometr niekorzystny.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
7: Ogłoszenie społeczne.
9: Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę.
10: A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Pan Rębiszewski?
12: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Reklama.
16: Trendy start w Trendy Radio.

0: Witamy się z wami też poranną kartką z kalendarza. 247 dzień roku. To jest właśnie czwarty dzień września. Piątek, ulubiony dzień tygodnia wielu z naszych radiosłuchaczy. Ale dzisiaj właśnie 4 września też imieniny świętuje Rozalia, Stella, Liliana, Maria, Katarzyna i Przemysław. Dzisiaj dzień orzechów makadamia. 5:52, o tej porze był wschód słońca. Zachód będzie o 19:17. Dzień potrwa 13 godzin i 25 minut. I dzisiaj właśnie dzień będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 3 godziny i 21 minut.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie. W jaśle.

0: Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
2: Pobudka w Trend Radio rozpoczęta. To piątek, 4 września, a teraz już analizujemy, co wydarzyło się w kraju, jeśli chodzi o historię. W roku 1437, 4 września, były wielki książę litewski Świdrygiełło poddał się koronie polskiej. W 1844 położono kamień węgielny pod budowę twierdzy Bojen w Giżycku. W 1895 w Warszawie otwarto średnią szkołę mechaniczno-techniczną. W 1939 podczas kampanii wrześniowej zwycięstwa wojsk niemieckich w bitwach pod Mławą i pod Rajskiem. W 1949 Włoch Francesco Locatelli wygrał 8. edycję Tour de Polonii. I rok 1967 dzisiaj na naszej liście. 4 września w Poznaniu odsunięto pomnik Stanisława Staszica.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina miasta Tarnowa otrzymała kamerę termowizyjną w ramach realizacji projektu zintegrowanego Life Eco Małopolska, wdrażanie regionalnego planu działań dla klimatu i energii dla województwa małopolskiego. Urządzenie jest wykorzystywane do prowadzenia badań termowizyjnych budynków użyteczności publicznej, a w przyszłości również budynków prywatnych. Jednym z planowanych działań jest wykorzystanie kamery termowizyjnej podczas sezonu grzewczego 2026-2027 do badań budynków prywatnych. Mieszkańcy Tarnowa będą mogli uzyskać informacje dotyczące możliwości przeprowadzenia badań swoich obiektów. Kamera termowizyjna będzie wykorzystywana również do oceny budynków należących do miasta. W przypadku budynków użyteczności publicznej tego rodzaju diagnostyka może również wspierać miasto w racjonalnym planowaniu działań i inwestycji związanych z termomodernizacją. Wykorzystanie nowoczesnego urządzenia stanowi kolejny element działań gminy miasta Tarnowa na rzecz poprawy efektywności energetycznej, ograniczania zużycia energii oraz ochrony środowiska. Instalacje fotowoltaiczne wraz z magazynami energii zostaną zamontowane na budynkach OSP w Trzcinicy, Szebniach i Warzycach w ramach programu Dobra Energia w Twojej Gminie. Otrzymane dofinansowanie wynosi 40 tysięcy złotych, natomiast szacowana wartość inwestycji to blisko 100 tysięcy, mówi Ewa Majewska, wicewójt gminy Jasło.
2: Nie są to duże instalacje. Instalacje, które będziemy budować wraz z magazynami energii. Instalacje nie są duże, bo też zużycie na tych budynkach komunalnych energii nie jest duże. Te oszczędności, które realnie zakładamy, należałoby mierzyć w kategoriach realnego, po pierwsze, zużycia energii na tych budynkach, ale i tego, ile tej energii budynek zużywa w godzinach, kiedy instalacja produkuje najwięcej prądu. Jakie by te oszczędności nie były, to realnie odciążają budżet gminy w kontekście wydatków bieżących i w kontekście utrzymania budynków komunalnych.
1: Program Dobra Energia w Twojej Gminie to inicjatywa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, wspierająca samorządy w montażu paneli fotowoltaicznych i magazynów energii na budynkach użyteczności publicznej. W Gorlicach rozpoczęły się 15. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski i pracowników samorządowych, radnych i parlamentarzystów. Do niedzieli obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach będą areną sportowej rywalizacji, która połączy samorządowców, radnych i parlamentarzystów. Na uczestników tegorocznych mistrzostw czeka 8 konkurencji. Dart, trójbój lekkoatletyczny, tenis stołowy, indywidualny i mixt, kręgle, badminton, siatkówka plażowa, pływanie oraz strzelanie z broni KBKS. Zawodnicy będą rywalizować o medale, dyplomy i puchary. Podczas ceremonii zakończenia wyróżnieni zostaną również najbardziej wszechstronna zawodniczka i najbardziej wszechstronny zawodnik mistrzostw, najlepsza parlamentarzystka i najlepszy parlamentarzysta. Poznamy także 5 najlepszych instytucji w klasyfikacji drużynowej oraz najlepszą ekipę zagraniczną. W Krośnie ruszyły konsultacje dotyczące rozbudowy dwóch ulic – Wyspiańskiego, Turaszówka i Stapińskiego Zawodzie. Krośnieński magistrat zachęca do zgłaszania uwag osobiście podczas dyżurów lub w formie online. Szczegółowe informacje, w tym szkice koncepcyjne oraz dokładne opisy planowanych inwestycji, znajdują się na platformie miastokrosnowdialogu.pl. Konsultacje trwają do 11 września.
3: Reklama. Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

Na antenie Trend Radia trwa poranek Trendy Start. Dzisiaj po raz kolejny wracamy sobie do historii, bo ta pierwsza godzina zawsze obfituje nam, jeśli chodzi o spotkania w programie, o analizę tego, co wydarzyło się danego dnia. Dzisiaj czwarty dzień września i na początek rok 1700. Tegoż dnia utworzono Kościół Rumuński zjednoczony z Rzymem. 4 września 1885 roku podczas wodowania zatonął amerykański okręt podwodny Holland IV. W 1900 roku na ulicę Helsinek wyjechały pierwsze tramwaje elektryczne. 4 września 1944 roku Finlandia zawarła rozejm z ZSRR. W 1974 roku USA nawiązały stosunki dyplomatyczne z NRD. I rok 1990 na koniec Mike Moore został premierem Nowej Zelandii.

0: ten piątkowy poranek właśnie dla was. W taki oto sposób gra Trend Radio, a zanim siódma i wiadomości, to jeszcze kalendarium muzyczne pojawia się w programie. 4 września 1924 urodził się Jerzy Ficowski, poeta, eseista, autor tekstów piosenek, prozaik oraz tłumacz. Zmarł w 2006 roku. 4 września 1944 urodził się Janusz Kosiński, dziennikarz muzyczny, zmarł w 2008 roku. W 1955 urodził się David Broza, wokalista, gitarzysta i autor tekstów. W 1970 urodziła się słynna Daisy Dee, wokalistka, aktorka i prezenterka telewizyjna. W roku 1987 premierę miał 4. studyjny album grupy Bananarama, zatytułowany Wow.
1: Trend Radio, twoja fala dobrej energii.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Areszt dla kierowcy ciężarówki za śmiertelny wypadek na A1. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta. Co na to Karol Nawrocki? Jaki kierunek studiów wybrać, żeby dobrze zarabiać? Studenci mogą skorzystać z podpowiedzi. Miriam Lipińska. Częstochowski sąd aresztował na 3 miesiące kierowcę ciężarówki zatrzymanego po wtorkowym wypadku na A1 na wysokości Mykanowa. Zginęły w nim 4 osoby, a 4 inne zostały ranne. Wiadomo już, że kierowca, który wjechał w pracowników drogowych, był pod wpływem narkotyków, mówi prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
2: Znajdował się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Według biegłego z zakresu toksykologii stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu mechanicznego.
1: Mężczyzna usłyszał już zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Przyznał się do winy. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego, a chodzi o sprawę nieodebrania ślubowania od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura zwróciła się do prezydenta, by on sam wyznaczył termin, w jakim przesłuchanie może się odbyć, mówi Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.
3: To jest taka forma bardziej kurtuazyjna. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na pełnioną funkcję ma liczne obowiązki. To jest taki ukłon w stronę prezydenta, żeby jednak to prezydent sam ten termin i miejsce określił.
1: Prezydent zapowiedział już, że weźmie udział w przesłuchaniu. Polska przekazała ambasadorowi Rosji kategoryczny protest wobec eskalacji operacji hybrydowych i rosyjskiego terroryzmu państwowego. Wezwany przez MSZ ambasador Georgii Michno usłyszał też stanowczy sprzeciw wobec powtarzających się prowokacji w obliczu naszych granic powietrznych. Polska wezwała rosyjskiego dyplomatę w związku z ostatnimi incydentami w Polsce i w ramach solidarności z Niemcami, między innymi w związku z incydentem z dronem z materiałami wybuchowymi znalezionym na lotnisku w Lipsku. Tymczasem w Niemczech nadal dochodzi do niepokojących wydarzeń. Wczoraj koło stacji energetycznej w niemieckim Dormagen w nadrenii północnej Westfalii przechodzień znalazł podejrzany przedmiot. Według policji może to być urządzenie do odpalania bomb, choć nie potwierdzono tego oficjalnie. Eksperci badają, czy przedmiot mógł być użyty do ataku na sieć elektroenergetyczną. 10 kandydatów wystartuje w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. To ci, którzy zdobyli wymaganą liczbę podpisów wyborców, czyli minimum 3000. Wczoraj o 16:00 miejska komisja wyborcza zakończyła przyjmowanie zgłoszeń kandydatów wraz z listami poparcia i zarejestrowała tych, których podpisy zostały już sprawdzone, mówi przewodniczący komisji sędzia Krzysztof Dyl.
4: Zarejestrowaliśmy następujących kandydatów. Pana Michała Drewnickiego, pana Jana Hoffmana, panią Aleksandrę Owcę i panią Monikę Piątkowską. Tych kandydatów, których dzisiaj otrzymaliśmy, przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata.
1: Przedterminowe wybory w Krakowie są zaplanowane na ostatnią niedzielę września. Jaki kierunek studiów wybrać, żeby dobrze zarabiać? To podpowie maturzystom ELA, czyli system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów. Jak wybór zawodu widzą sami maturzyści?
5: Wydaje mi się, że to musi być coś mniej więcej połowicznie. Na pewno przez pryzmat też pieniędzy, na pewno.
6: Jak się jakby pójdzie w to, co się faktycznie lubi i to, co się chce robić, to kasa jakoś się znajdzie, myślę, na pewno.
1: System można znaleźć na stronie ela-uczen.nauka.gov.pl.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy Biało-Czerwone pokonały w ćwierćfinale Holandię 3-1 i zagrają o medale dużej imprezy po raz pierwszy od 7 lat, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
2: Jestem przeszczęśliwa, szczerze jeszcze nie, chyba nie dowierzam, co zrobiłyśmy, tylko musimy troszeczkę osłabić te emocje, ponieważ to nie jest koniec. Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każdy z nas przyjechał tutaj po więcej.
1: W jutrzejszym półfinale Polki zagrają z Włoszkami. W drugim meczu o finał Serbia zmierzy się z Turcją. Iga Świątek bez najmniejszych problemów awansowała do trzeciej rundy US Open z Nadią Podorowską z Argentyny. Wygrała 6-3 i 6-2.
3: Bardzo się cieszę, że miałam okazję znowu zagrać na tym turnieju, bo na pewno każdy kolejny mecz może mi dużo dać i dzisiaj mecz w sumie przebiegł od początku do końca po mojej myśli.
1: Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Czeszka Marii Bołskowa, a do drugiej rundy deble awansowały Magda Linet i Maja Chwanińska, bo pokonały rozstawione z numerem 5 Chinkę Haniu Guo i Francuzkę Krystynę Mladenowicz 6-7, 6-4, 6-4. Śląsk Wrocław pokonał Pogoń Szczecin 2-1 i awansował do drugiej rundy Pucharu Polski. Dalej gra również GKS Tychy po wygranej nad ŁKS-em Łódź 1-0 i niespodziewanie Awia Świdnik, która pokonała ekstraklasową Wieczystą Kraków 3-1. A w piłkarskiej ekstraklasie zaległości odrabiali pucharowicze. Raków Częstochowa przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2 i wciąż jest ostatni w tabeli. A na jej czele jest teraz Lech Poznań, bo wygrał z Jagiellonią Białystok 2-1. Robert Korzeniowski będzie się ubiegać o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nasz czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie swoją decyzję motywuje tak.
4: Dzisiaj, kiedy Komitet Olimpijski jest w takich tarapatach wizerunkowych i kiedy naprawdę wymaga jego naprawa 100% zaangażowania, po prostu uważam, że powinienem podjąć wyzwanie i iść dalej na nowych zasadach.
1: Obecny prezes Radosław Piesiewicz trafił na 3 miesiące do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto. Korzeniowski podjął jednocześnie decyzję o zakończeniu współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Słoweniec Jakob Omrzel wygrał po samotnej ucieczce 12 etap wyścigu klarskiego Vuelta Espania z metą usytuowaną ponad 2000 metrów nad poziomem morza w Calar Alto i w wieku niespełna 21 lat został drugim najmłodszym w historii zwycięzcą etapowym Vuelty. Czerwoną koszulkę lidera zachował Enric Mas.
5: W karpackim i małopolskim niebie od rana utrzymuje się zachmurzenie umiarkowane. Dzisiaj w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie termometry wskażą w okolicach 26 stopni Celsjusza w dzień. W nocy natomiast temperatury w okolicach 13 stopni. Wiatr z zachodu w porywach 55 km na godzinę i ciśnienie 1011 hektopaskali. Biometr dzisiaj niekorzystny. A w sobotę 23 stopnie Celsjusza w dzień. Niewykluczone lokalnie opady deszczu.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
6: Ogłoszenie społeczne.
8: Reklama.
9: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
10: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet. Reklama.
1: Trendy Start w Trendy Radio.

Witajcie moi mili po godzinie 7, to jest piątek, to 4 dzień września. Dzisiaj do 11 też można rozbudzić się razem z nami i proszę, przyglądamy się również temu, co dzieje się w naszym zasięgu. Na 101.9, 95.2 FM jesteśmy z wami na antenie Trend Radia, oczywiście na Podkarpaciu i w Małopolsce, ale też jesteśmy dostępni w sieci. Warto zaglądnąć chociażby dzisiaj o poranku na www.trendradio.pl. Skoro już jesteśmy przy internecie, to zaglądajcie też w nasze media społecznościowe. Tam też sporo ciekawych informacji przekazujemy. A ci, którzy witają ten poranek, no raz jeszcze mówimy wam serdeczne słowa na dzień dobry. I fajnie, że jesteście tam gdzieś w pracy, w domu, może w drodze już do szkoły. Tak, moi drodzy, to piątek, 4 dzień września, weekend za pasem.

0: Reklama. Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
1: Wójt gminy Szerzyny zaprasza w niedzielę 6 września od godziny 14.30 na teren kompleksu rekreacyjnego Rodzinna Riviera w Szerzynach, gdzie odbędzie się podsumowanie projektu Kreatywna Ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo z degustacją potraw regionalnych wykonanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Wstrzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
3: Gotowi na mocne, rockowe uderzenie? Już 4 września o godzinie 20.30 scena przy Wielofunkcyjnym Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich zabrzmi naprawdę głośno. W ramach obchodów 660 lat historii ordynacji w Kluczu Kobylańskim i wydarzenia w cieniu spalonego dworu wystąpi zespół The Lane. Jeden wieczór, mocne gitary, rockowa energia. The Lane. 4 września godzina 20.30 Łęki Dukielskie. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański. Wstęp wolny. Do zobaczenia pod sceną.
0: Reklama. Słuchasz Trend Radia.
1: Rosalia, Stella, Liliana, Maria, Katarzyna, Przemysław oraz Iwona to osoby, które dzisiaj 4 września mają imieniny. Dzisiaj 247 dzień roku. Jest to dzień między innymi orzechów makadamia. 5:52 o tej porze był dzisiaj wschód słońca, zachód będzie o 19:17. No, dzień robi nam się coraz krótszy, a potrwa dzisiaj 13 godzin i 25 minut.
0: Trendy start.

0: Trendy Radio. Trendy Radio. To trendy hity. Wszechczasów. Wszechczasów. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W starostwie powiatowym w Gorlicach podpisano umowę na realizację ważnej inwestycji drogowej na terenie powiatu gorlickiego. Przebudowana zostanie droga powiatowa Libusza-Kryk na dwóch odcinkach w miejscowości Kryk. Wartość zadania wynosi ponad 5 200 000 zł. Pierwszy etap drogi zaplanowano do realizacji jeszcze w bieżącym roku. Zakończenie całości zadania zaplanowano na listopad 2027 roku. Łączna wartość inwestycji wynosi ponad 5 200 000 zł. Przebudowa drogi Libusza-Kryk to kolejna inwestycja realizowana przez powiat gorlicki w ramach systematycznej modernizacji sieci dróg powiatowych. Realizacja zadania znacząco wpłynie na poprawę stanu technicznego drogi, a tym samym na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz wszystkich użytkowników trasy. W drodze do szkoły dziecko może spotkać wiele niebezpiecznych sytuacji. Niektóre zagrożenia wynikają z dużego natężenia ruchu drogowego w godzinach szczytu, inne są skutkiem słabej widoczności, którą często dodatkowo ograniczają drzewa czy też gęsto zaparkowane auta. Maluchy reagują na otoczenie inaczej niż dorośli, przez co często nie potrafią właściwie oszacować grożącego im niebezpieczeństwa. Zaledwie chwila nieuwagi może skończyć się tragicznie. Co muszą na uwadze mieć rodzice dzieci? Mówi Gustaw Janas, rzecznik prasowy gorlickiej policji.
2: Każdy rodzic powinien wiedzieć, że nie może pozwolić dziecku, które nie ukończyło 7 lat, na samodzielne poruszanie się po drodze. Ważne jest, aby dziecku uzmysłowić, że droga to miejsce, gdzie po prostu dużo się dzieje. Jadą samochody, poruszają się piesi. Dziecko musi na początku poznawać kolejne podstawowe zasady poruszania się pieszych po drodze. Trzeba dziecku zwrócić uwagę i zabronić, aby wchodziło na przykład do samochodu z jakąś nieznajomą osobą. Należy też uczulić dziecko, aby nie przyjmowało prezentów od obcych. Dziecko także powinno poinformować rodzica w takich podejrzanych sytuacjach. Trzeba mu też powiedzieć, że jeżeli dochodzi do jakiejś niebezpiecznej sytuacji, nie powinno się wstydzić wołać o pomoc.
1: Dzięki znajomości podstawowych zasad ruchu drogowego dziecko uniknie wielu groźnych sytuacji.
3: To dzieje się blisko ciebie.
1: Wzorem ubiegłych lat, także i w tym roku, Akademia Tarnowska organizuje kursy przygotowujące do matury. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu od października do kwietnia w godzinach popołudniowych. Uczelnia oferuje przyszłorocznym maturzystom kursy z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, chemii, fizyki, biologii i historii sztuki. Zajęcia z trzech pierwszych przedmiotów odbywać się będą na poziomie podstawowym i rozszerzonym, z pozostałych czterech jedynie na poziomie rozszerzonym. Program większości kursów obejmuje 40 godzin lekcyjnych. Spotkania odbywać się będą w Akademii Tarnowskiej z wykorzystaniem doskonale wyposażonych sal, nowoczesnych technik audiowizualnych i najwyższej jakości pomocy dydaktycznych. Aby wziąć udział w kursie, należy najpóźniej do 30 września wypełnić dostępny na stronie anstar.edu.pl formularz zgłoszeniowy, złożyć w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej przy Akademii Tarnowskiej. Już w ten weekend jasielski rynek znów wypełni się muzyką na żywo, tym razem za sprawą młodych wokalistów ze studia Dream Voice. Kolejna odsłona sceny talentów odbędzie się w niedzielne popołudnie 6 września. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 16. Podopieczni studia wokalnego Dream Voice na kameralnej scenie w samym sercu miasta wystąpią z repertuarem, w którym nie zabraknie znanych utworów muzyki rozrywkowej. To będzie muzyczny miks, w którym publiczność znajdzie zarówno polskie, jak też zagraniczne piosenki. Młodzi i utalentowani wokaliści przygotowali też kilka propozycji, które przypadną do gustu najmłodszym melomanom. Występy potrwają do godziny 19. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
0: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ahe.lodz.pl/jaslo.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da ci moc? Szkoła Policjalna Żak w Jaśle przygotuje cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
9: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Jak to tradycyjnie w piątek na ulicach regionu robi się coraz tłoczniej, zwłaszcza, że przecież już, moi drodzy, w okolicach szkół coraz bardziej intensywniejszy ruch, ale gdzie napotkacie na utrudnienia, gdzie ten ruch odbywa się w miarę płynnie? Na te pytania odpowiada dzisiaj także niezawodny Michał Sienicki. Pora na wiadomości dla zmotoryzowanych.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Sprawdźmy, co dzieje się na drogach naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Gorlice. Spowolnienia zdarzają się na ulicach Kościuszki, Parkowej, troszkę wolniej na ulicy Mickiewicza i na skrzyżowaniu Bieckiej z ulicą Skrzyńskich. Jasło zwalnia na 17 stycznia w stronę Ronda Solidarności, troszkę wolniej na ulicy Lwowskiej. Nogę z gazu ściągniemy na Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, Szajnochy oraz Mickiewicza. Nie rozpędzajmy się na ulicy Piłsudskiego. W Krośnie szczególnie uważajmy na ulicach Podwale, Niepodległości, ulicy Korczyńskiej, na ulicy Grodzkiej. Prace drogowe troszkę wolniej może być na ulicy Lwowskiej.
1: Śpieszy powoli. Z trendy radiem. Zdążysz.

0: Reklama.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
3: Sąsiedzie, jesień zaczyna się od dobrego ziemniaka. W MPM mamy ziemniaki z lokalnego gospodarstwa od Łukasza Starnowca. Twoje ulubione jesienne odmiany, Soraya i Laura. Tylko do środy kupisz je w promocji za złotówkę za kilogram. Tak, porządne lokalne ziemniaki Starnowca. W MPM tylko 1 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 1,99 zł.
4: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
2: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
6: Dzisiaj piątkowy poranek, czwarty dzień września. W kalendarzu mamy zapis, że dzisiaj to dzień orzechów makadamia. Zwraca to uwagę na to, że powinniśmy jeść zdrowe przekąski zamiast batoników czy cukierków. I choć orzechy makadamia w rzeczywistości są nasionami, to zawierają mnóstwo witamin, a w ich dniu można zjeść je na różne sposoby, ale podobno najlepiej smakują prażone i polane delikatnie czekoladą. Oby nie w nadmiarze, bo wtedy, pamiętajcie, może zdecydowanie taka przekąska pójść w boczki. A tego chyba wielu z nas nie chce.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Szef MON zapowiada więcej samolotów wojskowych na polskim niebie. Zarzuty i wnioski o areszt dla zatrzymanych w sprawie zonda krypto. Posłowie zajmą się obywatelskim projektem w sprawie zmian w prawie łowieckim. Miriam Lipińska. Polskiego nieba ma strzec więcej wojskowych samolotów, m.in. myśliwce F-16 i śmigłowce. Tak zdecydował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w związku z kolejnymi rosyjskimi prowokacjami. Zaledwie wczoraj nad Bałtykiem, około 40 km od Ustki, polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy. Już od przyszłego czwartku nad wschodnią granicą kraju zacznie obowiązywać strefa ograniczonego ruchu lotniczego. Nocą loty zarówno samolotów, jak i dronów będą zakazane, a w dzień samoloty będą mogły tam latać pod warunkiem włączonego transpondera i stałej łączności. Ograniczenia nie dotyczą samolotów pasażerskich. Mają obowiązywać do 9 grudnia. Zarzutami zakończyły się wczoraj przesłuchania w prokuraturze trojga zatrzymanych w związku z aferą zonda krypto i zaginięciem jej twórcy Sylwestra Suszka. Śledczy skierowali także do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Grzegorz Kozieł.
2: Inwestor i spekulant giełdowy Rafał Z. miał przywłaszczyć 1 700 000 złotych powierzonych mu przez operatora zonda krypto. Jaromira W. miała przyjąć 8 milionów złotych, potwierdzić spłatę nieistniejącej pożyczki na 2,5 miliona euro i przejąć jedną z nieruchomości. Anna P. miała z kolei przejąć nieruchomość wartą 700 000 złotych oraz utrudniać śledztwo w sprawie pozbawienia wolności zaginionego w 2022 roku Sylwestra Suszka. Obie kobiety usłyszały także zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzani nie przyznali się do winy, ale złożyli wyjaśnienia. Za te czyny grozi im nawet 8 lub 10 lat więzienia, informuje prokurator Anna Adamiak.
3: Jedynym właściwym środkiem zapobiegawczym, który de facto zabezpieczy postępowanie przygotowawcze, to jest tymczasowe aresztowanie.
2: O tymczasowym areszcie zdecyduje Sąd Rejonowy Katowice Wschód.
1: Nie wymagane 100 tysięcy, ale ponad dwa razy tyle podpisów zebrali pod obywatelskim projektem zmian w prawie łowieckim inicjatorzy akcji Uwaga Polowania. Projekt zakłada m.in. zwiększenie ze 150 do 700 metrów minimalnej odległości od zabudowy, w jakiej można strzelać, mówi rzecznik inicjatywy Michał Suchora.
4: Największymi beneficjentami naszej nowelizacji będą właśnie ludzie mieszkający na terenach wiejskich, którzy przez myśliwi traktowani są po prostu jak chłopi pościganie.
1: Teraz społeczną propozycją będą musieli zająć się posłowie. Są zarzuty dla pracownika sklepu, który oszukiwał na systemie kaucyjnym. Zarobił w ten sposób 15 tysięcy złotych. Odpowie za kradzież z włamaniem do systemu sklepu i terminala płatniczego, mówi Barbara Sobieszak z policji w Nowym Tomyślu.
5: Dokonał nieuprawnionych operacji, a następnie wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek objętych kaucją.
1: Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Od nowego roku szkolnego jedzenie na szkolnych stołówkach jest zdrowsze. Serwują więcej roślinnych dań. A jaki jest sekret naprawdę smacznego obiadu?
6: Miłość do kuchni jest moim sekretem. Przyprawy jak najbardziej. Imbir, prawda, podkręcenie tego smaku. Dzieci lubią naprawdę przyprawione potrawy, przyprawami naturalnymi.
1: Mówi szef szkolnej kuchni Daniel Żybusz z podstawówki imienia Słowackiego w Lublinie. Rewolucja też w szkolnych sklepikach, które nie sprzedają już słonych przekąsek czy słodyczy.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek nie zwalnia tempa w swoim drugim meczu na US Open. Znów wygrała gładko, tym razem z Nadią Podorowską z Argentyny 6-3 i 6-2.
2: Cieszę się z tego, że zagrałam na dobrym poziomie i byłam solidna. I fajnie też było zagrać na innym korcie niż stadiony, bo w sumie to takie nowe doświadczenie, którego od dawna już nie miałam.
1: Kolejną rybalką Polki będzie jutro Czeszka Marii Wołskowa, z którą grała do tej pory 3 razy i za każdym razem była wyraźnie lepsza. Dalej grają również faworytki, m.in. Coco Gauff, Filena Rybakina czy Mira Andrijewa. A w męskim turnieju dużą niespodziankę sprawił Karen Khachanov, pokonując rozstawionego z trójką Kanadyjczyka Feliksa Orze-Aliassime'a. Medal jest już na wyciągnięcie ręki. Polskie siatkarki awansowały do najlepszej czwórki Mistrzostw Europy. W ćwierćfinale w Stambule pokonały Holandię 3-1, mówi libero Justyna Łysiak.
3: No niesamowite emocje. No bardzo się cieszę, że możemy grać o medale. Myślę, że to był też taki nasz cel gdzieś tam od początku tego sezonu reprezentacyjnego. Rozmawiałyśmy o tym, że chcemy zrobić coś dużego w tym sezonie, no i mam nadzieję, że się nam to po prostu uda.
1: O finał Polska zagra jutro z Włochami. W drugim półfinale Turcja zmierzy się z Serbią. Lech Poznań, nowym liderem piłkarskiej Ekstraklasy, w zaległym meczu mistrzowie Polski wygrali z Jagiellonią Białystok 2-1. Tabelę zamyka Raków Częstochowa, który nie zdobył nawet punktu. Wczoraj przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2. Trudne zadanie przed liderem klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata Formuły 1 Kimi Antonelli. W swoim domowym wyścigu Grand Prix Włoch wystartuje w niedzielę z końca stawki. To kara z powodu planowanej wymiany silnika. 20-latek, szukając pozytywów, przyznał, że będzie miał więcej radości z wyprzedzania i nie będzie na nim ciążyć zbyt duża presja. 5 Polaków wystąpi dziś i jutro w finowym mityngu diamentowej ligi w Brukseli. Natalia Bukowiecka pobiegnie na 400 metrów, a Klaudia Kazimierska na 1500. Pia Skrzyżowska wystąpi w biegu na 100 metrów przez płotki, Dawid Wegner w rzucie Szczepem i Mateusz Kołodziejski w skoku wzwyż. W Brukseli wystąpią zawodnicy, którzy w poszczególnych konkurencjach zdobyli najwięcej punktów w poprzednich 14 meetingach oraz lekkoatleci, którzy otrzymali dzikie karty.
4: Podkarpacie i Małopolska dzisiaj z zachmurzeniem umiarkowanym, na termometrach w dzień do 26 stopni Celsjusza. W nocy te temperatury mają spaść do 13 kresek. Jeśli chodzi o wiatr, ten towarzyszyć będzie nam z zachodu i momentami rozpędzi się w porywach 55 km na godzinę. Ciśnienie 1011 hektopaskali. W większości regionu dzisiaj dzień upłynie bez opadów.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
5: Ogłoszenie społeczne.
7: Reklama. Fundacja Klucz Kobylański zaprasza 4 i 5 września na wydarzenie W cieniu spalonego dworu z okazji 660-lecia ordynacji w Kluczu Kobylańskim. W programie spotkania literacko-historyczne, debaty o dawnej wsi oraz prezentacje książek. Główna atrakcja już w sobotę 5 września od godziny 11 przed dworem Sulimirskich w Kobylanach. Bractwo Rycerskie Kompania Gryfitów zaprezentuje wielkie widowisko i turniej rycerski, którego gospodarzem będzie legendarny Domarat z Kobylan. 4 i 5 września. Kobylany i Łęki Dukielskie. Wstęp wolny. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański.
8: Wydarzenie dofinansowane z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Mecenat Kultury 2026.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wójt gminy Szerzyny zaprasza w niedzielę 6 września od godziny 14.30 na teren kompleksu rekreacyjnego Rodzinna Riviera w Szerzynach, gdzie odbędzie się podsumowanie projektu Kreatywna Ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo z degustacją potraw regionalnych wykonanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Reklama.
10: Trendy start w Trendy Radio.
4: Witajcie, drodzy słuchacze, już po godzinie 8, to jest piątek, to jest czwarty dzień września. U nas rozpoczęta kolejna godzina właśnie programu, który nazywa się Trendy Start. Do 11 jesteśmy z wami.

0: Reklama. Przyszłe pary młode, ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy, bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory, profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
2: Piątek, na który niektórzy czekali, bo przecież no właśnie już po wakacjach. Lato też bliżej końca, no ale patrząc na to, co dzieje się za oknem, to jeszcze te wakacyjne motywy mogą nam śmiało towarzyszyć. No ale dzisiaj też w ten piątkowy ranek zaglądamy sobie do porannej rozmowy dnia, a to jej pora właśnie.
3: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
4: Dziś w Łękach Dukielskich rozpoczyna się cykl wydarzeń związanych z 660-leciem ordynacji Kluczaka-Bylańskiego. Będą prelekcje, wiersze oraz muzyka. Jednym z uczestników wydarzenia jest profesor Franciszek Leśniak, historyk oraz poeta. Witam pana serdecznie.
5: Dzień dobry.
4: Tytuł pana wystąpienia to Ile razy próbowałem cię wiosko opisać. Brzmi tak troszkę jak takie wyznanie bezradności twórczej albo też badawczej. Z czego wynika ta nieuchwytność wiejskiego świata w źródłach?
5: Droga pani, ja do tego czasu mam poczucie bezradności, mimo tego, że przeżyłem trochę lat, jak widać. To poczucie bezradności wynika z procesu twórczego, że zawsze na początku zadajemy sobie pytanie o to, w którą stronę pójść z dokonywaniem eksploracji poetyckiej tego świata nas otaczającego, otaczającej wsi, o mieszkańców, którzy tej wsi są obecni. Ta bezradność mi towarzyszyła od dziecka. Nauczyłem się pisać, bo w zasadzie to nie jest to, czego się spodziewamy, to nie jest prelekcja, tylko jest to wieczór autorski, poetycki. I tytuł tego tomiku to jest właśnie to, jak pani nam zacytowała, ile razy próbowałem ci wiosko opisać. Ile tu jest bezradności? No przecież też ile razy próbowałem cię wiosko opisać. A odpowiedź jaka jest?
4: Pewnie wiele.
5: Niewiele. Nie dałem rady tej wioski opisać. No, będę musiał to jeszcze trochę pożyć, żeby spróbować się przyglądnąć ludziom wsi i samej wsi.
4: Dawne opisy wsi bardzo często były takie tworzone z perspektywy zewnętrznej. Dworu, plebanii, czy też z miejskiego obserwatora. Na ile te literackie i kronikarskie obrazy zniekształciły obraz mieszkańców wsi? Jak to wygląda?
5: A, to jest kolejny problem. Mianowicie odczucia ludzi, którzy żyją i którzy tworzą to opisy wsi, a inaczej się trochę pracuje nad opisem wsi, które ma przybrać postać słowa pisanego, bo wtedy staramy się ogół przedstawić rzeczywistość dużo ładniej, niż ona wygląda. W opisach nawet bywa sporo mistyfikacji. Najlepiej to widać w pamiętnikach, ale tutaj mieszkańcy wsi nie mieli ochoty za wielkiej pisać pamiętników, tylko zapisywali to, co aktualnie ich cieszyło, ale ta prawda siłą rzeczy musiała być zdeformowana poprzez to, że każdy jest indywidualnością jako autor.
4: Czy w takich realiach wcześniejszych, jeżeli chodzi o wieki, istniały jednak dla mieszkańców wsi takie realne ścieżki awansu, choćby przez właśnie rzemiosło, służbę dworską, czy też ucieczkę do miasta?
5: Że jeszcze był taka droga awansu, na przykład poprzez awans na księdza. Najmłodszy syn w rodzinie na ogół był poświęcony światu duchownemu. No, dawano to był splendor dla rodziny, mieć członka rodziny właśnie księdzem, kapłanem. Ale oczywiście, że szanse były na to, żeby jednak co zdolniejszy mieszkaniec wsi zasilił rzemieślników w mieście. Chociażby tak jak tutaj na przykład w Krośnie rzeczywiście przychodziło sporo młodych chłopców na naukę rzemiosła do Krosna z Kościenka, Głowienki, Szczepańcowej, nie wiadomo skąd, prawda, ale z najbliższych okolic. Także drogi awansu, jak ktoś chciał, to zawsze był.
4: Tematem debaty są takie awanse i degradacje kiedyś i dziś. Jak te procesy wyglądały w relacji wieś-dwór?
5: Posłużę się osobistym przykładem.

0: Ale i odległym oczywiście mocno od dworu. Bo, no cóż, rodzice mieli w stosunku do mnie różne plany, kierując mnie na drogę, na ścieżkę awansu zawodowego, to znaczy uczenia się zawodu. To było dla rodziców najważniejsze. I owszem, miałem szansę na awans, czyli jakby opuszczenie wsi, bo opuszczenie wsi to było jakimś sensie awansem, bo w mieście żyło się lepiej. Radzili mi, żebym poszedł na malarza. Piękna, artystyczna dziedzina, tak sobie myślałem. Tylko tyle, że nie spodziewałem się, iż rodzicom bardziej chodzi o malarza pokojowego, bo dobrze zarabia i może utrzymać rodzinę, wrócić na wieś do mojego rodzinnego stronia i utrzymać całą rodzinę nawet. Bo ja pochodzę z bardzo biednej wsi, w której prąd elektryczny założono w 1972 roku dopiero. A więc wychowałem się przy lampie naftowej, bez telewizora i internetu.
1: A w dobie telewizji i internetu tworzy zespół D-Lane, który podczas dzisiejszych uroczystości 660-lecia Klucza Kobylańskiego zagra koncert. Z tego co wiem, to ten zespół wybrał pan, a to jest dosyć mocne brzmienie.
0: Zacznę też od tego, że nawet brzdąkałem trochę na gitarze jeszcze w młodości, no bo tak, no nie było czym się zająć za bardzo. I umiłowanie muzyki miałem sobie przez całe życie. Mnie przede wszystkim... Posłuszę się znów bratankiem tym razem, który to właśnie bratanek też nie wiedział, gdzie pójdzie, ale miał umiłowanie rytmu, w nim tkwiło bardzo znaczne i taką metodą małych kroków do czego doszedł? Ano do tego, że poszedł jeszcze do szkoły muzycznej i w ostateczności ukończył wyższą szkołę muzyczną w Krakowie w klasie perkusji. No, piękna specjalizacja, prawda? Tylko 3 osoby na roku były właśnie, specjalizowały się w perkusji. Osiągnął to i teraz co robi? No cóż, uczy w szkole muzyki.
1: Właśnie, jeżeli chodzi o muzykę i też kwestię tekstów, jak połączyć Klucz Kobylański z zespołem D-Lane? Czy coś ich wiąże? Czy coś historię wiąże właśnie
0: ależ
1: z zespołem?
0: Tak, bo przecież oni są stąd. Oni są z Klucza Kobylańskiego. Oni obserwują świat, który jest blisko domu rodzinnego, w którym się wychowali, czy domu rodziny, w którym się wychowywali. I ta wrażliwość na przyrodę, wrażliwość na to, jak żyją ludzie w przysłowiowych opłotkach, musiała u nich jakoś zakiełkować, a że wybrali mocny rok. Od takich momentów zaczynali przecież nie byle kto, bo na przykład Rolling Stonesi. Ostra muzyka, prawda? Bo Beatlesi troszkę byli dla grzecznych dzieci. I życzę D-Lane'owi jak najlepiej, a myślę, że mają potencjał, więc chyba ten hard rock, czy może jeszcze za wcześnie o tym mówić, ale ostry rock służy.
1: Czyli nie zostaje nam nic innego, zaprosić na koncert w piątek.
0: Pewnie tak, ja na pewno będę.
1: Tutaj pan Franciszek ładnie zaprosił na koncert zespołu D-Lane, a D-Lane dzisiaj jest z nami, a z nami jest kto?
2: Maksymilian Chilik, główny wokalista.
3: Maciej Bykowski, perkusista.
4: Kacper Sołtysik, gitara basowa.
5: I Sebastian Dyczko, gitara elektryczna.
1: Na początek kilka słów o zespole. Jak to się stało, że powstaliście?
2: W sumie to z przypadku, jak to zwykle zespoły powstają.
5: Na początku był chaos, można powiedzieć. Maciek ma w swoim garażu salkę prób, w którym wcześniej miał próby zespół weselny. Tam się zaczęliśmy powoli spotykać i zaczynaliśmy grać.
1: Początki były trudne, łatwe? Jak osądzać?
5: Myślę, że dość spoko, bo każdy z nas dopiero zaczynał tak naprawdę grę na instrumentach jakichkolwiek i z muzyką, więc to nas też trochę połączyło.
1: Mówi się też, że talenty dziedziczymy w genach, po przodkach. Też o tym pan Franciszek mówił. Jak to było u was? Czy ktoś z rodziny był właśnie utalentowany muzycznie, czy po prostu wy jesteście takimi pierwszymi osobami, które muzykę tworzą w rodzinie?
2: U mnie raczej nie. Raczej nikt z moich przodków, przynajmniej nie wiem o tym, że ktoś tworzył muzykę. Tak samo w rodzinie, jedynie brat jest gitarzystą zespołu Hipertrofia, ale poza tym tak to nie kojarzę, żeby ktoś...
3: Najwięcej jednak pewnie u mnie w rodzinie, ponieważ moja rodzina jest całkiem muzyczna. No, wujek basista zespołu Maska, tak samo jak Wesołego Satanos. ojciec, który jest lutnikiem, również gra w zespole Seta. I tak samo brat, który też wiele lat grał na perkusji, po kim odziedziczyłem to.
1: Czyli można powiedzieć, że we krwi to się pojawiło?
3: No u nas na pewno w rodzinie we krwi to jest.
1: A jakie są takie wasze najważniejsze inspiracje muzyczne?
5: Każdy z nas myślę, że ma inną trochę i to nas właśnie połączyło, że każdy dorzucił coś od siebie i powstało The Line właśnie w takim układzie wydarzeń.
1: Czyli co kto dorzucił? Jaką inspirację?
2: Inspiracją na pewno są lata 90. i zespoły z lat 90., szczególnie z epoki grunge'u, wolności muzycznej, że tak powiem, w latach 90. takich zespołów jak Pearl Jam czy Alice in Chains, no nawet jakieś Creed i tak dalej. Każdy coś z tych zespołów swoich bierze, czy nawet Jam. Każdy ma jakiś swój zespół, z którego coś tam podrzucał, swoje własne przemyślenia i pomysły. Tylko tam, nie wiem, tam uderzyły.
1: Jeżeli chodzi o teksty?
2: Głównie z autorem tekstów jestem ja i w tych tekstach, no to jest tak zanotowane raczej to, co głównie mnie dręczyło w dzieciństwie, jakieś takie przemyślenia odnośnie dorosłości i tego, gdzie człowiek, w którą stronę ma w ogóle iść. Teksty to jest taka sklejka od 16 do 20 roku życia, więc w sumie mają dużą wagę, szczególnie dla mnie, bo pisałem o tym, co po prostu czułem w danej chwili.
1: A jak wasze utwory powstają? Siadacie razem z burza mózgów, czy każdy sobie gdzieś tam w domu coś wymyśli i wtedy dopiero przynosicie do studia?
2: Głównie jest tak, że Seba często pisze jakieś riffy na gitarze i po prostu spotykamy się na salce i każdy dogrywa coś po swojemu i jeśli coś jest warte uwagi, siedzi nam, buja nas, po prostu tą muzykę się czuje, no to z tego idziemy dalej i dopracowujemy dany utwór.
1: Jeżeli chodzi właśnie o utwory, no to wydaliście pierwszą płytę. Coś więcej o tym, o niej możecie powiedzieć?
5: Jest to nasza pierwsza płyta.
1: No oprócz tego?
5: Płyta zawiera muzykę, która powstawała na przestrzeni 2 lat pewnie, nie? Więc też materiał jest dość przekrojowy. Są tam różne piosenki, które można różnie zakwalifikować i myślę, że bardzo dobrze odzwierciedla nas jako muzyków i też nas jako ludzi. Jest tam jakaś część nas w tej muzyce zaklęta, powiedzmy.
2: Szczególnie jest dużą mieszanką tego, jak faktycznie nabieraliśmy doświadczenie przez te całe, że tak powiem, 4 lata razem, wspólnie. Są niektóre utwory, które właśnie jakby są pierwsze, na przykład Bezdroże, tytułowy utwór jest
5: jeden z pierwszych
2: utworów, gdzie pisaliśmy go bez jakiegokolwiek doświadczenia. I tak naprawdę każdy utwór jest jakąś taką ścieżką naszego doświadczenia i tego, co się uczyliśmy na przestrzeni tego czasu.
1: Będzie was można usłyszeć dzisiaj podczas pierwszego cyklu uroczystości 660-lecia Klucza Gobelańskiego. Wybrał was profesor Franciszek Leśniak. Czy byliście zaskoczeni?
2: Szczerze, no to tak, bo chyba gdy dostaliśmy informację, że zagramy w Bankach Dukielskich, to byliśmy też zaskoczeni, bo tak w sumie rzadko gramy w tych naszych regionach, bardzo rzadko się zdarza, głównie gdzieś nas wynosi teraz w Polskę, ale byliśmy bardzo wdzięczni, no bo jeśli ktoś nam proponuje jakieś gdziekolwiek granie tutaj na naszych regionalnych stronach, jest to dla nas po prostu miłe, bo chcielibyśmy też zbudować tutaj swoją, jakby, że tak powiem, markę.
1: A czego dokładnie lokalna publiczność będzie mogła usłyszeć podczas koncertu?
5: Nowej płyty przede wszystkim.
1: Czyli czego się mogą spodziewać?
5: Dobrej zabawy, dobrej muzyki, dobrej energii.
4: Na pewno dużo energii na scenie, to jest bardzo ważne.
1: A gdzie będzie was jeszcze można w najbliższym czasie usłyszeć, oprócz właśnie Łęk Dukielskich?
5: To w Dydni jeszcze gramy 5 września, 4 września.
2: Na zlocie motocyklowym Warkot na wsi w Dydni o godzinie 17, piątek. Gramy 2 koncerty właśnie po koncercie w Dydni. Jedziemy od razu na Łęki Dukielskie i tam właśnie gramy kolejny koncert o 20:30, a później już nie pamiętam.
4: No i pod koniec września, 26, będziemy grać w Ośrodku Jeździeckim
5: Wysoczana.
1: No to tych koncertów jak najwięcej wam życzę. Zespół The Line był dzisiaj gościem. Dziękuję bardzo.
5: Dziękujemy.
4: Dziękujemy.
1: I dziękuję też profesorowi Franciszkowi Leśniakowi, historykowi i poecie za rozmowę.
0: Również dziękuję.
1: A teraz na naszej antenie jeden z utworów zespołu The Line Bezdroża, a szczegóły dotyczące 660-lecia Klucza Gobelańskiego znajdziecie na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
6: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Brzozów planuje uzbrojenie oraz większą dostępność terenu strefy ekonomicznej. Obecnie powstaje tam nowa droga gminna prowadząca bezpośrednio do terenów inwestycyjnych. Inwestycja obejmuje także przebudowę dwóch skrzyżowań i zjazdów z drogi powiatowej. Teren zostanie w pełni uzbrojony w sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć kanalizacji deszczowej. W ramach robót powstanie nowoczesny kanał technologiczny, mówi Szymon Stapiński, burmistrz Brzozów.
2: Jesteśmy już na etapie kończącym działania związane z projektowaniem. Czekamy już teraz tylko na decyzję z RIT. Jest to zadanie bardzo duże, bo ponad 16 milionów złotych. Uzbrajamy blisko 30 hektarów terenów inwestycyjnych, w tym 8 hektarów posiada gmina Brzozów, więc na pewno to jest inwestycja bardzo potrzebna, bo też bierzemy pod uwagę nasze wysokie bezrobocie, więc ta strefa już powinna być rzeczywiście dużo, dużo wcześniej wykonana.
1: Całkowity obszar brzozowskiej podstrefy ekonomicznej docelowo obejmie 30 hektarów. Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej przejdzie kompleksową przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę, w ramach której powstanie nowoczesna i w pełni wyposażona sala widowiskowa. Głównym elementem projektu jest dobudowa nowoczesnej sali o wymiarach około 26,10 metrów na 16,45 metrów. Powstanie ona w bezpośrednim sąsiedztwie obecnego budynku. Obiekt zyska profesjonalny system nagłośnienia, oświetlenia scenicznego oraz multimedia, co pozwoli na organizację koncertów i spektakli na wysokim poziomie. W budynku powstaną pracownie artystyczne oraz funkcjonalne zaplecze techniczne, mówi Marek Rączka, wójt gminy Żyraków.
3: Obecny budynek będzie całkowicie przebudowany. Na dzień dzisiejszy będą jak gdyby wybudowane dwie kondygnacje. Częściowo sala obecna, świetlica, która tam w tym starym budynku funkcjonuje, będzie podzielona na dwie kondygnacje, na którym będą się znajdować pracownie artystyczne. Natomiast do tego budynku będzie dobudowana całkiem nowa sala audiowizualna ze sceną, z odpowiednim nagłośnieniem, ze składaną widownią, także będzie można tam organizować różnego rodzaju na przykład koncerty, natomiast jeżeli będzie potrzebna sala na przykład do jakichś zajęć dla dzieci czy dla mieszkańców, to wtedy ta widownia będzie składana i będzie pełnić takie funkcje.
1: Całkowity koszt tej kluczowej dla regionu inwestycji wynosi ponad 9,5 miliona złotych. Gmina Żyraków pozyskała na ten cel gigantyczne dofinansowanie unijne. Wynosi ono ponad 8 milionów złotych i pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dębicko-Robczyckiego Obszaru Funkcjonalnego.
4: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Pod koniec miesiąca w Tarnowie targowisko miejskie Burek zamieni się w miejsce spotkania z niezależnymi twórcami, autorskimi markami i wyjątkowymi przedmiotami, które powstają z dala od masowej produkcji. Mowa o targach unikatów, które zawitają do Tarnowa w niedzielę 27 września. Wstęp jest wolny. Targi unikatów będą okazją, by spokojnie przejść się między stoiskami, porozmawiać z twórcami i znaleźć coś oryginalnego i niepowtarzalnego. Na odwiedzających czekać będą wyjątkowe rzeczy, lokalne produkty i autorskie wyroby. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 9 i będzie trwać do 16. Tarnowskie akcenty można znaleźć w nowo wydanej książce Okrutny pająk i sieć złowroga kontra spryciarzy dzielnych załoga. To komiks skierowany do dzieci i nastolatków, który ma pomóc im lepiej poznać Małopolskę. Książka powstała we współpracy kilku miast, między innymi Andrychowa, Skawiny, Nowego Targu, Tuchowa, Poronina i Tarnowa. Autorami są Agnieszka Hacia i Jarosław Siek, a publikację wydało wydawnictwo Bombajka. W komiksie przedstawiono najciekawsze miejsca Małopolski, w tym Tarnowski Rynek. Nie brakuje również ciekawostek i faktów historycznych dotyczących poszczególnych miejsc. Książeczkę można nabyć w Tarnowskim Centrum Informacji przy Rynku 7. Będzie je można również zdobyć w rozdaniu na miejskim profilu facebookowym Mój Tarnów.
0: Reklama.
5: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
6: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
7: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
8: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
9: Kawka się ceni.
10: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
11: Polecam. Cezary Pazura.
12: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
13: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Reklama.
16: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To jest już trzecia godzina programu Trendy Start. W piątek też i w tej godzinie wyjedziemy z Michałem Sienickim ponownie na drogi regionu. Jak wygląda ruch o tej porze? Posłuchajmy.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Podobnie spotykamy się na drogach naszego regionu i jedziemy najpierw przez ulicę Gorlic. Spore spowolnienia występują na ulicy Kościuszki. W stronę skrzyżowania na Zawodziu nogę z gazu ściągamy również na ulicach Parkowej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Legionów, ulicy Pieckiej, Kołłątaja i Stawiska. Jadąc przez Jasło musimy sporo zwolnić na ulicach Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, Szajnochy, Jagieły i ulicy Mickiewicza. Korkuje się ulica 17 stycznia w stronę Ronda Solidarności. Na Lwowskiej także wolniej na pasie w stronę centrum. Poza tym nie rozpędzajmy się na ulicy Piłsudskiego, zwłaszcza na odcinku od skrzyżowania z ulicą Floriańską do skrzyżowania z Kasprowicza. W Krośnie zmniejszmy prędkość na ulicach Niepodległości, Bursaki oraz Legionów i Okrzei. Troszkę wolniej na Podwalu. Pamiętajmy o utrudnieniach na ulicy Grodzkiej. W Sanoku ruch jest średni. Zwalniamy przed rondem Beksińskiego, miejscami na Bony, Staszica, Kościuszki i Jagielloński.
1: Spiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Reklama. Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: Sąsiedzie, banany w MPM znów w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, porządne banany do owsianki, koktajlu albo po prostu do podjadania. W MPM teraz tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7,99.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: Dzisiaj mamy piątek, jak to niektórzy nazywają weekendu początek, ale trzeba jeszcze przetrwać te kilka godzin w pracy. My już też patrzymy w stronę kolejnych dni tego miesiąca września, a Dziady Adama Mickiewicza będą lekturą 15. edycji Narodowego Czytania. Główny dzień ogólnopolskiej akcji przypada w sobotę, jutro, 5 września. Ale na Podkarpaciu wspólne czytanie zaplanowano także w innych terminach. Do akcji w regionie zgłoszono ponad 100 lokalizacji, od największych miast po niewielkie miejscowości.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nowe doniesienia w sprawie działalności zonda krypto. Uwaga na intensywne opady deszczu. Gdzie są ostrzeżenia? Norweski piłkarz Erling Haaland przez zmianę fryzury może stracić miliony dolarów. Miriam Lipińska. Sejm spróbuje dziś odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. Karol Nawrocki już 3 razy wetował rządowe projekty w tej sprawie. Koalicja rządząca podkreśla, że przepisy są konieczne, by państwo mogło skutecznie ostrzegać przed niebezpieczeństwami związanymi z tym rynkiem. Do odrzucenia prezydenckiego weta potrzebne są jednak głosy opozycji.
2: Zagłosujemy za podtrzymaniem weta prezydenta. Oczywiście nie będziemy odrzucać weta prezydenta.
3: Pokażą, że afera zonda krypto to jest w 100% ich odpowiedzialność.
1: Mówili Mateusz Morawiecki z Rozwoju Plus i Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL-u. A temat ustawy o kryptowalutach wraca za sprawą kolejnych wątków afery zonda krypto. A jak się okazuje, giełda kryptowalut mogła być trwale niewypłacalna już pod koniec 2022 roku. To ustalenia estońskiego syndyka, do których dotarły Wirtualna Polska i TVN24. Mimo to zonda krypto przez 3 kolejne lata przyjmowała wpłaty od klientów. Została też sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Estoński zarządca stwierdził również, że nie można wykluczyć, iż niewypłacalność spowodowały czyny noszące znamiona przestępstwa lub poważne błędy w zarządzaniu. Rosyjski ambasador stawił się wczoraj w polskim MSZ-cie. To w związku z ostatnimi rosyjskimi prowokacjami w Polsce, ale także w Niemczech. Polska przekazała kategoryczny protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji operacji hybrydowych, mówi rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór.
4: W obliczu wrogich działań Federacji Rosyjskiej sojusznicy stoją razem.
1: Ambasador Georgi Michno miał też usłyszeć stanowczy sprzeciw wobec powtarzających się prowokacji w pobliżu naszych granic powietrznych. Chodzi o kolejne przypadki, gdy rosyjskie samoloty wojskowe latają bez włączonych urządzeń identyfikacyjnych. A sam dyplomata po wyjściu z MSZ-u stwierdził, że nie przedstawiono mu żadnych dowodów. Odrzucił też, jak je określił, całkowicie bezpodstawne, absurdalne i sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem oskarżenie. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu. Mocno będzie padać na Pomorzu, a także w części Pomorza Zachodniego i województwa warmińsko-mazurskiego. Lokalnie może spaść 35 mm deszczu. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim zaczną obowiązywać już przed południem, a na Warmii i Mazurach dopiero pod wieczór. I na koniec zmieniamy temat. Obcięcie włosów dla norweskiego piłkarza Erlinga Haalanda może też oznaczać obcięcie sporej części dochodów ze sprzedaży gumki do włosów, której jest ambasadorem. Zawodnik Manchesteru City swoje do niedawna długie włosy na każdy mecz tegorocznego mundialu związywał wspomnianą gumką, którą dzięki temu rozsławił na cały świat. Jej sprzedaż wystrzeliła właśnie podczas Mistrzostw Świata. Zamówienia nadchodziły z całego globu w nieprawdopodobnych ilościach. Na sprzedaży gumki zarabiał też sam piłkarz, a gumka stała się flagowym produktem firmy produkującej akcesoria do włosów. Teraz jednak, jak zwracają uwagę norweskie media, popularność gumki, a wraz z nią sprzedaż, może się załamać. Wszystko przez zmianę fryzury przez piłkarza.

0: Info sportowe w Trendy Radio. Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwone są wciąż niepokonane w turnieju, a wczoraj wygrały w ćwierćfinale w Stambule z Holandią 3-1. Mówi przyjmująca Paulina Damaskę.
1: Taka adrenalinka, tyle emocji i byłam w różnych stanach, ale myślę, że to było pierwsze spotkanie, w którym rzeczywiście byłam dość zestresowana, a końcówka, no myślę, że przyniosła nam tyle emocji, tyle euforii jak naszym kibicom, a może nawet więcej, bo ja jakbym stała w kwadracie, to chyba bym zeszła już pod koniec.
0: Jutro o finał nasz zespół zagra z głównymi faworytkami do złota Włoszkami. W drugim półfinale Serbia zmierzy się z Turcją. Iga Świątek dzielnie niesie na barkach oczekiwania i nadzieje polskich kibiców na dobry wynik w US Open. W swoim drugim meczu turniejowa ósemka pokonała Nadię Podorowską z Argentyny do 3-2. Jutro w trzeciej rundzie rywalką Świątek będzie Marii Bouskowa z Czech. Występy w singlu był rozczarowujący dla Magdaliny i Mai Chwalińskiej, ale za to grając ze sobą po raz pierwszy w karierze awansowały do drugiej rundy debla. Wczoraj pokonały rozstawione z numerem 5 Chinkę Haniu Guo i francuskę Christine Malenowicz 6-7, 6-4, 6-4. Znamy już prawie kompet zespołów, które zagrają w drugiej rundzie piłkarskiego Pucharu Polski. Ostatniego uczestnika wyłoni 15 września mecz drugiego zespołu Widzewa Łódź z Polonią Bytom. Wczoraj odpadły dwa kolejne kluby z Ekstraklasy. Wieczysta Kraków przegrała w Świdniku z Awią 1-3, a Pogoń Szczecin we Wrocławiu ze Śląskiem 1-2. A w Ekstraklasie mamy nowego lidera. Został nim Lech Poznań po tym, jak w zaległym meczu pokonał Jagiellonię Białystok 2-1. To był intensywny mecz, mówi trener Jagi Adrian Siemieniec.
2: Wygraliśmy dobre spotkanie. Nie chcę powiedzieć bardzo dobre, bo to był generalnie mecz dwóch dobrych bądź bardzo dobrych zespołów. Bardzo taktyczny, bardzo jakościowy. Taki, którym może nie było nie wiadomo jak dużo czystych sytuacji dla dwóch zespołów, no ale wynikało to z jakości zarówno takiej indywidualnej, jak i zespołowej.
0: Lech o punkty wyprzedza Legię Warszawa i Górnika Zabrze, który wczoraj w Częstochowie wygrał z Rakowem 2-1. Jeszcze ogromny pech polskiego piłkarza, który liczył na powołanie do reprezentacji. Obrońca Lons, Maik Nawrocki, zerwał więzadło krzyżowe i czeka go długa przerwa.
3: Dzisiaj króluje zachmurzenie umiarkowane i tak też będzie przez kolejne godziny. Słupki rtęci z Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa, Rzeszowa, Stalowej Woli czy Mielca pokażą maksymalnie w dzień 26 stopni Celsjusza. W nocy spadek temperatur do 13 stopni, wiatr zachodni w porywach 50 km na godzinę. Wilgotność powietrza przekracza 40%, a barometry pokazują 1011 hektopaskali. Biamet na piątek niekorzystny.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
4: Ogłoszenie społeczne.
6: Reklama.
7: Gotowi na mocne, rockowe uderzenie? Już 4 września o godzinie 20.30 scena przy wielofunkcyjnym Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich zabrzmi naprawdę głośno. W ramach obchodów 660 lat historii ordynacji w Kluczu Kobylańskim i wydarzenia w cieniu spalonego dworu wystąpi zespół The Lane. Jeden wieczór, mocne gitary, rockowa energia. The Lane. 4 września godzina 20.30 Łęki Dukielskie. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański. Wstęp wolny. Do zobaczenia pod sceną.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
6: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. W jadro 25 kg. 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
9: Pan Rębiszewski?
10: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Reklama. Trendy start w Trendy Radio.
3: Dziewiąta za nami to znak, że dzisiaj po raz ostatni zmierzymy się z porannym przeglądem prasy. A przygotowała go dla nas Ewa Bukowiecka.

0: Reklama. Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
1: Sąsiedzie, jesień zaczyna się od dobrego ziemniaka. W MTM mamy ziemniaki z lokalnego gospodarstwa od Łukasza Starnowca. Twoje ulubione jesienne odmiany, Soraya i Laura. Tylko do środy kupisz je w promocji za złotówkę za kilogram. Tak, porządne lokalne ziemniaki Starnowca. W MTM tylko 1 zł za kilo do środy. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 1,99 zł.
2: Wójt gminy Szerzyny zaprasza w niedzielę 6 września od godziny 14.30 na teren kompleksu rekreacyjnego Rodzinna Riviera w Szerzynach, gdzie odbędzie się podsumowanie projektu Kreatywna Ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo z degustacją potraw regionalnych wykonanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama.
3: Dziś na początek zaglądniemy do Gazety Codziennej Nowiny. Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie oskarżyła 59-letnią mieszkankę Podkarpacia o wieloletnie wykorzystywanie seksualne syna poniżej 15 roku życia oraz o sprzedaż zdjęć i filmów dokumentujących te przestępstwa. Razem z nią przed sądem stanie 6 wspólników. 37-letnia mieszkanka gminy Wielopole Skrzyńskie odpowie za spowodowanie śmierci.

śmiertelnego wypadku w Szkodnej. W wyniku zdarzenia zginęła jej 9-letnia córka. Prokuratura ustaliła, że dziewczynka podróżowała bez fotelika i bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Kobieta przyznała się do zarzutu. 3 września 2026 roku w Wysokiej koło Łańcuta odbyło się oficjalne otwarcie nowego gminnego żłobka. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, zaproszeni goście oraz osoby zaangażowane w realizację inwestycji. Jezioro Solińskie ma wyjątkowo niski poziom wody. W rejonie zawozu widać rozległe fragmenty odsłoniętego brzegu, co jest efektem letnich upałów oraz długotrwałego braku opadów.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Jeszcze czas sprawdzić, przy jakich zdarzeniach interweniowała podkarpacka drogówka.
2: Policjanci pracują na miejscu zdarzenia, do którego doszło po godzinie 8 w Bączalu Górnym w powiecie jasielskim. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Jedna osoba doznała obrażeń. A tuż przed godziną 5 na autostradzie A4 w Skołoszowie w powiecie jarosławskim kierujący Mercedesem Sprinterem najprawdopodobniej nie zachował należytej ostrożności i wjechał w bariery. W tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
1: Dziękujemy za informację funkcjonariuszom Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
0: Z nami bezpiecznie do celu.
3: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
4: W sierpniu 2026 roku powiat gorlicki podpisał umowy na realizację zadań z rządowego programu OLIOC, obejmujące doposażenie ratownicze oraz modernizację łączności kryzysowej Tetra dla gmin. Projekty o łącznej wartości ponad 560 tysięcy złotych, finansowane głównie z dotacji celowych, mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i niezależności systemów komunikacji w regionie, mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
5: Takie rozwiązanie powstaje m.in. w Gorlicach, pod boiskiem na osiedlu Korcza, gdzie planowane jest ukrycie dla około 1000 osób. Podobnie rozwiązanie chcemy stworzyć w powiatowym zespole placówek oświatowych w Bieczu. Tam planowane jest ukrycie dla blisko również 1000 osób, a w czasie pokoju obiekt będzie wykorzystywany jako magazyn obrony cywilnej. Powiat planuje również budowę takich ukryć w kolejnych szkołach ponadpodstawowych, w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Marcina Kromera, w zespole szkół numer 1 w Gorlicach oraz w zespole szkół zawodowych w Bobowej.
4: Ponadto powiat czeka na podpisanie umowy w ramach drugiej tury naboru wniosków w 2026 roku na zakupy inwestycyjne. Z radością informujemy, że nasza stacja stała się liderem słuchalności w powiecie krośnieńskim. Zgodnie z danymi od maja do lipca zdobyliśmy aż 23,10% udziału w rynku. To pokazuje, że lokalne informacje, najlepsza muzyka i głos stąd są dla Was najważniejsze. Tworzymy to radio dla Was i z Wami. Dziękujemy za każdy wspólny poranek, popołudnie w korku i wieczór w domu i obiecujemy, że będziemy tylko lepsi.
0: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
4: Tarnowskie Centrum Kultury ogłosiło konkurs na projekt i wykonanie muralu. Miejsce do zagospodarowania znajdujące się w kamienicy przy rynku 5 ma 5-6 metrów na 8,5 metra. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 września. Projekty, wstępne szkice oraz zdjęcia poprzednich prac można przesłać mailowo na adres tck@tck.pl. Na zwycięzcę oprócz samej realizacji muralu czeka wartościowa nagroda. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Tarnowskiego Magistratu. Fundacja Klucz Kobylański zaprasza na niezwykłe spotkanie literacko-historyczno-muzyczne zatytułowane W cieniu spalonego dworu. Wydarzenie zaplanowane na 4 i 5 września stanowić będzie kulminacyjny punkt hucznych obchodów 660-lecia historii ordynacji w Kluczu Kobylańskim. Inauguracja spotkania nastąpi dziś w gościnnych progach WCKW w Łękach Dukielskich. Od godziny 16 publiczność zostanie zaproszona w intelektualną podróż do przeszłości. O godzinie 20.30 scenę przejmie zespół The Line, mówi Dorota Hilik, prezes Fundacji Klucz Kobylański.
6: Oni są też stąd, z Podkarpacia, dokładnie z miejscowości Rogi, więc to będzie takie fajne podsumowanie tych wydarzeń kulturalnych. W sobotę oczywiście Kobylany, przed dworem Sulimirskich w Kobylanach odbędzie się całe takie widowisko plenerowe historyczne, bo przyjeżdża spora grupa kompanii Gryfitów. Już od 11 będą rycerze, będą opowiadać o tym, co odziewają, co ubierają na siebie. Dużo będzie opowieści, będą też dwórki tańczyć właśnie w strojach takich średniowiecznych, czy muzyka średniowieczna.
4: Po godzinie 16 w Łękach Dukielskich odbędzie się panel historyczny.
3: Reklama. Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak. Reklama.

0: Trendy Radio.
1: Jesteśmy w połowie piątkowego przeglądu prasy. Za nami już Gazeta Codzienna Nowiny, a przed nami Gazeta Krakowska. W niej wiele ciekawych tematów, między innymi turystycznych. Szerzej o tym za chwilę, a teraz oczywiście pogramy.

0: Reklama. Fundacja Kluczko-Bylański zaprasza 4 i 5 września na wydarzenie W cieniu spalonego dworu z okazji 660-lecia ordynacji w Kluczu-Kobylańskim. W programie spotkania literacko-historyczne, debaty o dawnej wsi oraz prezentacje książek. Główna atrakcja już w sobotę 5 września od godziny 11 przed dworem Sulimirskich w Kobylanach. Bractwo Rycerskie Kompania Gryfitów zaprezentuje wielkie widowisko i turniej rycerski, którego gospodarzem będzie legendarny Domarat z Kobylan. 4 i 5 września. Kobylany i Łęki Dukielskie. Wstęp wolny. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański.
1: Wydarzenie dofinansowane z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Mecenat Kultury 2026.
2: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Wstrzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
0: Reklama.
3: Czas już na Gazetę Krakowską. W Krakowie wczoraj przedwyborcza gorączka związana ze zgłoszeniami kandydatów na prezydenta. Czas na to był tylko do godziny 16. Miejska Komisja Wyborcza informowała wcześniej, że zgłoszeń jest dużo, co nie oznacza jednak, że wszyscy są zweryfikowani. Okazało się, że zebranie co najmniej 3000 podpisów nie jest łatwe. Niektórzy zdeklarowani wcześniej kandydaci ostatecznie rezygnowali, a inni walczyli z czasem do ostatniej chwili. Niespełna 7 tysięcy wydanych kart przy setkach tysięcy wypoczywających pod Tatrami. Pierwsze wakacje z zakopiańską kartą turysty za nami. Patrząc po cyfrach, wydaje się to ogromna przepaść. Czy nowy produkt zdał egzamin i pomógł zniwelować szarą strefę pod Giewontem? Władze miasta, lokalni przedsiębiorcy oraz kwaterodawcy zupełnie inaczej oceniają ten wynik i powody słabej rozpoznawalności projektu. Z Podhala płynie pytanie, gdzie kończy się prawo własności, a zaczyna interes inwestora. Grupa 12 senatorów przygotowała projekt zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Druk numer 784 zakłada wpisanie do katalogu celów publicznych m.in. budowy, utrzymania i eksploatacji kolei linowych, wyciągów tras narciarskich oraz infrastruktury towarzyszącej. Chodzi również o obiekty realizowane przez prywatny biznes. Już 7 lat w krakowskim szpitalu na świat przyszły sześcioraczki. To niezwykłe wydarzenie odbiło się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Rodzina Stylmanowej powitała na świecie 4 córeczki i 2 synków. Dziś dzieci są 7-latkami i rozpoczynają zupełnie nowy rozdział w życiu – naukę w szkole podstawowej.
4: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Dębicy.
1: Dla jednych streszczenie tego, co słychać w porannej prasie, a dla innych bodziec, aby mimo wszystko udać się do kiosku, kupić gazetę i w ten piątkowy poranek może zaglądnąć do większej ilości artykułów, które dzisiaj też pojawiły się w lokalnej prasie. Tak, moi drodzy, przegląd prasowy już za nami, a godzina 10 coraz bliżej. To jest też znak, że wkrótce poznamy najświeższe wieści z kraju i ze świata.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jest tymczasowy areszt dla podejrzanych w aferze Zonda Krypto. Kolejny niepokojący incydent w Niemczech. Policja mówi o próbie sabotażu. Mamy też coś dla maturzystów, którzy wciąż nie zdecydowali, jakie studia wybrać. Miriam Lipińska. Jest 3-miesięczny areszt dla trojga podejrzanych w sprawie afery Zonda Krypto i zaginięcia jej twórcy. Wczoraj biznesman i twórca internetowy Rafał Z, a także Jaromira W., żona gangstera Mariana W., pseudonim Maniek, oraz jego prawa ręka w biznesach paliwowych Anna P., usłyszeli zarzuty. Ta ostatnia również zarzut utrudniania śledztwa w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka, twórcy Zonda Krypto.
2: Zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Suszek był po raz ostatni widziany.
1: Mówiła rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Podejrzanym grozi od 8 do 10 lat więzienia. Polskie niebo pod większą ochroną. Szef MON zapowiedział zwiększenie aktywności m.in. samolotów F-16 i śmigłowców. A to nie wszystko, bo od przyszłego czwartku we wschodniej części Polski będzie obowiązywać tymczasowe ograniczenie ruchu lotniczego do wysokości około 3 km. Samoloty będą tam mogły latać tylko w dzień i to z włączonymi transponderami i stałą łącznością. Nocą loty samolotów i dronów będą zabronione. Ograniczenia nie dotkną lotów pasażerskich, a potrwają do 9 grudnia. To była najprawdopodobniej próba sabotażu, mówi niemiecka policja o podejrzanym przedmiocie znalezionym wczoraj koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen na zachodzie kraju. Służby przekazały, że ktoś najwyraźniej próbował umyślnie doprowadzić do zwarcia i że mają list, w którym sprawcy przyznają się do tego czynu. Jednocześnie policja sprawdza inne stacje elektroenergetyczne w okolicy. Czy tam również nie zostały podłożone inne podejrzane przedmioty? A to kolejny podobny incydent w Niemczech w ostatnich dniach. Przepisy w sprawie ocen przychodni do poprawki. Tak zdecydował NFZ po krytyce tych rozwiązań ze strony medyków. A zgodnie z propozycją o tym, ile pieniędzy dostanie przychodnia, miałaby zdecydować między innymi liczba teleporad, wizyt domowych oraz badań profilaktycznych.
3: Nie rozumiem i NFZ nie podał żadnego uzasadnienia merytorycznego, dlaczego tego typu działania miałyby cokolwiek poprawić z perspektywy pacjenta.
1: Mówi dr Filip Pawliczak z Naczelnej Izby Lekarskiej, a Paweł Florek z NFZ-u odpowiada.
4: Nie traktowałbym tego jako kary, bo z tym się też stykamy, natomiast jest to pewien rodzaj mobilizacji.
1: Czasu na wprowadzenie zmian jest mało, bo nowy system finansowania ma zacząć obowiązywać od października. Po jakich studiach jest szansa na dobrą pracę i zarobki? Maturzystom w dokonaniu wyboru dalszej edukacyjnej ścieżki pomoże ELA, czyli system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów. To baza danych, mówi minister nauki Marcin Kulasek.
5: Ta baza to taki swego rodzaju kompas dla młodych ludzi, dla przyszłych studentów, żeby sprawdzili, jakie mają predyspozycje, a na końcu, żeby zobaczyli, który zawód, która uczelnia, który kierunek, jeżeli chodzi o szkoły wyższe, da im upragnioną pracę, a na końcu dobre, godne zarobki.
1: Sprawdzić można nie tylko konkretne kwoty po konkretnych kierunkach, ale też to, jak szybko absolwenci znajdują po nich pracę.
6: Dzisiaj na niebie Podkarpacia i Małopolski przewaga zachmurzenia umiarkowanego. Jeśli spojrzymy w stronę termometrów, to w dzień pokażą nam one w wielu częściach regionu 26 stopni Celsjusza. Ciśnienie 1011 hektopaskali. Dzień upłynie nam raczej bez opadów. Z zachodu wiatr w porywach 55 km na godzinę. Biometr niekorzystny.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
7: Ogłoszenie społeczne.
9: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. gotowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
12: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.

0: Teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Reklama. Minęła 10:00, dzień dobry i to dzień dobry kierujemy w stronę tych, którzy może dopiero przed momentem włączyli radioodbiorniki, może dopiero przed momentem otwarli oczy i no z niedowierzaniem myślą, weekend za pasem. Tak, mamy piątek, konkretnie 4 września. Łukasz Michdal, po raz kolejny witamy się z wami. Cała poranna zmiana i do 11:00 jeszcze można łapać ten piątkowy poranek.

0: Skoro na każdym kroku czujemy, że wędrujemy w stronę weekendu, to właśnie u nas trendy hit dnia na piątek też musi już mieć ten klubowy vibe i Run to You. Dawno nie graliśmy numeru od grupy Komodo. Czas nadrobić zaległości.
1: To jest trendy hit.

0: Reklama.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
3: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Wstrzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
0: Reklama.
4: Trendy radio.

Szykują się, moi mili, duże zmiany w rezerwacie Przątki. Wycinanie drzew i krzewów, usuwanie ringów spinaczkowych i nowe zabezpieczenia szlaku. Takie prace czekają rezerwat Przątki koło Korczyny. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie szuka wykonawcy tzw. ochrony czynnej. Wśród prac zaplanowano również barierki, około 10 tablic zakazu wstępu oraz likwidację pozostałości schodów przy skale Przątka Matka. Na oferty RDO czeka do 7 października, a wszystkie wspomniane prace w Przątkach mają zakończyć się do 20 listopada.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W środę po godzinie 16 dzielnicowi z posterunku policji w Nostrzcu otrzymali informację, że do jednego ze sklepów w miejscowości Izdebki przyjechał kierujący ciągnikiem rolniczym marki Ursus, który najprawdopodobniej jest nietrzeźwy. Funkcjonariusze niezwłocznie udali się w rejon zgłoszenia, lecz przy sklepie nie zastali kierującego ciągnikiem. Policjanci ustalili dane kierującego i udali się do jego miejsca zamieszkania. Okazało się, że mężczyzna po zrobionych zakupach przyjechał ciągnikiem do domu. Policjanci sprawdzili stan jego trzeźwości. Badanie potwierdziło, że 65-latek był nietrzeźwy. Mężczyzna miał w swoim organizmie ponad promil alkoholu. Kierowca został zatrzymany i trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych w Brzozowskiej Komendzie. 65-latek stracił już swoje prawo jazdy. Teraz za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości odpowie przed sądem. Gmina Brzozów planuje uzbrojenie oraz większą dostępność terenu strefy ekonomicznej. Obecnie powstaje tam nowa droga gminna prowadząca bezpośrednio do terenów inwestycyjnych. Inwestycja obejmuje także przebudowę dwóch skrzyżowań i zjazdów z drogi powiatowej. Teren zostanie w pełni uzbrojony w sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć kanalizacji deszczowej. W ramach robót powstanie nowoczesny kanał technologiczny, mówi Szymon Stapiński, burmistrz Brzozowa.
2: Jesteśmy już na etapie kończącym działania związane z projektowaniem. Czekamy już teraz tylko na decyzję z RIT. Jest to zadanie bardzo duże, bo ponad 16 milionów złotych. Uzbrajamy blisko 30 hektarów terenów inwestycyjnych, w tym 8 hektarów posiada gmina Brzozów, więc na pewno to jest inwestycja bardzo potrzebna, bo też bierzemy pod uwagę nasze wysokie bezrobocie, więc ta strefa już powinna być rzeczywiście dużo, dużo wcześniej wykonana.
1: Całkowity obszar brzozowskiej podstrefy ekonomicznej docelowo obejmie 30 hektarów.
3: Więcej informacji na trendyradio.pl.
1: Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej przejdzie kompleksową przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę, w ramach której powstanie nowoczesna i w pełni wyposażona sala widowiskowa. Głównym elementem projektu jest dobudowa nowoczesnej sali o wymiarach około 26,10 metrów na 16,45 metrów. Powstanie ona w bezpośrednim sąsiedztwie obecnego budynku. Obiekt zyska profesjonalny system nagłośnienia, oświetlenia scenicznego oraz multimedia, co pozwoli na organizację koncertów i spektakli na wysokim poziomie. W budynku powstaną pracownie artystyczne oraz funkcjonalne zaplecze techniczne. Mówi Marek Rączka, wójt gminy Żyraków.
4: Obecny budynek będzie całkowicie przebudowany. Na dzień dzisiejszy będą wybudowane dwie kondygnacje. Częściowo sala obecna, świetlica, która tam w tym starym budynku funkcjonuje, będzie podzielona na dwie kondygnacje, na którym będą się znajdować pracownie artystyczne. Natomiast do tego budynku będzie dobudowana całkiem nowa sala audiowizualna ze sceną, z odpowiednim nagłośnieniem, ze składaną widownią, także będzie można tam organizować różnego rodzaju na przykład koncerty, natomiast jeżeli będzie potrzebna sala na przykład do jakichś zajęć dla dzieci czy dla mieszkańców, to wtedy ta widownia będzie składana i będzie pełnić takie funkcje.
1: Całkowity koszt tej kluczowej dla regionu inwestycji wynosi ponad 9,5 miliona złotych. Gmina Żyraków pozyskała na ten cel gigantyczne dofinansowanie unijne. Wynosi ono ponad 8 milionów złotych i pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dębicko-Robczyckiego Obszaru Funkcjonalnego.
3: Reklama. Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
5: Wójt gminy Szerzyny zaprasza w niedzielę 6 września od godziny 14.30 na teren kompleksu rekreacyjnego Rodzinna Riviera w Szerzynach, gdzie odbędzie się podsumowanie projektu Kreatywna Ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo z degustacją potraw regionalnych wykonanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej. Reklama.
6: Już tak? Po prostu nawet słowa wstępu. Zapraszam, coś, nie wiem, idzie lato.

dzisiaj 4 dzień września, więc przed nami 6. kolejka gier 4. Ligi Podkarpackiej. Już wieczorem o 17.30 Glopol Dębica przed własną publicznością podejmować będzie Legion Pilzno. Pogoń Leżańsk zagra z Wisłokiem Wiśniowa o 19.00, podobnie jak IKS Wiązownica z Radomyślanką Radomyśl Wielki. Na jutro zaplanowano 5 spotkań. Ekobal Sanok zagra z Polonią Przemyśl, Stal Łańcut podejmuje Struk Tyczyn, Górnik Strachocina zagra z Izolatorem Bogufała, Błękitni Robczyce z rezerwami Stali Rzeszów i Sokół Nisko zagra z Sokołem Sieniawa. No a w niedzielę ostatnie spotkanie zamykające tę serię gier. Pogoń Sokół 2 Lubaczów zagra z drużyną Czarni 1910 Jasło.

0: Reklama. Gotowi na mocne, rockowe uderzenie? Już 4 września o godzinie 20.30 scena przy Wielofunkcyjnym Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich zabrzmi naprawdę głośno. W ramach obchodów 660 lat historii ordynacji w Kluczu Kobylańskim i wydarzenia w cieniu spalonego dworu wystąpi zespół The Lane. Jeden wieczór, mocne gitary, rockowa energia. The Lane. 4 września, godzina 20.30, Łęki Dukielskie. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański. Wstęp wolny. Do zobaczenia pod sceną.
1: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Jeśli lubicie zdjęcia, jara was fotografia, czujecie się mocni w tym temacie, to warto rozważyć udział w 32. konkursie fotograficznym Jasło – Moje Miasto. Temat tegorocznej edycji to Jasło niewidziane z ulicy. Do konkursu zaprasza Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, a także Młodzieżowy Dom Kultury. Konkurs skierowany jest zarówno do amatorów, jak i profesjonalistów, a wszelkie niezbędne informacje znajdziecie również na stronach organizatorów.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Cała Polska na żółto, są ostrzeżenia od synoptyków. Kolejna akcja niemieckiej policji przy stacji elektroenergetycznej. A na koniec o nietypowych badaniach naukowych, które zostały właśnie nagrodzone. Miriam Lipińska. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Mocno padać ma na Pomorzu, w części Pomorza Zachodniego i województwa warmińsko-mazurskiego. Miejscami spadnie tam 35 mm deszczu. Wszędzie poza wybrzeżem są też ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Mocno będzie wiać pod wieczór w porywach z prędkością 85 km na godzinę. Miejscami również burze. A nie cichnie burza wokół afery Zonda Krypto. Sąd zdecydował właśnie, że troje podejrzanych, Rafał Z, Jaromira W i Anna P, najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Wczoraj usłyszeli zarzuty. Grzegorz Kozieł.
2: Odpowiedzą m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy i przywłaszczenie mienia. Sąd pozytywnie rozpatrzył wnioski prokuratury o ich tymczasowe aresztowanie, jak wyjaśniała rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak.
3: Jedynym właściwym środkiem zapobiegawczym, który de facto zabezpieczy postępowanie przygotowawcze, to jest tymczasowe aresztowanie.
2: Do zastosowania takiego środka zapobiegawczego w ocenie prokuratury przesłanką ogólną było duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych czynów, a kolejne przesłanki to zagrożenie surową karą oraz obawa matactwa i ucieczki. Podejrzanym grozi maksymalnie od 8 do 10 lat pozbawienia wolności.
1: Niemiecka policja przeszukuje od minionej nocy teren przy stacji elektroenergetycznej w Ganderkesee w Dolnej Saksonii. Służby odgrodziły obiekt. Rzeczniczka policji przekazała w rozmowie z dziennikiem Die Welt, że funkcjonariusze dokonali pewnego ustalenia w pobliżu stacji i dlatego wezwano dodatkowe siły. Policja w Dolnej Saksonii podkreśliła, że po próbach sabotażu na stacje elektroenergetyczne w Nadrenii Północnej Westfalii i Brandenburgii funkcjonariusze pozostają wyczuleni na podobne zagrożenia. A minionej nocy w Dormagen w Nadrenii Północnej Westfalii przy stacji elektroenergetycznej znaleziono podejrzany przedmiot. Policja podała dziś rano, że to najprawdopodobniej próba sabotażu i że ma list sprawców, w którym przyznają się do winy. Niemiecki gigant motoryzacyjny Volkswagen planuje największe zwolnienia w historii światowego przemysłu motoryzacyjnego. Do końca tej dekady chce wręczyć wypowiedzenia 100 tysiącom pracowników. Koncern tłumaczy się trudną sytuacją, amerykańskimi cłami, nierównym popytem na samochody elektryczne i przede wszystkim ostrą konkurencją ze strony producentów z Chin, którzy między innymi dzięki państwowym dotacjom produkują masowo i zdecydowanie taniej. I na koniec IG Noble rozdane. To humorystyczne nagrody dla naukowców za badania, które najpierw śmieszą, ale potem zmuszają do myślenia. Wśród laureatów są Polacy. Zespół pod kierownictwem profesor Agnieszki Sorokowskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego został nagrodzony w kategorii węchowej za badanie, które wskazuje, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie. Nagrodzono też w dziedzinie ekonomii badanie, które wskazuje, że ludzie z wyższych warstw społecznych są bardziej skłonni zabierać słodycze przeznaczone dla dzieci niż przedstawiciele klas niższych. W dziedzinie medycyny doceniono badanie aerodynamiczne wydmuchiwania nosa, a fizycznego IG Nobla przyznano za teoretyczne i eksperymentalne próby zaprojektowania pisuaru zapobiegającego rozpryskom.
4: Przedam jeszcze informacje pogodowe na dalszą część piątku. W regionie króluje zachmurzenie umiarkowane, a termometry w ciągu najbliższych godzin pokażą nam w okolicach 26 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna to 27 stopni. Ogólnie dzień upłynie jako termika gorąca i sucha. Ciśnienie 1011 hektopaskali. Raczej nic nie zwiastuje nam opadów deszczu. Te mogą natomiast pojawić się jutro. Jutro też na początek weekendu troszeczkę chłodniej, bo termometry wskażą w okolicach 23 stopni Celsjusza w dzień. Tymczasem, no już pora życzyć właśnie tego udanego weekendu. Poranek Trendy Start pora kończyć. Łukasz Michnal, dziękujemy w imieniu całej naszej porannej załogi za spędzenie tegoż tygodnia i porannego czasu w towarzystwie właśnie naszej ekipy. Wszystkiego dobrego, kłaniamy się nisko. No i z radiowym porankiem powrócimy w poniedziałek po 6. Do usłyszenia.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
5: Ogłoszenie społeczne.
7: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ahe.lodz.pl/jaslo.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
11: Reklama. 98.

0: 90. Dla was.
1: W końcu piątek, moi drodzy, mamy, więc najwyższa pora i czas. Oh yeah, co to takie?
2: Oh yeah.
1: Jak zwykle Marcin, entuzjazm jest no uzasadniony.
2: Tak, no tak,
1: moi
2: dokładnie.
1: Drodzy, zawsze to samo, czyli po prostu piątek jest dla Ani zbawieniem.
2: No tak.
1: Tak, zbawienny, prawda? No to uwielbiam. Dobra, no to wskakuj w ten piątek. Podobno masz wyjątkowe teraz jakby weekend, niesamowicie zagospodarowany.
2: No pewnie,
1: będziesz
2: świetnie.
1: Pięknie wyglądała, jeszcze lepiej będziesz tańczyła.
2: Tak,
1: no i wszystko uda się i będziesz po prostu księżniczką.
2: Marcin, to jest to, co chciałam usłyszeć. Słyszeć jeszcze w piątek?
1: No
2: co
1: właśnie.
2: Ty taki miły jesteś.
1: No bardzo dobrze.
2: Kurde.
1: Słuchajcie, Ania wybiera się na wesele. Proste i
2: Wybieram,
1: po prostu
2: moi
1: będzie
2: drodzy.
1: Wyglądała pięknie. Już ma sukienkę, już ma hybrydy zrobione, tak się to nazywa?
2: Tak,
1: i
2: tak.
1: I włosy, już włosy zrobiłaś.
2: To wszystko, jej, Marcin, to jak wypas.
1: To się nie utrzyma do jutra.
2: No nie utrzyma. Ale to jest make-up. Próba, wiesz?
1: No moi drodzy, to jest próba, a jutro jest realizacja, że tak powiem, marzeń swoich.
2: Dokładnie.
1: Upodobań modowych. Dobra, moi drodzy, na bok sentymenty, bo jak
2: słyszycie,
1: ta narcystyczna postać często przywołuje do siebie myśli.
2: To chyba ty.
1: Moi drodzy, dzień dobry.
2: Dzień
1: Marcin.
2: Dobry. I Ania. No, nie na odwrót miało być.

0: Trend Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Moi drodzy, wracając do wielkiego grania, to oczywiście nie sposób nie zatrzymać się przy tym holenderskim zespole, który oczywiście zna każdy chyba. We like the party. We like the party. Dokładnie tak, 97 rok i oczywiście Eurodance się rozwinął na tyle, że takie hity po prostu takie miały wzięcie.
2: No miały, taki bubblegum dance.

0: Reklama. Fundacja Klucz-Kobylański zaprasza 4 i 5 września na wydarzenie W cieniu spalonego dworu z okazji 660-lecia ordynacji w Kluczu-Kobylańskim. W programie spotkania literacko-historyczne, debaty o dawnej wsi oraz prezentacje książek. Główna atrakcja już w sobotę 5 września od godziny 11 przed dworem Sulimirskich w Kobylanach. Bractwo Rycerskie Kompania Gryfitów zaprezentuje wielkie widowisko i turniej rycerski, którego gospodarzem będzie legendarny Domarat z Kobylan. 4 i 5 września. Kobylany i Łęki Dukielskie. Wstęp wolny. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański.
1: Wydarzenie dofinansowane z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Mecenat Kultury 2026.
2: Wójt gminy Szerzyny zaprasza w niedzielę 6 września od godziny 14.30 na teren kompleksu rekreacyjnego Rodzinna Riviera w Szerzynach, gdzie odbędzie się podsumowanie projektu Kreatywna Ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo z degustacją potraw regionalnych wykonanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama.
3: Vanessa Paradis, Żyle Taxi.
4: O, piękny numer, moi drodzy, francuska piosenka, aktorka i modelka, którą warto usłyszeć oczywiście w 90 na godzinę. Pozdrawiamy gorąco panie, tak, które są dzisiaj, no nie powiemy może nazwy biura, ale podobno dzisiaj podliczacie, wyliczacie, doliczacie, odliczacie, może nam coś doliczycie.
3: No, o, fajnie by no było. Pewnie,
4: tylko
3: że
4: nie
3: tak.
4: Lat.
3: Oj nie, czas tak szybko pędzi, Marcin.
4: Dokładnie.
3: No wiesz, nim się człowiek obejrzy, a już...
4: A co moglibyście doliczyć więcej? Księgowe.
3: Doliczyć więcej.
4: Pieniądze, idźmy dalej.
3: Pieniądze.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: Urban Cookie Collective.
2: The Key, The Secrets. Brytyjska grupa Eurodance założona w 93 roku w Manchesterze. No i oczywiście często pojawia się ten numer na naszej antenie. I dzisiaj za sprawą naszego kolegi.
1: To jest taki przyjemny, rzeźki.
2: Sebastianie, gramy dla ciebie i dla chłopaków od ciebie. Właśnie.
1: Seba,
2: The Key, The Secrets.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: United, ty jesteś United.
2: Unique 2 miałam powiedzieć, Break My Stride. No, australijska grupa tworząca muzykę Eurodance często pojawia się właśnie w tym utworze na naszej antenie. A ja przypomnę, że to rok 96.
1: Pięknie.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W starostwie powiatowym w Gorlicach podpisano umowę na realizację ważnej inwestycji drogowej na terenie powiatu gorlickiego. Przebudowana zostanie droga powiatowa Libusza-Kryk na dwóch odcinkach w miejscowości Kryk. Wartość zadania wynosi ponad 5 200 000 zł. Pierwszy etap drogi zaplanowano do realizacji jeszcze w bieżącym roku. Zakończenie całości zadania zaplanowano na listopad 2027 roku. Łączna wartość inwestycji wynosi ponad 5 200 000 zł. Przebudowa drogi Libusza-Kryk to kolejna inwestycja realizowana przez powiat gorlicki w ramach systematycznej modernizacji sieci dróg powiatowych. Realizacja zadania znacząco wpłynie na poprawę stanu technicznego drogi, a tym samym na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz wszystkich użytkowników trasy. W drodze do szkoły dziecko może spotkać wiele niebezpiecznych sytuacji. Niektóre zagrożenia wynikają z dużego natężenia ruchu drogowego w godzinach szczytu, inne są skutkiem słabej widoczności, którą często dodatkowo ograniczają drzewa czy też gęsto zaparkowane auta. Maluchy reagują na otoczenie inaczej niż dorośli, przez co często nie potrafią właściwie oszacować grożącego im niebezpieczeństwa. Zaledwie chwila nieuwagi może skończyć się tragicznie. Co muszą na uwadze mieć rodzice dzieci? Mówi Gustaw Janas, rzecznik prasowy gorlickiej policji.
2: Każdy rodzic powinien wiedzieć, że nie może pozwolić dziecku, które nie ukończyło 7 lat, na samodzielne poruszanie się po drodze. Ważne jest, aby dziecku uzmysłowić, że droga to miejsce, gdzie po prostu dużo się dzieje. Jadą samochody, poruszają się piesi. Dziecko musi na początku poznawać kolejne podstawowe zasady poruszania się pieszych po drodze. Trzeba dziecku zwrócić uwagę i zabronić, aby wchodziło na przykład do samochodu z jakąś nieznajomą osobą. Należy też uczulić dziecko, aby nie przyjmowało prezentów od obcych. Dziecko także powinno poinformować rodzica w takich podejrzanych sytuacjach. Trzeba mu też powiedzieć, że jeżeli dochodzi do jakiejś niebezpiecznej sytuacji, nie powinno się wstydzić wołać o pomoc.
1: Dzięki znajomości podstawowych zasad ruchu drogowego dziecko uniknie wielu groźnych sytuacji.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Instalacje fotowoltaiczne wraz z magazynami energii zostaną zamontowane na budynkach OSP w Trzcinicy, Szebniach i Warzycach w ramach programu Dobra Energia w Twojej Gminie. Otrzymane dofinansowanie wynosi 40 tysięcy złotych, natomiast szacowana wartość inwestycji to blisko 100 tysięcy, mówi Ewa Majewska, wicewójt gminy Jasło.
4: Nie są to duże instalacje. Instalacje, które będziemy budować wraz z magazynami energii. Instalacje nie są duże, bo też zużycie na tych budynkach komunalnych energii nie jest duże. Te oszczędności, które realnie zakładamy, no, należałoby mierzyć w kategoriach realnego, po pierwsze, zużycia energii na tych budynkach, ale i tego, ile tej energii budynek zużywa w godzinach, kiedy instalacja produkuje najwięcej prądu. Jakie by te oszczędności nie były, to realnie odciążają budżet gminy w kontekście wydatków bieżących i w kontekście utrzymania budynków komunalnych.
1: Program Dobra Energia w Twojej Gminie to inicjatywa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, wspierająca samorządy w montażu paneli fotowoltaicznych i magazynów energii na budynkach użyteczności publicznej.
5: Reklama. Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.

0: Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
2: Reklama. 90-60, największe hity lat 80. i 90. od poniedziałku do piątku.
3: Największe hity tylko dla Was.
4: La Bouche, Be My Lover, jeden z największych hitów, moi drodzy, niemieckiego zespołu, pojawia się teraz na naszej antenie. Nie sposób nie zagrać dla wszystkich tych, którzy kochają dobre wibracje w pracy i po pracy.
5: Uwielbiam. W ogóle, Marcin, wiesz, co jest najfajniejsze? Że nawet młodsze pokolenie zaczęło słuchać La Bouche.
4: Oczywiście, że tak. A za pośrednictwem TikToka często pojawiają się dokładnie różnego rodzaju przeróbki, które później
5: tak
4: robią
5: jak Technotronic.
4: O, tak.
5: Czekamy na więcej.
4: Top on the gym.
5: Chociaż, że Modern Talking też jest, wiesz, są trendy.

0: Słuchasz Trend Radia. Lost in Love.
1: I Trends All Stars. Bardzo fajny projekt muzyki Trends.
2: Utraciłaś miłość?
1: Nie.
2: No to...
1: Marcin, oni tracili mnie.
2: Okej.
1: Okay. Tyle powiem. A ty?
2: Nie. Projekt, który był...
1: też tracili ciebie? Rozumiem,
2: niemieckich,
1: wiesz?
2: Producentów, moi drodzy. Idźmy do meritum. Nie opowiadajmy o rzeczach mniej ważnych.
1: No to sam zaczynasz. To ci głupio odpowiadam.
2: Bo jak o ciebie pytam...
1: Głupie pytanie, głupie odpowiedź.
2: Ale jak ciebie pytam, to może być odwrotnie to jakoś dziwnie.
1: Tak?
2: No,
1: no słyszycie. Sam, on jest taki prowokator. Niesamowity.
2: Idźmy dalej. Co tam mamy?
1: Tak. Trends All Stars i Lost in Love.
2: O, tak.
1: Bardzo, bardzo fajny projekt.
2: No oczywiście.

0: Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Maria Magdalena.
2: Do Niemiec się przenosimy.
1: Jeden z największych hitów, moi drodzy. W ogóle lata 80. i Sandra to takie piękne czasy, których chcielibyśmy, no właśnie, jeszcze przeżyć niejednokrotnie jako replay.
2: No to w sumie tak jest teraz w tym programie. Właśnie, można zatracić.
1: Słuchaj, w ogóle napisał do nas kiedyś pan Damian, pozdrawiamy gorąco, że machamy on z nami przeżywa drugą młodość.
2: O, bardzo nam miło.
1: Tak.
2: Ja z Marcinem też czasem się czuję, jakbym była w przedszkolu.
1: Ja...
2: O, ty ze mną też?
1: To ty przeżywasz ze mną swoją drugą młodość?
2: Przeżywam dzieciństwo.
1: Ludzie.
2: Ludzie.
1: Co tu się dzieje?
2: Oj,
1: no właśnie,
2: tak,
1: ja też przeżywam to jakoś tak...
2: No nie, cofamy się. My się dokładnie. Cofamy w rozwoju.
1: Ale dlatego, że właśnie mieliśmy tyle lat, no musimy się dopasowywać do tego. Ale faktycznie.
2: Wiesz, no, wiesz, to ja... dobra, nie będę komentować
1: Sandra.
2: No dobrze.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Modern Talking pojawia się na naszej antenie. Duet dance'owo-popowy, którego oczywiście nie sposób nie zaprezentować jeszcze w dzisiejszym odcinku programu Trendy Lista.
2: Just me too, Mona Lisa.
1: A, nie cofnęłaś się do roku 90. Jakie masz dzwony piękne.
2: No świetne, brokat.
1: Nie wiem, czy wtedy dzwony były, do 70. się przeniosłaś.
2: Tapir na głowie.
1: Abba, moja droga, no, Dancing świetne. Queen. To są numery, do których...
2: Ale wiesz, co mi się najbardziej podobało?
1: Źle się dzisiaj ubrałaś, nie na, a propos naszych hitów.
2: Słuchaj. Wiesz, co mi się najbardziej zawsze podobało w tamtych latach?
1: No.
2: Jak ćwiczyli fitness wszyscy.
1: O?
2: Wiesz, te super obcisłe stroje, kombinezony, wiesz,
1: no, tak.
2: Opaski, frota, tu,
1: wiesz,
2: no niesamowite.
1: Z nas dwojga... Ty mogłabyś wyjść.
2: Ja ciebie widzę. Marcin, a to... No nie zawsze był ten przód u ciebie.
1: Gramy dalej.
2: Wiesz, o co chodzi.
1: Gramy dalej.

0: Dzięki za dziś. Moi drodzy, to był program 90 na godzinę, z którym miałem przyjemność oczywiście poopowiadać wam wszystkim o latach 90.
1: No pewnie, że
0: Anią,
1: tak.
0: Która w latach 90. miała kasetę, piękną kasetę, zresztą złotą kasetę. Była taka kaseta, nie powiem jaka to
1: każdy
0: była firma.
1: Każdy chciał taką mieć.
0: No właśnie, i w Kasprzaku miała.
1: A ile palonik. Człowiek zbierał
0: no właśnie,
1: na tą kasetę?
0: Ja mam całe pudło kaset, wiesz o tym?
1: No wiem o tym, no wysyłałeś mi fotę, pamiętasz?
0: Mogę ci pożyczyć.
1: Naprawdę?
0: No. Tak,
1: o kurczę.
0: Jak kazetę chcesz?
1: Wiesz, Queen.
0: O, mam.
1: Masz?
0: Oczywiście.
1: Beatlesów też masz?
0: Też mam.
1: Czyli masz wszystko?
0: No wszystko mam.
1: No słyszycie.
0: Co trzeba.
1: To jest dopiero zbiór.
0: Ale masz?
1: No mam.
0: Płytę?
1: No mam.
0: Ty jesteś trochę inne pokolenie, płytowe już.
1: No inne, ale płytowe mam, jakieś tam mam.
0: Ja kasetowe.
1: No właśnie.
0: A więc pokolenie kasetowe i płytowe połączyło siły, by zagrać dla was dzisiejszy odcinek 90 na godzinę.
1: Dokładnie. Trzymajcie się tam i miłego piąteczku.
0: No to ci wyszło.
1: No wyszło.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta w sprawie kryptowalut. Cud w Nepalu. Po 9 dniach od powodzi uratowano 2 osoby. Nasze siatkarki w strefie medalowej, ale przeciwnik w półfinale mistrzostw bardzo ciężki. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Na początek wiejska i Sejm, któremu nie udało się po raz trzeci odrzucić prezydenckiego weta w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. Zanim do tego doszło jednak, miejsce miała bardzo burzliwa debata. Premier mówił o powiązaniach zatrzymanych i podejrzanych osób z politykami. Cytował zeznania ze śledztwa w sprawie Zonda Krypto.
2: Zbyszek zapoznał się z aktami. To jest skandal. Mówi, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
1: Mówił z sejmowej mównicy Donald Tusk.
3: Jak to jest, panie premierze? Jak to jest, że rozdziera pan szaty, obrzuca pan oskarżeniami opozycję, a pana służby z panem na czele przez długie miesiące nie robicie zupełnie nic?
1: Odpowiadał premierowi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Do tego tematu z pewnością dziś będziemy jeszcze wracać. Po 9 dniach od gigantycznej powodzi w Nepalu udało się uratować 2 robotników. Mężczyźni byli uwięzieni w tunelu hydroelektrowni. To jedna z niewielu dobrych informacji z tego kraju, bo służby w ostatnich dniach odnajdują głównie ciała ofiar. Z najnowszych raportów służb wynika, że w całym kraju powódź zabiła ponad 1200 osób. Ponad 4200 nadal uznaje się za zaginione. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że będzie domagał się od Europy zwrotu pieniędzy za pomoc wojskową przekazaną Ukrainie za prezydentury Joe Bidena. Dodał, że setki miliardów dolarów zostały przekazane Ukrainie i NATO, choć jak ocenił, Europa zapłaciłaby za to, gdyby tylko ją o to poproszono. Nie podał przy tym kwoty, jaką jego zdaniem kraje europejskie powinny oddać Stanom Zjednoczonym. Chcemy więcej, mówią zgodnie polskie siatkarki. Biało-czerwone są już w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy, ale odważnie zapowiadają, że interesuje je przede wszystkim medal. Jutro półfinałowe starcie z Włoszkami, ale to rywalki będą faworytkami. Michał Waszkiewicz.
4: To pierwszy półfinał Polek na dużej imprezie od 7 lat, ale jeszcze nie powód do świętowania, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
5: Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każdy z nas przyjechał tutaj po więcej.
4: W półfinale Polki zagrają z Włoszkami, które w czerwcu zakończyły serię 39 kolejnych zwycięstw, ale w wakacje zdążyły już przegrać 4 mecze i jak mówiłeś, jak trzeba po prostu rzucić wszystkie siły.
6: Nie mamy nic do stracenia i z taką pełną mobilizacją i bez zupełnie żadnego strachu wyjść na ten mecz i zagrać jak potrafimy najlepiej.
1: Polki o finał Mistrzostw Europy zagrają jutro o 18:00.
7: Krasnojasło, Gorlice, Dębica, Tarnów, Sanok, 27 stopni, wszędzie solidarnie, zachmurzenie umiarkowane, wiatr zachodni, 25 w porywach do 50, a ciśnienie 1012 hektopaskali. Jeszcze spoglądamy na sytuację biometeorologiczną, a ta z kolei niekorzystna. W nocy słupek rtęci spadnie do 15 stopnia Celsjusza, możliwe też przelotne opady deszczu, wiatr zachodni, 22 w porywach do 45, a ciśnienie 1012 hektopaskali. Jeszcze spoglądamy na sytuację biometeorologiczną, a ta z kolei tej nocy niekorzystna. Jutro natomiast 23 stopnie, możliwe przelotne również opady deszczu. W niedzielę będzie zdecydowanie słoneczniej i już nie tak wysoko po tych deszczach. 19 stopni Celsjusza, ale przypomnę, najwyższa wartość temperatur w nocy to z soboty na niedzielę nawet 17 stopni Celsjusza.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
8: Ogłoszenie społeczne.
10: Reklama.
11: Gotowi na mocne, rockowe uderzenie? Już 4 września o godzinie 20.30 scena przy wielofunkcyjnym Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich zabrzmi naprawdę głośno w ramach obchodów 660 lat historii ordynacji w Kluczu Kobylańskim i wydarzenia W cieniu spalonego dworu wystąpi zespół The Lane. Jeden wieczór, mocne gitary, rockowa energia. The Lane, 4 września godzina 20.30 Łęki Dukielskie. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański. Wstęp wolny. Do zobaczenia pod sceną.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet. Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie. Reklama.
1: Granie na żądanie.
2: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowi. Kosz złotówka plus VAT.
3: Dzień dobry, po godzinie 12 na antenie Trend Radia. Pozdrowienia i dedykacje. 4 września, tak to dziś, imieniny Idy, również Rozali i Liliany. Wszystkiego dobrego dla solenizantów. Zeszło nam słońce o 5.53, a zajdzie o 19.13. Długość dnia to 13 godzin i 19 minut. Natomiast dzisiejszy dzień jest 247 dniem roku. Do końca roku zostało jeszcze 118 dni. I tyle samo do Sylwestra. Są też takie osoby, które już planują, słuchajcie, już Sylwestra. Jak na przykład Marzena, która do nas często pisze. Pozdrawiamy gorąco Marzenę z Krosna. Mamy też, słuchajcie, informację, że Waldek chciałby gorąco i serdecznie pozdrowić swoich chłopaków, z którymi wyjeżdża teraz na ryby. O, przy piątku, na weekend. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie. Gdzie chłopaki jedziecie? Jesteśmy niezmiernie ciekawi. I kawałek dla was jakiś. No pewnie coś wybieramy.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: 71.48, trendy. I to, co macie do przekazania, koszt złoty plus VAT. A u nas na antenie trendy serdeczna i gorąca dedykacja dla Marzenki, która dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Gorące i miłe słowa przekazuje, no przede wszystkim Władziu, no i oczywiście dedykacja do twojej najbliższej przyjaciółki Edyty. Piosenka do zagrania, a Rompej ma pojawić się na naszej antenie. Nie, nie, nie. 3 razy nie. To pewnie, no właśnie, 3 minusy daje, co? Też minus.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Żak w Jaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak, Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
2: Wójt gminy Szerzyny zaprasza w niedzielę 6 września od godziny 14.30 na teren kompleksu rekreacyjnego Rodzinna Riviera w Szerzynach, gdzie odbędzie się podsumowanie projektu Kreatywna Ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo.

0: degustacją potraw regionalnych wykonanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej. Reklama.
1: Piątek, a u nas na antenie Trend Radio oczywiście kolejne gorące i serdeczne pozdrowienia. Kolejne już teraz dla mojej kochanej Marzenki, która dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Pozdrowienia serdeczne i ciepłe od Sebastiana, który wybrał dla ciebie fajną piosenkę. Powiem szczerze, że numer naprawdę wyjątkowy, choć trochę zapomniany u nas na antenie. Myślę, że będzie można to nadrobić. Sasza, pamiętacie takiego wyjątkowego wokalistę i kawałek oczywiście, który robił furorę oj bardzo dużą, szczególnie w Polsce. If You Believe, tak zagramy teraz na antenie Trend Radia.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Pozdrowienia i dedykacje na antenie Trendy Radia. Proszę bardzo, kolejny SMS dociera na skrzynkę 7148. Przypomnę, to jest numer, na który wysyłacie pozdrowienia, a w treści trendy. I to, co macie do przekazania, koszt złoty plus VAT. Już teraz dla mojego męża Krzysia w 33. rocznicę ślubu. Dziękuję, że jesteś przy moim boku na dobre i na złe. Kocham cię dziś, jutro i zawsze. Tak, proszę o piosenkę Za każdą chwilę z tobą. Pozdrawiam gorąco. My również pozdrawiamy, ściskamy was gołąbki mocno i oczywiście kawałek pojawi się teraz na antenie Trendy Radia. A to weekend. W zasadzie patrząc, że weekend nadchodzi, to wszystko adekwatnie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W sierpniu 2026 roku powiat gorlicki podpisał umowy na realizację zadań z rządowego programu OL-IOC, obejmujące doposażenie ratownicze oraz modernizację łączności kryzysowej Tetra dla gmin. Projekty o łącznej wartości ponad 560 tysięcy złotych, finansowane głównie z dotacji celowych, mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i niezależności systemów komunikacji w regionie, mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
2: Takie rozwiązanie powstaje m.in. w Gorlicach pod boiskiem na osiedlu Korcza, gdzie planowane jest ukrycie dla około 1000 osób. Podobnie rozwiązanie chcemy stworzyć w powiatowym zespole placówek oświatowych w Bieczu. Tam planowane jest ukrycie dla blisko również 1000 osób, a w czasie pokoju obiekt będzie wykorzystywany jako magazyn obrony cywilnej. Powiat planuje również budowę takich ukryć w kolejnych szkołach ponadpodstawowych, w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Marcina Kromera, w zespole szkół nr 1 w Gorlicach oraz w zespole szkół zawodowych w Bobowej.
1: Ponadto powiat czeka na podpisanie umowy w ramach drugiej tury naboru wniosków w 2026 roku na zakupy inwestycyjne. Z radością informujemy, że nasza stacja stała się liderem słuchalności w powiecie krośnieńskim. Zgodnie z danymi od maja do lipca zdobyliśmy aż 23,10% udziału w rynku. To pokazuje, że lokalne informacje, najlepsza muzyka i głos stąd są dla Was najważniejsze. Tworzymy to radio dla Was i z Wami. Dziękujemy za każdy wspólny poranek, popołudnie w korku i wieczór w domu i obiecujemy, że będziemy tylko lepsi.
3: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
1: Fundacja Klucz Kobylański zaprasza na niezwykłe spotkanie literacko-historyczno-muzyczne zatytułowane W cieniu spalonego dworu. Wydarzenie zaplanowane na 4 i 5 września stanowić będzie kulminacyjny punkt hucznych obchodów 660-lecia historii ordynacji w Kluczu Kobylańskim. Inauguracja spotkania nastąpi dziś w gościnnych progach WCKW w Łękach Dukielskich. Od godziny 16 publiczność zostanie zaproszona w intelektualną podróż do przeszłości. O godzinie 20.30 scenę przejmie zespół The Line, mówi Dorota Chilik, prezes Fundacji Klucz Kobylański.
4: Oni są też stąd, z Podkarpacia, dokładnie z miejscowości Rogi, więc to będzie takie fajne podsumowanie tych wydarzeń kulturalnych. W sobotę oczywiście Kobylany, przed dworem Sulimirskich w Kobylanach odbędzie się całe takie widowisko plenerowe, historyczne, bo przyjeżdża spora grupa kompanii Gryfitów. Już od 11 będą rycerze, będą opowiadać o tym, co odziewają, co ubierają na siebie. Dużo będzie opowieści, będą też dwórki tańczyć właśnie w strojach takich średniowiecznych, czy muzyka średniowieczna.
1: Po godzinie 16 w Łękach Dukielskich odbędzie się panel historyczny.
5: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Wstrzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
11: Reklama. Granie na żądanie.
12: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowi. Kosz złotówka plus VAT.
13: Teraz absolutnie wyjątkowy hit pojawi się na naszej antenie. Podesłał nam go Bartłomiej, który napisał z Zasanoka, no i oczywiście pozdrawiając bardzo gorąco. Bardzo proszę o zagranie przeboju, który przypomina najfajniejsze chwile z mojej podstawówki. No i chciałbym do nich wrócić, pozdrowić koleżanki i kolegów, ale też zadedykować piosenkę dla moich współtowarzyszy w biurze. No i tutaj wybrał fajne nagranie, naprawdę, Scooter i How Much Is The Fish. Są osoby, znam kilka takich osób, że tylko i wyłącznie to nagranie kojarzy im się ze Scooterem, a innych żadnych w ogóle nie kojarzą. Bywa i tak.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie w regionie.
1: Mocne podziękowania dla Tadeusza z Gorlicy, który w zasadzie naprawił, zreperował, jest dokładnie napisane, mój samochód. Mam nadzieję, że będzie służył długo. Dzięki, bo było naprawdę ciężko i myślałam, że po prostu już nic z niego nie będzie. A tu się okazuje, że niektórzy mają tak złote rączki, że wszystko potrafią naprawić i nie ma, że się nie da. No właśnie, to ze względu na to, że pan Bartek ma na imię Bartek, to koleżanka tutaj Sławomira zamawia i Bartek, Bartek, Bartek, Bartek. Niech pan to po prostu przyjmie jako podziękowanie.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Reklama. Sąsiedzie, banany w MPM znów w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, porządne banany do owsianki, koktajlu albo po prostu do podjadania. W MPM teraz tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7,99. Reklama.
2: Przygotowuję teraz obiad, tak, a co pysznego, jestem bardzo ciekawy. No i oczywiście słucham Trendy Radia, czy mogłabym sobie sama zamówić piosenkę po prostu dla siebie? No pewnie, że możesz. Co to w ogóle za pytanie, Renata? Oczywiście, że zagramy, no i spoglądam, czy po prostu możemy te oczekiwanie twoje spełnić. Możemy, jak najbardziej. Kawałek jeden z większych grupy E-Type, oczywiście chodzi o This is the Way. O, to taki fajny numer. Zagramy, jak najbardziej, ale to coś wam tak. Takie tutaj podejrzenie, że chyba dzisiaj będą kopytka. No, smaku się narobiło. No, w sumie południe.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Teraz serdeczna i gorąca dedykacja dla pani Bogusi z Krosna, która po prostu lubi masaże. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła, no właśnie, przesyła ją w zasadzie koleżanki z Jasła i oczywiście no, dedykacja od Maryli. Fajny numer ma pojawić się na antenie Trendy. Tak, to... Oj, wymasuj mnie, Romanie, o to nagranie chyba chodzi, nie? Oj!

program. Wyjątkowe pozdrowienia, moi drodzy, bo gorące, tak, pozdrowienia dla Bożeny i Antoniego Nowak z Radoszyc. Proszę o piosenkę Przeżyłam z Tobą tyle lat. Pozdrawiamy bardzo gorąco i Krystyna Giżowska już teraz na naszej antenie.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Za chwilę na antenie Trendy Radia Filip Baćkowski i druga zmiana ze zdwojoną siłą. Wcześniej informacje Kraj Świat. Zapraszam bardzo gorąco, a my słyszymy się po godzinie 17. Do usłyszenia.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
3: Weto prezydenckie utrzymane mimo cytowania zeznań. Ulewy i silny wiatr są ostrzeżenia pogodowe dla prawie całego kraju. Zakazy to nie wszystko. Za chwilę psycholog i obostrzenia w szkołach dotyczące telefonów. Marcin Krzemiński. Sejm nie zdołał odrzucić kolejnego, trzeciego weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Nie pomogły nawet cytowane przez premiera z mównicy fragmenty zeznań z afery Zonda Krypto, w których pojawiał się m.in. były minister sprawiedliwości.
4: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
5: Tak naprawdę ten Zonda premier powinien się wytłumaczyć, dlaczego trzeci raz forsują ustawę, która jest dobra dla Zondy Krypto.
3: Odbija piłeczkę poseł PiS Andrzej Śliwka, dodając, że zdania cytowane przez premiera są wyrwane z kontekstu. Opozycja przypomina też, że to za rządów Tuska prokuratura także umarzała śledztwa w sprawie Zonda Krypto. Tymczasem Sąd Rejonowy Katowice Wschód w całości przychylił się dziś do wniosków złożonych przez Śląski Wydział Prokuratury Krajowej i aresztował dziś Annę P., Jaromira W. i Rafała Zaorskiego, którzy wczoraj usłyszeli zarzuty w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. To oznacza, że w sumie w areszcie w związku z aferą przebywają 4 podejrzane osoby. Oprócz tych aresztowanych dziś także Radosław Piesiewicz, szef PKOL-u. Uwaga na ulewy i silny wiatr. Mocno powieje po południu i pod wieczór. W niemal całym kraju obowiązują alerty pierwszego stopnia. To oznacza wiatr nawet do 85 km na godzinę. Spokojnie ma być tylko na południu Małopolski i Podkarpacia. Ulewy z kolei dziś możliwe na północy, na Pomorzu, w większości powiatów zachodniopomorskiego i na zachodzie warmińsko-mazurskiego. I tam alerty najniższego pierwszego stopnia. Podejrzane przedmioty znalezione koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen na zachodzie Niemiec to urządzenia wyrzutowe. Są podobne do tych, jakich użyto w akcie sabotażu w pobliskim Bergheim, gdzie sparaliżowano kilka bloków elektrowni, podała policja. Śledczy poszukują mężczyzny, który w liście przyznał się do czynu. Jak informują media, motywem miała być walka z paliwami kopalnymi. To nie jest magiczna pigułka, która poprawi skupienie dzieci i ich oceny, mówią eksperci o zakazie używania telefonów w szkole. Może pomóc w budowaniu relacji na żywo, ale sam nie wystarczy, mówi psycholog Hubert Szymczak.
6: Przydałaby się edukacja cyfrowa, bo po wyjściu ze szkoły telefon znów będzie w rękach ucznia, a sam zakaz niczego tych dzieciaków nie nauczy. Nie nauczy ich przede wszystkim tego, jak telefonu używać.
3: Zakaz obowiązuje w szkołach podstawowych, w średnich. Kwestie używania telefonu regulują szkolne statuty. A propos nauczania, jeszcze jedna ważna wiadomość z Sejmu. Od 15 października Akademia w Płocku zmieni nazwę na Uniwersytet Mazowiecki w Płocku. Tak przewiduje ustawa, którą chwalili ponad podziałami posłowie. Teraz trafi ona do Senatu, zajmie się od nią 23 września.
7: Dzisiaj 25 stopni w Tarnowie czy Jaśle, 24 w Sanoku i Krośnie, dość szaro, a jaki będzie weekend? Jutro maksymalnie 22 kreski na Podkarpaciu i w Małopolsce, mnóstwo chmur i opady deszczu. Więcej słońca będzie w niedzielę, ale wtedy do 19 kresek. W przyszłym tygodniu będzie nawet taki dzień, wtorek konkretnie, kiedy termometry mają pokazać 30.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
8: Ogłoszenie społeczne.
10: Reklama.
11: Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
0: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
10: Mamo! Gotujemy się na bitki?
12: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
13: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
14: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
15: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
14: Znaczy, Frosta kupiłeś?
15: Prościej się nie da.
16: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
17: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
18: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
19: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
20: Czwarty dzień września, moi drodzy. Imieniny obchodzą Julian, Iwona, Ida oraz Daniela. Wszystkiego najlepszego. Słońce wstało 10 minut przed 6, a zajdzie już o 19.20 w naszym regionie. No, króciutkie dni się robią. Chociaż jeszcze lato trwa, co w pogodzie odczuwamy dość mocno. Do końca astronomicznego lata 17 dni nam pozostało. Dzisiaj jest Narodowy Dzień Tenisa Stołowego. Ponoć, jak obrazić tenisistę stołowego? Powiedzieć, że gra w ping-ponga. To jest niedopuszczalne. Tenis stołowy to jest tenis stołowy i tego się trzymajmy. No to tenisistom stołowym z okazji ich święta życzę oczywiście, aby nikt więcej tak nie mówił.

Ważna dzisiaj rocznica. Rocznica, można by powiedzieć, istotna dla nas wszystkich. Właśnie 4 września 1998 roku otworzono, uruchomiono przeglądarkę Google, czy też po naszemu po prostu Google. No i można się zastanawiać, jak żyli ludzie wcześniej. No, nie wiem, poczekajcie, dajcie mi chwilę, muszę to wygooglować.

Reklama. Fundacja Klucz Kobylański zaprasza 4 i 5 września na wydarzenie W cieniu spalonego dworu z okazji 660-lecia ordynacji w Kluczu Kobylańskim. W programie spotkania literacko-historyczne, debaty o dawnej wsi oraz prezentacje książek. Główna atrakcja już w sobotę 5 września od godziny 11 przed dworem Sulimirskich w Kobylanach. Bractwo Rycerskie Kompania Gryfitów zaprezentuje wielkie widowisko i turniej rycerski, którego gospodarzem będzie legendarny Domarat z Kobylan. 4 i 5 września. Kobylany i

0: Łęki Dukielskie. Wstęp wolny. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański.
1: Wydarzenie dofinansowane z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Mecenat Kultury 2026.
2: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbut oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
3: Wójt gminy Szerzyny zaprasza w niedzielę 6 września od godziny 14.30 na teren kompleksu rekreacyjnego Rodzinna Riwiera w Szerzynach, gdzie odbędzie się podsumowanie projektu Kreatywna Ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo z degustacją potraw regionalnych wykonanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Reklama.

Wakacje się skończyły i zaczęły się pewne podsumowania sezonu wakacyjnego i w Polsce, i za granicą. O tym będziemy mówić dzisiaj. Teraz na przykład sprawdźmy, gdzie najczęściej my, Polacy, śmigamy, jeśli chodzi o zagraniczne wczasy. 32% to Turcja. W sumie nic dziwnego, bo Turcja niby kulturowo zupełnie inna, a jednak taka sama. No, piją herbatę i jedzą kebaba. Dokładnie tak jak u nas. 32% wszystkich zagranicznych wczasów Polaków to Turcja. No i teraz wiadomo, skąd tyle Armani na ulicach.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W starostwie powiatowym w Gorlicach podpisano umowę na realizację ważnej inwestycji drogowej na terenie powiatu gorlickiego. Przebudowana zostanie droga powiatowa Libusza-Kryk na dwóch odcinkach w miejscowości Kryk. Wartość zadania wynosi ponad 5 200 000 zł. Pierwszy etap drogi zaplanowano do realizacji jeszcze w bieżącym roku. Zakończenie całości zadania zaplanowano na listopad 2027 roku. Łączna wartość inwestycji wynosi ponad 5 200 000 zł. Przebudowa drogi Libusza-Kryk to kolejna inwestycja realizowana przez powiat gorlicki w ramach systematycznej modernizacji sieci dróg powiatowych. Realizacja zadania znacząco wpłynie na poprawę stanu technicznego drogi, a tym samym na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz wszystkich użytkowników trasy. W drodze do szkoły dziecko może spotkać wiele niebezpiecznych sytuacji. Niektóre zagrożenia wynikają z dużego natężenia ruchu drogowego w godzinach szczytu, inne są skutkiem słabej widoczności, którą często dodatkowo ograniczają drzewa czy też gęsto zaparkowane auta. Maluchy reagują na otoczenie inaczej niż dorośli, przez co często nie potrafią właściwie oszacować grożącego im niebezpieczeństwa. Zaledwie chwila nieuwagi może skończyć się tragicznie. Co muszą na uwadze mieć rodzice dzieci? Mówi Gustaw Janas, rzecznik prasowy gorlickiej policji.
2: Każdy rodzic powinien wiedzieć, że nie może pozwolić dziecku, które nie ukończyło 7 lat, na samodzielne poruszanie się po drodze. Ważne jest, aby dziecku uzmysłowić, że droga to miejsce, gdzie po prostu dużo się dzieje. Jadą samochody, poruszają się piesi. Dziecko musi na początku poznawać kolejne podstawowe zasady poruszania się pieszych po drodze. Trzeba dziecku zwrócić uwagę i zabronić, aby wchodziło na przykład do samochodu z jakąś nieznajomą osobą. Należy też uczulić dziecko, aby nie przyjmowało prezentów od obcych. Dziecko także powinno poinformować rodzica w takich podejrzanych sytuacjach. Trzeba mu też powiedzieć, że jeżeli dochodzi do jakiejś niebezpiecznej sytuacji, nie powinno się wstydzić wołać o pomoc.
1: Dzięki znajomości podstawowych zasad ruchu drogowego dziecko uniknie wielu groźnych sytuacji.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Instalacje fotowoltaiczne wraz z magazynami energii zostaną zamontowane na budynkach OSP w Czcinicy, Szebniach i Warzycach w ramach programu Dobra Energia w Twojej Gminie. Otrzymane dofinansowanie wynosi 40 tysięcy złotych, natomiast szacowana wartość inwestycji to blisko 100 tysięcy, mówi Ewa Majewska, wicewójt gminy Jasło.
4: Nie są to duże instalacje. Instalacje, które będziemy budować wraz z magazynami energii. Instalacje nie są duże, bo też zużycie na tych budynkach komunalnych energii nie jest duże. Te oszczędności, które realnie zakładamy, no, należałoby mierzyć w kategoriach realnego, po pierwsze, zużycia energii na tych budynkach, ale i tego, ile tej energii budynek zużywa w godzinach, kiedy instalacja produkuje najwięcej prądu. Jakie by te oszczędności nie były, to realnie odciążają budżet gminy w kontekście wydatków bieżących i w kontekście utrzymania budynków komunalnych.
1: Program Dobra Energia w Twojej Gminie to inicjatywa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, wspierająca samorządy w montażu paneli fotowoltaicznych i magazynów energii na budynkach użyteczności publicznej.
5: Reklama. Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Wstrzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.

0: Plac 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
5: Sąsiedzie, jesień zaczyna się od dobrego ziemniaka. W MTM mamy ziemniaki z lokalnego gospodarstwa od Łukasza Starnowca. Twoje ulubione jesienne odmiany, Soraya i Laura. Tylko do środy kupisz je w promocji za złotówkę za kilogram. Tak, porządne lokalne ziemniaki Starnowca. W MTM tylko 1 zł za kilo do środy. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki złoty 99 zł.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Mam takie wrażenie, że każdy news dotyczący Białorusi dotyczy ziemniaków. No i teraz na Białorusi ogłosili, że mają zamiar stworzyć ziemniaka-mutanta, takiego, który przetrwa niekorzystne warunki, potężną suszę, potężną ulewę, w ogóle będzie niezniszczalny ziemniak. Tylko ja na ich miejscu bałbym się jednego, że jak taki ziemniak faktycznie będzie mutant, to będzie na tyle ogarnięty, że postanowi uciec z Białorusi.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie. Trendy Informator.
1: 5 września o godzinie 19 w Bazylice Mniejszej Kościele Farnym w Krośnie odbędzie się koncert symfoniczny pod tytułem Stanisław i Anna Oświęcimowie. W zabytkowych wnętrzach krośnieńskiej fary wystąpi Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Podkarpackiej pod batutą Pawła Przytockiego. Partie solowe na skrzypcach wykona Wojciech Niedziułka, a o prezentowanych utworach i ich kontekście opowie Andrzej Sułek. W programie koncertu znajdą się dzieła m.in. Henryka Wieniawskiego i Mieczysława Karłowicza, wybitnych kompozytorów, których twórczość na trwałe wpisała się w historię polskiej muzyki przełomu XIX i XX wieku. Koncert realizowany jest w ramach projektu Przestrzeń Otwarta dla Muzyki, finansowanego ze środków budżetu województwa podkarpackiego. Fundacja Klucz Kobylański zaprasza na niezwykłe spotkanie literacko-historyczno-muzyczne zatytułowane W cieniu spalonego dworu. Wydarzenie zaplanowane jest na 4 i 5 września. Stanowić będzie kulminacyjny punkt hucznych obchodów 660-lecia historii ordynacji w Kluczu Kobylańskim. Inauguracja spotkania nastąpi w piątek 4 września w gościnnych progach WCKW w Łękach Dukielskich. Od godziny 16 publiczność zostanie zaproszona w intelektualną podróż do przeszłości za sprawą wykładów. O godzinie 20.30 scenę przejmie zespół The Lane. Scenerią dla drugiego dnia uroczystości stanie się Zielony Plac przy dworze Sulimirskich w Kobylanach. Już od godziny 11 do 15 przestrzeń wokół dworu ożyje za sprawą Bractwa Rycerskiego Kampanii Gryfitów. Rekonstruktorzy przygotowali widowiskowy turniej rycerski oraz pokazy średniowiecznego rzemiosła i obyczajów. Po godzinie 16 uwaga widzów ponownie skupi się na historii. W Łękach Dukielskich odbędzie się panel historyczny.

Jak wygląda rynek samochodów używanych w naszym kraju? Tylko w sierpniu sprzedano 250 tysięcy aut. Nieźle, nie? A jaka jest średnia cena? 46 tysięcy. Tyle średnio wydajemy na samochód. Statystycznie ma on 11 lat i przebieg 169 tysięcy kilometrów. Z tym, że wiadomo, no, cena i przebieg to do ustalenia.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Za chwilę przeprawiające o ból głowy prognozy cen paliw. Potem Niemcy i kolejne próby sabotażu. Będzie też US Open i kolejne wyzwania Igi Świątek. Marcin Krzemiński. 9 zł za litr oleju napędowego to już nie jest science fiction, to może być całkiem niedaleka przyszłość. Pierwszy tydzień bez rządowego programu CPN uderzył tankujących po kieszeni. Benzyna zdrożała o ponad złotówkę, diesel o blisko 90 groszy średnio w skali kraju. A to nie koniec, bo w sytuacji, w której ropa naftowa znów podchodzi pod $100 za baryłkę, czekają nas kolejne wzrosty cen. Ile zapłacimy w przyszłym tygodniu, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie uspokoi?
2: Ceny benzyny 95-oktanowej ulokować się mogą między 7,83 a 7,99 za litr. Natomiast w przypadku diesla przebicie poziomu 8 zł i 80 groszy za litr będzie niestety mocno prawdopodobne w najbliższych kilku dniach.
1: Wylicza Jakub Bogucki z petrol.pl. Za to autogaz nie powinien przekroczyć poziomu 3 zł za litr. Skoro o prognozach mowa, uwaga na silny wiatr. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują dziś w niemal całym kraju. Dodatkowo na północy możliwe ulewy. Z Niemiec napływają kolejne doniesienia o podejrzanych przedmiotach odnajdywanych w pobliżu strategicznych obiektów. Według nieoficjalnych informacji służby znalazły urządzenie, które prawdopodobnie mogło posłużyć do odpalania ładunków wybuchowych. Przedmiot znajdował się w pobliżu stacji elektroenergetycznej położonej między Kolonią a Düsseldorfem. Cezary Jaszczyk.
3: Niemiecka policja twierdzi, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z kolejną próbą sabotażu i doprowadzeniem do zwarcia sieci. Funkcjonariusze powołują się na list, w którym sprawcy mają przyznawać się do czynu. Przedmiot został znaleziony przez przypadkowego przechodnia. Policjanci sprawdzają teraz pozostałe obiekty na terenie nadrenni północnej Westfalii. To już kolejna tego typu sytuacja w ostatnich dniach. Po incydencie z dronem bojowym na lotnisku w Lipsku, próbie zamachu na firmę zbrojeniową w Monachium, czy sabotażu na sieć energetyczną w Brandenburgii. Eksperci łączą te wydarzenia z niedzielnymi wyborami regionalnymi w Saksonii-Anhalcie, w których prorosyjska alternatywa dla Niemiec może uzyskać samodzielną większość.
1: Trwają rozmowy na temat przyjazdu amerykańskich negocjatorów na Ukrainę. Do wizyty może dojść pojutrze w niedzielę. Poinformowała o tym agencja Reutera, powołując się na źródło znające najnowsze ustalenia w tej sprawie. Wcześniej rosyjskie media państwowe informowały, że amerykańscy negocjatorzy Steve Witkoff i Jared Kushner odwiedzą w sobotę i niedzielę Rosję i Ukrainę. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Iga Świątek pewnie przebrnęła drugą rundę wielkoszlemowego US Open. Gładko pokonała Nadię Podorowską. Teraz na jej drodze stoją już dużo wyżej notowane rywalki, ale forma Polki pozwala wierzyć, że może w tym turnieju zajść daleko. Michał Waszkiewicz.
4: Jutro zagra z Czeszką Marii Bałskową, która jest rozstawiona z 25. W dotychczasowych starciach jest 3-0 dla Polki. W rundzie czwartej rywalką Świątek może być Madison Keys lub wracająca po kontuzji mistrzyni olimpijska Chin Wen, a w ćwierćfinale Polka może trafić na Jelenę Rybakinę.
1: Przypomnę, że Iga wygrała wielkoszlemowy US Open 4 lata temu.
5: Jaki będzie weekend na Podkarpaciu i w Małopolsce? Bardzo ciepła nocy z piątku na sobotę, 17 stopni. Tyle średnio pokażą termometry w naszym regionie. Jutro w trakcie dnia 22 kreski, to maksimum w Tarnowie i Jaśle, 21 w Sanoku i Krośnie, do tego dużo chmur i opady deszczu.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
6: Ogłoszenie społeczne.
8: Reklama.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
11: Reklama. Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy Radio 101.9.
5: Piłkarski mundial w Polsce? Jest taka szansa, bo uwaga, Ukraina i Polska mają rozważać wspólne ubieganie się o organizację największego wydarzenia sportowego w piłkarskim świecie, czyli właśnie Mistrzostw Świata FIFA. Kijów ma nadzieję powtórzyć udaną współpracę z Warszawą przy organizacji Euro 2012. Tak powiedział ukraiński minister sportu. No i jest dla nas nadzieja. Jest dla nas nadzieja, że awansujemy na mundial. No bo organizator ma miejsce zapewnione z urzędu.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie. Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Tym razem prezentujemy Wam twórczość grupy Piękni i Młodzi i przed nami jeden z najświeższych hitów od tej grupy, a w zasadzie od tej części prowadzonej przez Magdalenę Narożną. Piękni i Młodzi, rozbijemy bank i w ubiegłym roku faktycznie tym kawałkiem rozbili bank.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Żak w Jaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
2: Gotowi na mocne, rockowe uderzenie? Już 4 września o godzinie 20.30 scena przy wielofunkcyjnym Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich zabrzmi naprawdę głośno. W ramach obchodów 660 lat historii ordynacji w Kluczu Kobylańskim i wydarzenia w cieniu spalonego dworu wystąpi zespół The Lane. Jeden wieczór, mocne gitary, rockowa energia. The Lane. 4 września godzina 20.30 Łęki Dukielskie. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański. Wstęp wolny. Do zobaczenia pod sceną.
3: Sąsiedzie, banany w MPM znów w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, porządne banany do owsianki, koktajlu albo po prostu do podjadania. W MPM teraz tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7,99.
4: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
0: Reklama.
5: Let me tell you.

Moi drodzy, zima. Ja wiem, że w kalendarzu trwa lato. Ja wiem. Ale trzeba się przygotowywać. Specjalne prognozy przygotowało Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych. No i co wychodzi? Że w Polsce to zimy za bardzo nie będzie. Przewaga temperatur dodatnich, do tego raczej deszcz i silne wiatry niż opady śniegu. Ciekawe, czy to się sprawdzi, bo oni przewidywali również, że lato będzie naprawdę bardzo upalne. Ale jeżeli tak będzie, faktycznie, bez śniegu dodatnie temperatury, to trzeba współczuć jednej grupie zawodowej. Producenci sanek w ostatnich latach łatwo nie mają.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Gorlicach.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Piątkowe popołudnie ruch w Jaśle jest dość duży, szczególnie na ulicach Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności, na ulicy Piłsudskiego, a także w obrębie centrum, szczególnie na ulicach Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, przy płycie Rynku oraz na ulicach Mickiewicza, Jagieły i Szejnochy. Wolno też ulicą Kołłątaja, troszkę zwalniamy na 3 Maja i ulicy Metzgera. Gorlice hamują na wyjeździe w stronę Klęczan i na Kościuszki, Legionów, Mickiewicza, Stawiska, a także ulicy Parkowej. Troszkę zwalniamy na Węgierskiej. Spójrzmy teraz, co dzieje się w Krośnie razem z Taxi Krosno.
3: Jedziemy przez Krosno, można powiedzieć, z takimi średnimi utrudnieniami. Leży w rejonie, ale mniej więcej największe utrudnienie jest lot od strony Jasła, Krakowska, Jana Pawła, Rzeszowska. Jeżeli chodzi o centrum miasta, to Tkacka, Podwalet, Czajkowskiego, Burzaka, Jagiellońska, Korczyńska, Niepodległości, Okrzei, Żółkiewskiego. Wylot w stronę miejsca też.

0: Wrocławia i też w miarę idzie na bieżąco. Jeżeli chodzi o pozostałe ulice, to w zależności od godziny, ale ten ruch na pewno będzie się wzmacniał po godzinie 15. Dziękuję bardzo, miłego dnia.
1: Dziękujemy, wyjeżdżamy w stronę Sanoka. Spowolnienia koncentrują się wokół Ronda Beksińskiego, a także na Kościuszki Jagiellońskiej, także Staszica.
2: Śpiesz się powoli, z trendy radiem, zdążysz.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W minioną niedzielę w miejscowości Jaślany policjanci mieleckiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej 17-letniego kierującego motocyklem marki Yamaha. Młody kierowca celowo poruszał się na tylnym kole. Tego rodzaju manewr wykonywany na drodze publicznej stwarza poważne zagrożenie bezpieczeństwa zarówno dla samego kierującego, jak i innych uczestników ruchu. Za popełnione wykroczenie, kierowanie pojazdem w sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, funkcjonariusze nałożyli na kierowcę mandat w wysokości 3000 zł oraz 10 punktów karnych. Młody kierowca stracił również prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Mieszkaniec powiatu mieleckiego posiadał je zaledwie kilka dni. Policja przypomina, że od 30 marca bieżącego roku jazda na jednym kole na drodze publicznej jest jednoznacznie uznawana za wykroczenie zagrożone surowymi karami. Gmina Bukowsko projektuje magistralę wodociągową do centrum miejscowości Bukowsko. Będzie ona zasilała zespół szkół w Bukowsku, żłobek, przedszkole, urząd gminy, dom kultury oraz ośrodek zdrowia. Inwestycja zabezpieczy w wodę najbardziej kluczowe budynki, mówi Marek Wańkowski, wójt gminy Bukowsko.
2: Raz, że tutaj mamy kwestie przeciwpożarowe, ale też i taki rezerwuar wody, bo no, gmina Bukowsko swoje rezerwuary wody ma dosyć takie niestabilne. Przy okresach suszy no, pojawia się problem z dostępem do wody dla mieszkańców. Także no, dużo się dzieje, ale jeszcze bardzo dużo przed nami.
1: Obecnie gmina poszukuje dofinansowania na tą inwestycję. Po zakończeniu prac budowlanych przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 5 w Gorlicach mogą już korzystać z odnowionej i lepiej dostosowanej do ich potrzeb placówki. Zrealizowana inwestycja nie tylko poprawiła wygląd i funkcjonalność budynku, ale przede wszystkim zwiększyła jego dostępność i bezpieczeństwo dla osób z niepełnosprawnościami. Prace objęły zarówno wnętrze budynku, jak i jego najbliższe otoczenie. W ramach inwestycji przebudowano część pomieszczeń, wykonano nowe ścianki działowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Powstały także nowe instalacje wodno-kanalizacyjne, a przebudowie poddano instalację gazową, elektryczną, przeciwpożarową oraz centralnego ogrzewania. Dużą zmianą jest również nowe wejście do budynku. Zlikwidowano schody i podest, przebudowano chodniki oraz dostosowano miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wewnątrz przedszkola zamontowano natomiast platformę dla osób z niepełnosprawnościami, która ułatwia poruszanie się pomiędzy poziomami budynku.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
1: Dziś rozpoczyna się cykl wydarzeń związanych z 660-leciem Klucza Kobylańskiego. W ramach uroczystości odbędzie się spotkanie literacko-historyczno-muzyczne zatytułowane W cieniu spalonego dworu. Wydarzenie stanowić będzie kulminacyjny punkt hucznych obchodów. Inauguracja spotkania nastąpi dzisiaj w gościnnych progach WCKW w Łękach Dukielskich. Publiczność zostanie zaproszona w intelektualną podróż do przeszłości za sprawą wykładów. O godzinie 20.30 scenę przejmie zespół The Lane. Scenerią dla drugiego dnia uroczystości stanie się Zielony Plac przy dworze Sulimirskich w Kobylanach, gdzie od godziny 11 do 15 przestrzeń wokół dworu ożyje za sprawą Bractwa Rycerskiego Kompania Gryfitów. Następnie wydarzenie przeniesie się do Łęk Dukielskich, a co dokładnie będzie świętowane, o tym Jolanta van Grieken-Barylanka.
4: Świętujemy podpisanie specjalnego dokumentu, który ustanawiał ordynację w Kluczu Kobylańskim. To była jedna z pierwszych ordynacji w Polsce. To jest ważny dokument, który mówi nam, kim był właściciel naszych wsi, jakie wsi by się wchodziły w skład ordynacji Klucz Kobylański. A ordynacja to jest uporządkowanie zasad jakby dziedziczenia. To przede wszystkim dziedziczenia tych wsi. Zapis był taki, że te wsie mogły być dziedziczone wyłącznie przez potomków po płci męskiej.
1: Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Klucz Kobylański.
5: Reklama.
6: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
7: W
5: waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry.
2: Zapraszamy do Krosna. Cherry Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
3: Reklama.

Zajrzyjmy teraz do kuchni. Sól. No niektórzy by powiedzieli biała śmierć. Ile można jej spożywać? Według zaleceń do 5 gramów soli dziennie. Ale naukowcy przeprowadzili nowe badania i okazuje się, że nie 5, a 10 gramów dziennie jest przyjmowane bez większych problemów przez ludzki organizm. Z drugiej strony i tak jej nadużywamy i te 10 gramów to często jest ciężko zachować. Nawet te 10 gramów, już nie wspominając o 5. No ale też zobaczcie, niby jedzenie soli jest uznawane za niezdrowe, ale jak z kimś zjemy beczkę, to od razu postrzegamy go pozytywnie. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Informator. 5 i 6 września we Wrocławiu odbędzie się 14. Rozaliada na kółkach. Tegoroczna edycja łączy tradycję, sport, odrobinę szaleństwa i rodzinną atmosferę. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji podzielonych tematycznie. Będą to m.in. parada Najweselszy Rower, koncerty na żywo, cztery tematyczne strefy Świętej Rozalii, gigantyczne dmuchańce dla najmłodszych oraz stoiska z lokalnymi smakami. Rozaliada to nie tylko świetna zabawa, ale przede wszystkim realne wsparcie. Podczas wydarzenia odbędą się licytacje charytatywne na rzecz 7-letniej Lenki z Iwonicza Zdroju. Szczegóły znajdują się na plakatach. W niedzielę mieszkańcy Krosna oraz przyjezdni goście będą świętować bogatą historię i tradycję tutejszego hutnictwa podczas festiwalu Huty. Impreza wystartuje o godzinie 13 i od samego początku na uczestników czekać będzie mnóstwo niespodzianek. Dla osób poszukujących kreatywnych wyzwań przygotowano unikalne warsztaty malowania kultowej szklanki Polka. Ponadto przez cały dzień trwania wydarzenia dostępna będzie bogata strefa gastronomiczna, oferująca różnorodne przysmaki. Oficjalna i najbardziej uroczysta część imprezy rozpocznie się o godzinie 17. To właśnie wtedy nastąpi uroczyste otwarcie. O 18 na scenie pojawi się zespół Liver. Gwiazdą wieczoru będzie Patrycja Markowska, której koncert rozpocznie się o 19.30. Zwieńczeniem tego pełnego wrażeń dnia będzie spektakularny pokaz fajerwerków, który rozświetli niebo nad Krosnem o godzinie 21.30. Wstęp na festiwal jest wolny.

Teraz będzie temat z dół, z pewnej tylnej części ciała. O, tak to nazwijmy. Przeprowadzono badania. Okazuje się, że jeżeli nie rozstajesz się z telefonem, to zła wiadomość. Osoby, które używają smartfona podczas korzystania z toalety, mają większe ryzyko hemoroidów niż ci, którzy tego po prostu nie robią i nie biorą ze sobą telefonu na pewien tron. No ale jak to? No przecież to jest najlepsza przerwa w pracy. Płatna przerwa w pracy w toalecie z telefonem, nie? A kwestia hemoroidów prowadzi do 4 milionów wizyt lekarskich w ciągu roku w naszym kraju. Czyli co? Za przedłużoną przerwę w pracy w toalecie z telefonem to można dostać nawet i L4.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Okres próbny dla świeżo upieczonego kierowcy. Potem uznany za stracony witraż odnaleziony w Gdańsku. Najpierw jednak wrócimy do cytatów ze śledztwa.
2: Powiedzieć można wszystko.
1: Mówi prezes PiS-a, chodzi o sprawę zonda krypto. Marcin Krzamiński. Zbyszek obiecał, że jak wróci do ministerstwa, to ukręci łeb tym sprawom. Tak miał twierdzić Przemysław Kral. Fragment zeznań szefa giełdy Zonda Krypto przytoczył dziś premier w Sejmie i zrobił to tuż przed głosowaniem nad odrzuceniem weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Kolejne dowody na powiązania ludzi PiS z szefem Zonda Krypto były formą presji na opozycję, by pomogła rządzącym odrzucić prezydenckie weto, a przez to przyjąć przepisy o kryptowalutach. Maciej Kluczka.
3: To się jednak nie udało, bo opozycja niezmiennie wspiera prezydenta w tej sprawie. Donald Tusk twierdzi, że opozycja będzie tego żałować ze względu na kolejne fakty ze śledztwa Zonda Krypto. Szef rządu cytował zeznania Krala.
4: Byszek obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. I żebym się nie martwił.
3: Jarosław Kaczyński, pytany o to, czy Ziobro obiecywał Kralowi pomoc, odpowiada tak.
2: Powiedzieć można wszystko.
3: Prezes PiS-u, pytany o pieniądze, które od Krala dostała Fundacja Ziobry, stwierdza następujące.
2: No przyjął, to był na pewno jego błąd i on się do tego błędu przyznaje.
3: Ostatecznie wiarygodność słów Przemysława Krala zweryfikuje sąd.
1: Były youtuber skazany przez lubelski sąd za przesłanie 13-latce materiałów pornograficznych. Kara dla 31-letniego Wojciecha K. to rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Do tego odszkodowanie dla poszkodowanej i zakaz zbliżania się do niej. Do przestępstwa doszło 12 lat temu, a zostało ono ujawnione 3 lata temu. Wojciech K. przyznał się do winy i sam zaproponował karę, na którą zgodził się prokurator. Od dziś każdy nowy kierowca, który zda egzamin na prawo jazdy uprawniający do kierowania samochodem osobowym, będzie objęty okresem próbnym. Jak długo, mówi instruktor nauki jazdy Andrzej Łapa z portalu brd24.pl.
5: Ten okres próbny będzie trwać 2 lata. 2 lata dla osoby, która ukończyła 18 rok życia i dla osoby, która zdaje prawo jazdy jako ten 17-latek, to będzie 3 lata.
1: W okresie próbnym kierowca może prowadzić wyłącznie całkowicie trzeźwy, nie ma progu do 0,2 promila. Na 17-letni kierowca nie może przewozić nieletnich bez dorosłego opiekuna. Upały nie zwracają uwagi na kalendarz. W Hiszpanii wrzesień rozpoczął się kolejną falą wysokich temperatur. Według meteorologów w Andaluzji przekroczą 40 stopni, a w większości pozostałych regionów sięgną 35. W tym roku upały w Hiszpanii przyczyniły się do śmierci ponad 5000 osób. Niespodziewane odkrycie w Gdańsku. Konserwatorzy zabytków odkryli wśród magazynowanych pozostałości po II wojnie światowej jeden z witraży uznawanych za bezpowrotnie stracony, mówi Magdalena Kosińska z Urzędu Ochrony Zabytków.
6: To jest niesamowicie satysfakcjonujące odkrycie. Udało nam się od razu podczas oględzin ustalić proweniencję tego witraża, czyli Bazylika Mariacka.
1: Witraż będzie można znów w niej podziwiać, prawdopodobnie za rok.
7: Dzisiaj 25 stopni w Tarnowie czy Jaśle, 24 w Sanoku i Krośnie, dość szaro, a jaki będzie weekend? Jutro maksymalnie 22 kreski na Podkarpaciu i w Małopolsce, mnóstwo chmur i opady deszczu. Więcej słońca będzie w niedzielę, ale wtedy do 19 kresek. W przyszłym tygodniu będzie nawet taki dzień, wtorek konkretnie, kiedy termometry mają pokazać 30.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
8: Ogłoszenie społeczne.
10: Reklama.
11: Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ahe.lodz.pl/jaslo.
10: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
12: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
13: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Wstrzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
14: Reklama.

0: Piątkowe popołudnie, pierwszy powakacyjny weekend już tuż, tuż. No i co robić? No jak to co? Uprawiać nasz najważniejszy sport narodowy. Nie no, jaka piłka nożna, jaka siatkówka. Rozpoczyna się sezon na grzyby.
1: W blasku świec w ciemności.

0: Informator. Od 4 do 6 września podkarpacka Dydnia zamieni się w stolicę rocka i motoryzacji. Przed nami drugi zlot motocyklowy 3 dni w Dydni, który połączy pasjonatów jednośladów z całej Polski. Bramy zlotu zostaną otwarte w piątek o godzinie 14, oficjalnie rozpoczynając 3-dniowe święto. Wstęp na całą imprezę jest całkowicie darmowy. Przez cały weekend ze sceny popłyną mocne rockowe i metalowe dźwięki, które rozgrzeją publiczność do czerwoności. Podczas imprezy wystąpią m.in. The Lane, Saigon Orthodox, Ironhead, Secesja, Slave Keeper oraz Crusher. Głównym punktem sobotniego programu będzie widowiskowa parada motocyklowa. Najważniejszym elementem wydarzenia pozostaje jego charytatywny wymiar. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Zlot gra dla Eleńki i Zdzisława. Każdy uczestnik będzie miał okazję wesprzeć zbiórkę pieniędzy i dołożyć swoją cegiełkę na rzecz ich powrotu do zdrowia. Od 9 września odbywać się będzie 20. Gorlicka Jesień Muzyczna. Tegoroczna edycja tego cyklicznego festiwalu w całości koncentruje się na sztuce polskiej, ukazanej w fascynującym kontekście tradycji francuskiej oraz niemieckiej. Wydarzenia będą odbywać się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych oraz w Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów. Kulminacją i zarazem wielkim zwieńczeniem całej edycji będzie wspólny występ kwartetu Camerata oraz Henschel Quartet.
1: Trendy, informator. Reklama.
2: Fundacja Klucz Kobylański zaprasza 4 i 5 września na wydarzenie W cieniu spalonego dworu z okazji 660-lecia ordynacji w Kluczu Kobylańskim. W programie spotkania literacko-historyczne, debaty o dawnej wsi oraz prezentacje książek. Główna atrakcja już w sobotę 5 września od godziny 11 przed dworem Sulimirskich w Kobylanach. Bractwo Rycerskie Kompania Gryfitów zaprezentuje wielkie widowisko i turniej rycerski, którego gospodarzem będzie legendarny Domarat z Kobylan. 4 i 5 września. Kobylany i Łęki Dukielskie. Wstęp wolny. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański.
3: Wydarzenie dofinansowane z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Mecenat Kultury 2026.
4: Sąsiedzie, jesień zaczyna się od dobrego ziemniaka. W MPM mamy ziemniaki z lokalnego gospodarstwa od Łukasza Starnowca. Twoje ulubione jesienne odmiany Soraya i Laura. Tylko do środy kupisz je w promocji za złotówkę za kilogram. Tak, porządne lokalne ziemniaki Starnowca. W MPM tylko 1 zł za kilo do środy. MPM,

0: Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki złoty 99.
1: Wójt gminy Szerzyny zaprasza w niedzielę 6 września od godziny 14.30 na teren kompleksu rekreacyjnego Rodzinna Riviera w Szerzynach, gdzie odbędzie się podsumowanie projektu Kreatywna Ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo z degustacją potraw regionalnych wykonanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Popołudniem, zanim wyjedziemy na drogi regionu, posłuchajmy raportu podkarpackich policjantów.
3: Dzisiejsze popołudnie na drogach naszego regionu mija w miarę spokojnie. Doszło do kilku niegroźnych zdarzeń. Między innymi rzeszowscy policjanci wyjaśniają okoliczności kolizji, do której doszło po godzinie 13.30 w Rzeszowie na ulicy Podkarpackiej, gdzie doszło do zderzenia kij z kierującym hulajnogą elektryczną. Około 13.30 w Rzeszowie na Alei Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego ciężarowy DAF z naczepą zderzył się z osobową Skodą. W tych zdarzeniach nikt nie ucierpiał. Natomiast policjanci z Tarnobrzega wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło około godziny 10 na drodze wojewódzkiej numer 871 na Tarnobrzeskiej Wisłostradzie. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący busem z lawetą podczas zmiany pasa ruchu najprawdopodobniej nie zauważył stojących na lewym pasie pojazdów i uderzył w tył ostatniego z nich. W następstwie tego doszło do kolejnych zderzeń pojazdów znajdujących się na tym pasie. Łącznie w zdarzeniu brało udział 6 pojazdów. 3 osoby zostały przewiezione do szpitala. Ruch w miejscu zdarzenia odbywa się już bez utrudnień.
2: Dziękujemy. Jedziemy teraz przez ulicę Gorlic. Korki robią się na ulicy Kościuszki, ulicy Parkowej w stronę skrzyżowania oraz na wyjeździe w stronę Klęczan. Troszkę wolniej na Sienkiewicza Węgierskiej, Legionów Mickiewicza i ulicy Stawiska oraz Kołątaja. W Jaśle wolniej jedziemy ulicami Lwowską 17 stycznia w stronę Ronda Solidarności oraz ulicami Piłsudskiego, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki i Szajnochy. Ruch troszkę spowolniony na Jagieły, 3 maja Metzgera i Mickiewicza. W Krośnie zachowujmy szczególną ostrożność na ulicach Legionów, Bursaki, Niepodległości, Korczyńskiej oraz ulicy Bieszczadzkiej w stronę Miejsca Piastowego. W Sanoku spowolnienia występują przed Rondem Beksińskiego na ulicach Jagiellońskiej, Kościuszki, Bony. Hamujemy również dojeżdżając do ronda imienia Andrzeja Boboli.
1: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.
0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
4: Sąd okręgowy w Krośnie zastosował 3-miesięczny areszt wobec Krzysztofa K., podejrzanego o wielokrotne łamanie sądowych zakazów oraz jazdę po pijanemu. Śledczy wygrali batalię o surowszy środek zapobiegawczy, argumentując, że mężczyzna na wolności stwarza poważne zagrożenie i może popełnić kolejne przestępstwo. Mężczyzna usłyszał 2 zarzuty za rażące łamanie prawa w miejscowości Głowienka. W czerwcu tego roku wsiadł za kierownicę osobowego Mercedesa, ignorując aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Z kolei w sierpniu również bieżącego roku poszedł o krok dalej, kompletnie pijany kierował samochodem ciężarowym. Dla Krzysztofa K. nie był to pierwszy raz, ponieważ w przeszłości był już skazywany za jazdę pod wpływem alkoholu, choć początkowo sąd rejonowy w Krośnie wypuścił podejrzanego na wolność, nakazując mu jedynie meldowanie się na policję raz w tygodniu. Prokuratura natychmiast odwołała się od tej decyzji. 27 sierpnia sąd okręgowy uznał rację prokuratora, uchylił wolnościowy środek i odizolował mężczyznę od społeczeństwa na najbliższy kwartał. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje prokuratura rejonowa w Krośnie. Trwa budowa szlaku przyrodniczo-krajobrazowego nad Wisłokiem w Besku. Wzdłuż nowej ścieżki powstaną utwardzone dojścia łączące trasy bezpośrednio z siecią dróg gminnych. Nowe estetyczne ławki parkowe, funkcjonalne kosze na odpady oraz dedykowane stojaki dla rowerzystów, tablice edukacyjno-informacyjne opisujące rzekę oraz otaczający je ekosystem, a także betonowe słupki porządkujące przestrzeń, mówi Mariusz Bałaban, wójt gminy Besko.
5: Efektem tej inwestycji będzie bez mała 500-metrowa ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż brzegu Wisłoka. My to nazywamy bulwary nad Wisłokiem z elementami małej architektury, które będą też zlokalizowane przy tej ścieżce i też projekt takie elementy obejmuje.
4: Nowy szlak wpisuje się w dłuższą strategię rozwoju turystycznego gminy i stanowi uzupełnienie dla istniejących już tras. Została podpisana umowa na realizację zadania przebudowa drogi gminnej Ryglice ulica Łokietka. Wartość podpisanej umowy wynosi ponad 900 tysięcy złotych. Na realizację zadania gmina Ryglice pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ponad 460 tysięcy złotych. Prace obejmą odcinek drogi gminnej na ponad 1,5 kilometra. Minione wakacje były czasem wielu wyjazdów, także tych zorganizowanych. Nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży udających się na letni wypoczynek czuwała Inspekcja Transportu Drogowego. Podczas akcji Bezpieczny Autokar Wakacje 2026 małopolscy inspektorzy skontrolowali 303 pojazdy. To prawie 10% wszystkich kontroli przeprowadzonych w całej Polsce, mówi drugi wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek.
6: Jak wszyscy widzimy, ostatnie dni, ostatnie tygodnie to jest wzrost znaczący niebezpiecznych zdarzeń i ofiar śmiertelnych na drogach. Kontrole, które były przeprowadzane, autokarów były przeprowadzane na wniosek rodziców, organizatorów i osób, które zajmowały się organizacją wyjazdów. Mamy coraz lepsze drogi, coraz bezpieczniejsze drogi, ale jednak czujni cały czas musimy być, bo widzimy, że te przypadki, które tutaj są na naszych drogach, niestety powodują liczbę ofiar śmiertelnych.
4: Wynikiem kontroli jest 39 wszczętych postępowań administracyjnych oraz 81 mandatów karnych. Z uwagi na odnotowane nieprawidłowości 17 kierowcom zatrzymano dowody rejestracyjne, a 9 pojazdów nie dopuszczono do dalszej jazdy.
1: To dzieje się blisko ciebie.
4: Od wtorku 8 września w Krośnie wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu polegająca na otworzeniu dla ruchu dwóch dodatkowych przejazdów przez linię kolejową numer 108. Dodatkowymi przejazdami będzie można dojechać do ulicy Generała Hallera i ulicy Generała Sikorskiego w Krośnie. Lato powoli dobiega końca, ale już w najbliższy weekend Jasielski Rynek znów wypełni się muzyką na żywo, tym razem za sprawą młodych wokalistów ze studia Dream Voice. Kolejna odsłona sceny talentów odbędzie się w niedzielne popołudnie 6 września. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 16. Podopieczni studia wokalnego Dream Voice na kameralnej scenie w samym sercu miasta wystąpią z repertuarem, w którym nie zabraknie znanych utworów muzyki rozrywkowej. Występy potrwają do godziny 19. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
0: Reklama. Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie. Reklama.
7: A la vuelta de la esquina viene Diego rumbeando. Con la luna en las pupilas y su traje agua marina van

0: Czy ciężka praca popłaca? No jest takie powiedzenie, nie? Że uczciwością i pracą ludzie się bogacą. Przeprowadzono jednak badania, czy ludzie w to wierzą tak naprawdę. No i okazuje się, że coraz mniej. Nawet 70% pytanych mówi, że ciężka praca wcale nie prowadzi do sukcesu. Chociaż ja się z tym nie zgadzam. Ja uważam, że ciężka praca to akurat prowadzi do sukcesu. Tylko niekoniecznie tych, którzy ciężko pracują.
1: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

0: you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.
1: Trendy z tobą i dla ciebie.

0: Informator.
1: Krośnieńska Biblioteka Publiczna zaprasza młodych mieszkańców województwa podkarpackiego do podzielenia się swoją twórczością i wzięcia udziału w krośnieńskim konkursie literackiej twórczości młodzieży. Prace konkursowe można nadsyłać do 22 października. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas od 6 do 8 ze szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Na adres biblioteki można nadsyłać zarówno zestawy wierszy, jak i opowiadania, które nie były dotąd publikowane w wydawnictwach drukowanych, ani w internecie, a także nie nagradzane w innych konkursach. Konkurs ma na celu propagowanie wśród młodzieży zainteresowania czytelnictwem i literaturą. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 11 grudnia. Już w najbliższą sobotę odbędzie się wyjątkowe wydarzenie plenerowe – Święto Pieczonego Ziemniaka. Impreza wystartuje o godzinie 17 przy Dworze Stołowskich w Jaszczwi. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji, które połączą tradycyjne kulinaria z muzyczną ucztą. Święto Ziemniaka to przede wszystkim okazja do skosztowania lokalnych przysmaków. Na uczestników czekać będą potrawy przygotowane według tradycyjnych receptur. Oprócz doznań kulinarnych, organizatorzy zadbali o oprawę artystyczną. O godzinie 18 rozpocznie się koncert Pawła Szmista, który wprowadzi zebranych gości w wyjątkowy klimat dzięki swojemu repertuarowi z nurtu poezji śpiewanej.
0: Trendy Informator. Reklama.
2: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
3: Sąsiedzie, banany w MPM znów w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, porządne banany do owsianki, koktajlu albo po prostu do podjadania. W MPM teraz tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7,99.
4: Wójt gminy Szerzyny zaprasza w niedzielę 6 września od godziny 14.30 na teren kompleksu rekreacyjnego Rodzinna Riviera w Szerzynach, gdzie odbędzie się podsumowanie projektu Kreatywna Ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo z degustacją potraw regionalnych wykonanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama.

0: 105 i 2 FM.
1: UK Charts w Trendy Radio, no i sprawdzamy wrzesień 1997 roku. Któż wtedy był na szczycie zestawienia UK Charts? Will Smith, jego kawałek z filmu Man in Black.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kierowcy kontra Uber jest europejski pozew zbiorowy. Minister wybrany nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Co zrobi prezydent? Powiemy też o teście syren alarmowych na Lubelszczyźnie. Marcin Krzemiński. 240 tysięcy kierowców Ubera z 7 krajów Europy złożyło zbiorowy pozew przeciwko firmie. Taksówkarze uważają, że ich wynagrodzenia opierają się na niepoprawnym algorytmie, który obniża zarobki, mówi Tomasz Wójcik, założyciel Stowarzyszenia Kierowców.
2: Wiemy, ile dostaniemy, ale nie wiemy, ile płaci klient. I tak naprawdę każdy kierowca może otrzymać do tego samego kursu inną stawkę. W zależności od tego, za ile wcześniej jeździł, na ile się godzi.
1: To efekt systemu, który w zależności od przejazdu zapewniał Uberowi różne prowizje od 25% do 50%. Według firmy miało to zrekompensować kierowcom nieopłacalne kursy, na przykład takie, w których dojazd do klienta jest zbyt długi. Jednak zdaniem taksówkarzy wprowadzono to po to, by przetestować, jak bardzo Uber może pomniejszać wynagrodzenie swoich pracowników. Przedsiębiorstwo odcina się od zarzutów, twierdząc, że algorytm działa uczciwie. Przedłużony przez sąd o kolejne 3 miesiące areszt dla youtubera Stu. YouTuber ma zarzut dotyczący rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Od miesiąca przebywa w areszcie w Warszawie, grozi mu nawet do 15 lat więzienia. Dotychczasowy minister w Trybunale Konstytucyjnym Maciej Berek został wybrany w sejmowym głosowaniu na sędziego. Kandydatura ta budziła wątpliwości nawet wśród koalicjantów Koalicji Obywatelskiej. Krytykowała ją opozycja. Wątpliwości miał prezydent Karol Nawrocki. Czy więc odbierze ślubowanie od Macieja Berka?
3: Kiedy ślubowanie pana ministra Berka? Czy będzie ten
4: termin? O tym zdecyduje prezydent Rzeczypospolitej Karol Nawrocki.
3: Ale tylko o terminie, czy w ogóle o fakcie ślubowania?
4: To nie rozmawiamy się z panem prezydentem.
1: Odpowiada dyplomatycznie szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Prezydent już wcześniej nie przyjął przysięgi od czworga sędziów Trybunału wybranych przez Sejm w marcu. W tej sprawie toczy się śledztwo. Z prokuratorem ma się spotkać także sam Karol Nawrocki. Na Lubelszczyźnie trwają testy nowego systemu syren alarmowych. Do końca roku pojawi się ich 326. Jak mówi Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego, ćwiczenia przebiegają bez zakłóceń.
5: Ciche testy są codziennie przeprowadzane. Codzienne testy wykazują prawidłowość. Przeprowadzamy także głośne testy syren.
1: Praca nad nowym systemem to m.in. reakcja na sytuację z końca lipca, gdy po tym, jak koło Tarnawy Kolonii spadła rosyjska rakieta, w kilku powiatach nie zawyły syreny. Ewa Braun, scenografka, kostiumografka, dekoratorka wnętrz i laureatka Oscara za listę Schindlera Stevena Spielberga zostanie uhonorowana w łódzkiej Alei Gwiazd. Swoją gwiazdę na Piotrkowskiej twórczyni odsłoni 8 września o 16:00. Potem spotka się z publicznością WC1.
6: Nocy z piątku na sobotę na Podkarpaciu i w Małopolsce to średnio 16-17 stopni. Jutro w trakcie dnia duże zachmurzenie, opady deszczu, no i 21 kresek w Sanoku i Krośnie, 22 w Tarnowie i Dębicy. W niedzielę więcej przejaśnień, ale tylko 19 stopni. Natomiast w przyszłym tygodniu, na przykład we wtorek i środę, nawet do 30.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
7: Ogłoszenie społeczne.
9: Reklama.
10: Gotowi na mocne, rockowe uderzenie? Już 4 września o godzinie 20:30 scena przy Wielofunkcyjnym Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich zabrzmi naprawdę głośno. W ramach obchodów 660 lat historii ordynacji w Kluczu Kobylańskim i wydarzenia w cieniu spalonego dworu wystąpi zespół The Lane. Jeden wieczór, mocne gitary, rockowa energia. The Lane. 4 września godzina 20:30 Łęki Dukielskie. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański. Wstęp wolny. Do zobaczenia pod sceną.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
11: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
12: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Krośnie.
1: Piątek, popołudnie, pierwszy weekend wakacji, no i sezon grzybowy. Wspominałem już dzisiaj o tym, że to nasz polski sport narodowy. To jeszcze w trakcie sezonu trzeba powiedzieć, ustalić, przypomnieć, jak witają się grzybiarze. Nie, no panie, tu nic nie ma.

0: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ahe.lodz.pl/jaslo.
1: Sąsiedzie, jesień zaczyna się od dobrego ziemniaka. W MPM mamy ziemniaki z lokalnego gospodarstwa od Łukasza Starnowca. Twoje ulubione jesienne odmiany, Soraya i Laura. Tylko do środy kupisz je w promocji za złotówkę za kilogram. Tak, porządne lokalne ziemniaki Starnowca. W MPM tylko 1 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 1,99 zł.
2: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Wstrzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
0: Reklama. Płyta tygodnia.
3: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Tym razem prezentujemy wam twórczość grupy Piękni i Młodzi. Weekend, popołudnie, no już prawie weekend, jesteśmy po 16. No to ten kawałek wchodzi jak złoto z czasów, kiedy małżeństwo narożnych było jeszcze małżeństwem narożnych. Piękni i Młodzi, kocham się w tobie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W szkole podstawowej w Skołyszynie oddano do użytku nowoczesne boisko wielofunkcyjne, które powstało tuż przed budynkiem placówki. Nowo otwarte boisko o powierzchni 551 m2 to nowoczesna przestrzeń stworzona z myślą o miłośnikach aktywnego stylu życia. Przemyślana i bezpieczna konstrukcja obiektu pozwala na komfortowe rozgrywanie meczów w najbardziej popularnych dyscyplinach. Piłce siatkowej, koszykówce, piłce ręcznej oraz mini piłce nożnej. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki skutecznemu pozyskaniu środków zewnętrznych. Całkowity koszt budowy obiektu wyniósł prawie 800 tysięcy złotych. Zadanie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Od 1 września zmianie uległy graniczne kwoty przychodu dla pracujących emerytów, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego oraz rencistów. Bezpieczna granica dorabiania wynosi 6463 zł 20 groszy brutto miesięcznie. Osoby, które zarabiają więcej niż 12003 zł 10 groszy brutto, muszą liczyć się z zawieszeniem wypłaty świadczenia. Nowe progi będą obowiązywać do końca listopada, mówi Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.
2: Zarówno pierwszy próg dochodów, nie powodujący zmniejszenia świadczenia, jak i drugi, którego przekroczenie powoduje zawieszenie wcześniejszej emerytury czy renty, są niższe niż w ubiegłym kwartale. W pierwszym przypadku spadł on o 230 zł i 90 groszy brutto, z kolei drugi limit jest niższy o 428 zł i 70 groszy brutto. Od września górną granicą bezpiecznego dorabiania jest zatem kwota 6463 zł 20 groszy brutto. Dodatkowy miesięczny przychód do tej wysokości nie wpłynie na zmniejszenie wypłacanej przez ZUS wcześniejszej emerytury lub renty.
1: Należy jednak pamiętać, że aby ZUS nie wstrzymał całkowicie wypłaty świadczenia, dodatkowy miesięczny przychód między wrześniem a listopadem nie może przekroczyć 12 003 zł 10 groszy brutto.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: W Tarnowie można składać już wnioski o przyznanie stypendium prezydenta dla uzdolnionych uczniów. Mogą ubiegać się o nie osoby, które w ostatnim roku szkolnym wykazały się wybitnymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi. Uczeń może otrzymać nawet 3000 zł. O stypendium mogą starać się tarnowscy uczniowie szkół podstawowych, klas od 4 do 8, ponadpodstawowych oraz artystycznych, realizujących kształcenie ogólne i artystyczne. Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, którzy mają co najmniej ocenę dobrą z zachowania i minimum średnią ocen 4.0 oraz są laureatami różnych konkursów lub olimpiad. Wnioski można składać do końca listopada w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Tarnowa. W związku z przystąpieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie do opracowania lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych dla miasta Krosna prowadzone jest badanie opinii mieszkańców. Celem dokumentu jest dostosowanie usług społecznych, terapeutycznych i wspierających do realiów lokalnych, a także rozwój oferty skierowanej do wszystkich grup społecznych, w tym rodzin, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. Pozyskanie opinii mieszkańców pozwoli na ocenę dotychczasowego systemu, zdiagnozowanie problemów oraz zaplanowanie skutecznych form wsparcia w najbliższym otoczeniu. Udział w badaniu jest anonimowy, a czas wypełniania kwestionariusza wynosi około 5 minut. Zebrane informacje posłużą wyłącznie do celów statystyczno-badawczych. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 20 września.
4: Reklama. Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.

0: przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Żak Wiaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
2: Reklam.

0: Piractwo wraca, ale nie takie z rumem, czy z okrętami, albo Jackiem Sparrowem. Piractwo dotyczące ściągania treści z internetu, takich jak filmy czy gry komputerowe. Z tym drugim trochę gorzej, znaczy trochę lepiej dla producentów. Są duże zabezpieczenia, natomiast Polacy zaczynają na nowo masowo ściągać filmy. Tak wynika ze statystyk. A z czego to wynika?
1: Język słota, jedyne Esperanto.
0: Dokładnie. Czyli mogą wrócić demony przeszłości. Ktoś ściągnie Harry'ego Pottera, ale okazuje się, że te mundurki w Hogwarcie to mają dość skąpe.

0: Informator. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza zaprasza na koncert absolwentów studia piosenki Swing Nie Zapomnisz. W pierwszy weekend września, 5 i 6, na scenie spotkają się młodzi wokaliści, którzy przez lata właśnie tutaj rozwijali swoje głosy, muzyczną wrażliwość i sceniczną osobowość. Wystąpią Amelia Filar, Kamila Jaślar, Marek Krzanowski i Aleksandra Urban. Zaprezentują repertuar będący podsumowaniem ich wieloletniej pracy, od piosenki aktorskiej i musicalu po rock i pop. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. W niedzielę w Wiewiórce w gminie Żeraków odbędzie się powiatowy Dzień Ziemniaka. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 14 uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Wiewiórce. Po nabożeństwie nastąpi oficjalne powitanie gości na stadionie. Po wystąpieniach na scenie zaprezentują się uczniowie z lokalnej szkoły podstawowej w Wiewiórce. Jednym z najbardziej wyczekiwanych punktów programu są sołeckie rozgrywki u Złotego Ziemniaka, które wystartują o 16:30. Wieczór zwieńczy zabawa taneczna z zespołem Quattro, która rozpocznie się o 19 i potrwa do późnych godzin. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
1: Trendy, informator, reklama.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
3: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
5: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
6: Sąsiedzie, banany w MPM znów w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, porządne banany do owsianki, koktajlu albo po prostu do podjadania. W MPM teraz tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7,99.
7: Wójt gminy Szerzyny zaprasza w niedzielę 6 września od godziny 14:30 na teren kompleksu rekreacyjnego Rodzinna Riviera w Szerzynach, gdzie odbędzie się podsumowanie projektu Kreatywna Ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo z degustacją potraw regionalnych wykonanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: Reklama.

Za moment 17 oczywiście, punktualnie o tej godzinie ekspres informacyjny w Trendy Radio. Przygotowaliśmy dla Was najświeższe, sprawdzone i najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś, do jutra, do usłyszenia, cześć!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nowe przepisy dla nowych kierowców, będzie okres przejściowy. Nowy pomysł Donalda Trumpa. Chce, by Europa zwróciła Stanom Zjednoczonym pieniądze za pomoc Ukrainie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Od dziś każdy świeżo upieczony kierowca będzie objęty okresem próbnym. O nowych przepisach mówi instruktor nauki jazdy Andrzej Łapa.
2: Ten okres próbny będzie trwać 2 lata. 2 lata dla osoby, która ukończyła 18 rok życia i dla osoby, która zdaje prawo jazdy jako ten 17-latek. To będzie 3 lata, ale nie dłużej jak 20 rok życia. Czyli 20 rok życia to jest taki maksymalny graniczny wiek, kiedy mając 17 lat zdajemy prawo jazdy. I 20 rok życia kończy nam się ten okres próbny maksymalnie.
1: W okresie próbnym obowiązuje zerowy limit alkoholu w organizmie. Kryzys koncernu Volkswagena. Fabryka zlikwiduje kolejnych 50 tysięcy miejsc pracy na całym świecie. Połowa z tego przypadnie na Niemcy. Łącznie w ostatnim czasie to będzie już 100 tysięcy osób. Firma tłumaczy, że takie są realia gospodarcze. Jedna z fabryk Volkswagena znajduje się pod Poznaniem. Benzyna może być w przyszłym tygodniu rekordowo droga, ostrzegają analitycy. Będzie tak, jeśli utrzyma się wysoki poziom hurtowych cen paliw. 95 kosztuje średnio 7,70 zł. Olej około 8,50. W przyszłym tygodniu może być od 20-30 groszy więcej za litr. Donald Trump żąda od Europy zwrotu pieniędzy, które Amerykanie wydali na pomoc Ukrainie w czasach prezydenta Joe Bidena. Napisał to w swoich mediach społecznościowych. Bruksela odpowiada, że właściwie nie ma czego komentować. Szczegóły Cezary Jaszczyk.
3: Na odpowiedź Komisji Europejskiej nie trzeba było długo czekać. Nie otrzymaliśmy żadnego formalnego powiadomienia o tym, jak rozumiem, wpisie w mediach społecznościowych. Państwa europejskie są największymi darczyńcami dla Kijowa. Mówili rzecznicy Komisji Olof Gill i Christian Wiegand. Przechodząc do innego wątku, przedstawiającego amerykańską administrację w mało korzystnym świetle, pod znakiem zapytania stoi planowana na weekend wizyta specjalnych wysłanników Donalda Trumpa w Kijowie. Jak wynika z ustaleń Kyiv Independent, jeden z nich, Steve Witkoff, boi się wizyty w ukraińskiej stolicy, bo wystraszyli go Rosjanie, którzy ostrzegali go, że Kijów nie jest bezpiecznym miejscem.
1: Zaczyna się 7. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś jedno spotkanie na Śląsku. Piast Gliwice, GKS Katowice. Początek 20:30.
4: Co w pogodzie? Dzisiaj w regionie możliwe przelotne opady deszczu, zarówno na Podkarpaciu, jak też i w Małopolsce. Jeśli chodzi o temperatury, dzisiaj niczego sobie, 22-23 stopnie. W nocy, tak jak mówiłem, możliwe przelotne opady deszczu. Jutro natomiast Krosno, Jasło i Gorlice, 23 stopnie. I deszcz przewiduje się zarówno na Podkarpaciu, jak też i w Małopolsce. 29 w porywach do 50 to wiatr. Natomiast ciśnienie 1016 hektopaskali. Spoglądamy jeszcze na sytuację biometeorologiczną, a ta z kolei niekorzystna. W niedzielę zachmurzenie umiarkowane, 19 stopni zobaczymy na termometrach, a w poniedziałek 22 i dużo słońca.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
5: Ogłoszenie społeczne.
7: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
8: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Reklama.
9: Udany wieczór tylko z Trend Radiem. Granie na żądanie.
10: Wyślij SMS pod numer 7148.
9: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
10: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
9: po 17.

słoneczny, tak, i wyjątkowy, chciałoby się powiedzieć, piątek. Niestety tego słońca trochę brakuje, ale i tak wszyscy kochają, słuchajcie, pierwszy piątek po wakacjach, bo jest to jakby wspomnienie dalej wakacji, no nie? I właśnie teraz na antenie Trend Radia takie słoneczne hity, ale też pozdrowienia i dedykacje. Zapraszam bardzo gorąco, przed mikrofonem Mikoś Marcin i oczywiście zachęcam i zapraszam do wysyłania SMS-ów 7148, trendy. To, co macie do przekazania, zapraszam gorąco. A na początek fajny numer od Wifi. Oj, kiedyś dzierałem tą płytę praktycznie bez przerwy. A za sprawą? No jasne, że tego hitu. No Tears to Cry.

Dla Moniki serdeczna i gorąca dedykacja. A propos tego kawałka, który został zaproponowany całkiem niedawno przez naszego rezydenta Marcina Rogale. No i oczywiście podłapaliście w 100%. Numer od razu trafił do waszych uszu. I oczywiście dzisiaj pojawiają się głosy, by go grać. I gramy jak najbardziej. A teraz dedykacja. Pozdrawiam Ewę. Życzę jej wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Gorące i serdeczne pozdrowienia przysyła Andrzej. Bardzo proszę o najnowszą produkcję Rompeya. Nie. To najnowsza. Całkiem nowa. A pamiętajcie, Marcin Rompej pojawi się dzisiaj u nas na antenie Trendy. Zawsze po godzinie 21 w piątki w disco hitach. I na pewno ten hit też pewnie zagra. Tak więc, no właśnie. Pozdrawiajcie, dedykujcie.

0: Udany wieczór tylko z Trend Radiem.
1: Reklama. Fundacja Klucz Kobylański zaprasza 4 i 5 września na wydarzenie W cieniu spalonego dworu z okazji 660-lecia ordynacji w Kluczu Kobylańskim. W programie spotkania literacko-historyczne, debaty o dawnej wsi oraz prezentacje książek. Główna atrakcja już w sobotę 5 września od godziny 11 przed dworem Sulimirskich w Kobylanach. Bractwo Rycerskie Kompania Gryfitów zaprezentuje wielkie widowisko i turniej rycerski, którego gospodarzem będzie legendarny Domarat z Kobylan. 4 i 5 września. Kobylany i Łęki Dukielskie. Wstęp wolny. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański.
2: Wydarzenie dofinansowane z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Mecenat Kultury 2026.
3: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
1: Reklama.

wujek Bronek dostaje teraz gorące i serdeczne pozdrowienia, ale też oklaski. Nie wiem, jaka to okazja, w każdym bądź razie zrobił coś wyjątkowego, jakiś ważny wyczyn w rodzinie. No i oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia przysyła Iza i też Bogusia. Dedykacja dla ciebie, twoja ulubiona piosenka. Ta piosenka trafia do Krosna, a konkretnie z Korczyny. You Are a Woman. Bardzo gorące i serdeczne pozdrowienia. No i oczywiście ten hit już teraz na naszej antenie. Mamy też serdeczną dedykację dla Wiolki z Leska. Pozdrowienia od Bogdana, prosto z Sanoka. I jeszcze dla Angeliki, tak, z Grybowa, która dzisiaj kończy drugą osiemnastkę. Pozdrawiają dziewczyny.

0: Piękny numer, moi drodzy, od Bad Boys Blue na antenie Trend Radia. Również takie szlagiery prosto z retrolisty na naszej antenie. A retrolista zawsze po godzinie 17 w sobotę i niedzielę. W niedzielę ta docelowa, a w sobotę oczywiście powtórka tej, która była ostatnią. Tak więc zostańcie z nami i śledźcie nasze największe hity, ale też informacje, bo my cały czas trzymamy rękę na pulsie, co dzieje się w regionie. Czas na informacje.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Na mapie gminy Brzozów pojawił się jeden z najnowocześniejszych obiektów opiekuńczo-edukacyjnych w regionie. Żłobek samorządowy, oddział w Kumniskach, oficjalnie zainaugurował swoją działalność. Inwestycja, której koszt wyniósł ponad 3,5 miliona złotych, stawia na najwyższą jakość opieki i bezpieczeństwa. Nowo wybudowany kompleks w centrum miejscowości cechuje się pełnym przystosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co eliminuje wszelkie bariery architektoniczne, mówi Szymon Stapiński, burmistrz gminy Brzozów.
3: Ja myślę, że taka opieka nad tymi najmłodszymi dziećmi jest bardzo ważna. Rodzice chcą wracać do pracy, też chcą zostawiać dzieci w takich komfortowych warunkach. I właśnie my tutaj w gminie Brzozów przede wszystkim takie komfortowe warunki stworzyliśmy naszym mieszkańcom, ale nie tylko. Budynek, który właśnie oddajemy, jest budynkiem chyba najnowocześniejszym w powiecie, a myślę, że i w województwie nie mamy się czym powstydzić.
2: Obecni na otwarciu przedstawiciele samorządu oraz zaproszeni goście podkreślili, jak wielkie znaczenie ma ta inwestycja dla lokalnej gospodarki i demografii, mówi Wiesław Busz, wicewojewoda podkarpacki.
4: To niezwykle istotne, szczególnie dla terenów właśnie takich jak Brzozów. Chcemy w tym programie Maluch Plus realizować zadanie po to, żeby dać możliwość zaopiekowania, stworzyć możliwość zaopiekowania się najmłodszymi dzieciakami do lat 3. Stworzyć im fantastyczne warunki, żeby chciały tutaj przychodzić, żeby rodzice chciały ich tutaj właśnie przyprowadzać i powierzyć ten los wychowania w ręce doświadczonych specjalistów i fachowców.
2: Placówka oferuje schronienie i opiekę dla 48 dzieci, a zapotrzebowanie było ogromne. Rekrutacja przeprowadzona w sierpniu zakończyła się pełnym naborem.
5: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
2: Wraz z początkiem nowego roku szkolnego uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 w Gorlicach korzystają z odnowionej i uporządkowanej szatni. W miejsce dotychczasowego podziału pojawiły się nowoczesne, eleganckie i funkcjonalne szafki, zapewniające uczniom wygodne i bezpieczne miejsce do przechowywania swoich rzeczy. Zadanie zostało wybrane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miasta Gorlice. Każda szafka zapewni uczniowi własną, zamykaną przestrzeń do przechowywania rzeczy osobistych. Szafki są zamykane na kluczyk. Nowe rozwiązanie nie tylko poprawia estetykę szkolnej szatni, ale przede wszystkim wpływa na komfort i organizację codziennego funkcjonowania uczniów. To kolejny dowód na to, że pomysły mieszkańców mogą realnie zmienić nasze najbliższe otoczenie. Jeszcze dziś można zgłaszać własne propozycje zadań do budżetu miasta. Pierwszy weekend września droga wojewódzka nr 892 na odcinku Szczawne-Kulaszne zostanie czasowo wyłączona z ruchu. W sobotę i niedzielę 5 i 6 września odbędzie się tam samochodowy wyścig górski Szczawne-Kulaszne, będący 13 i 14 rundą górskich samochodowych mistrzostw Polski. Dla kierowców i mieszkańców oznacza to całodniowe utrudnienia, konieczność korzystania z objazdów oraz podporządkowanie się tymczasowej organizacji ruchu. Ograniczenia będą obowiązywać w sobotę i niedzielę w godzinach od 7 do 19. Jak podkreślają organizatorzy, przejazd zostanie zapewniony wyłącznie dla służb ratunkowych, natomiast dla pozostałych uczestników ruchu wyznaczone zostaną objazdy. W rejonie zawodów obowiązywać będzie tymczasowe oznakowanie, do którego należy bezwzględnie się stosować. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza najmłodszych wraz z rodzicami na wyjątkowy edukacyjny seans rakietą do planet w mobilnym kinie sferycznym w ramach projektu Czy Kopernik zjadał piernik? Nauka, wyobraźnia i kosmos. 15 września o godzinie 14 przy filii nr 2 na uczestników czekać będzie niezwykła podróż w głąb kosmosu. Mobilne kino sferyczne stanie się prawdziwym centrum kosmicznych odkryć, a dzieci będą mogły poczuć się jak mali astronauci. Podczas seansu najmłodsi zobaczą, jak wygląda Ziemia z kosmosu. Będą obserwować Księżyc krążący wokół naszej planety, a następnie wyruszą w podróż po wszystkich planetach Układu Słonecznego. Dowiedzą się również wielu ciekawostek o ich niezwykłych mieszkańcach. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
1: Reklama.
6: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
7: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
8: Wójt gminy Szerzyny zaprasza w niedzielę 6 września od godziny 14.30 na teren kompleksu rekreacyjnego Rodzinna Riviera w Szerzynach, gdzie odbędzie się podsumowanie projektu Kreatywna Ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo z degustacją potraw regionalnych wykonanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
10: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
9: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
10: 795 216 523.
9: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
11: Reklama.
12: Granie na żądanie.
13: Wyślij SMS pod numer 7148.
12: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
13: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
12: Po 17. Po 17.

Taki przebój, moi drodzy, pojawi się na naszej antenie. To oczywiście Jorgus. Nie mów nikomu. Serdeczna i gorąca dedykacja. Marzenka, dla ciebie gorące i miłe słowa przekazuje Andrzej. I oczywiście dedykuje ten wyjątkowy kawałek, który oj, z miłą chęcią prezentujemy na naszej antenie. Teraz będzie propozycja od Marcina Rogali. No właśnie, kawałek wyjątkowy i niesamowity. Swings i Dr. Alban. Kawałek to Sweet Dreams.

Dede Negra, tak moi drodzy, Daria, ten hit naprawdę jej wyszedł pod niebem. Gorąca i serdeczna dedykacja dla naszych wspaniałych, no właśnie, tutaj lokatorów, dla Mariana, też dla Uli, ale też i dla Igi. Gorące i serdeczne pozdrowienia płyną z Jasła. No i oczywiście hit też miał pojawić się na naszej antenie i się pojawił. Jak też Turn the Time.

Chodzę za przebojem na antenie Trend Radia Silver. Pamiętacie to nagranie? To jest wyjątkowy przebój, który został zamówiony przez Karolinę. Pozdrawiam Karolcia bardzo serdecznie. A teraz będzie mocniej. Za sprawą Agnieszki z Sanoka. Dla was bardzo mocno pozdrawia i zawsze coś bitowego. Tak na weekend. Jest skłonna wybrać. I tak się dzieje teraz.

Takie przeboje, moi drodzy, na antenie Trend Radia oraz miłe informacje, które wypisujecie, piszecie do swoich bliskich, znajomych. To się ceni, to się właśnie bardzo ceni. Czasami trzeba się zdobyć na odwagę, prawda? Ta osoba wie, o czym mówię. Gorące i serdeczne pozdrowienia, Marcin. No i oczywiście teraz granica i dla Ewy od Justyny. Podobno na tych wakacjach był przełom, słuchajcie. Postanowiły rzucić się w wir tańca. Podobno wyszło. A to takie hity na pewno pomagają. Oto

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kierowcy Ubera protestują, chcą większego udziału w zyskach. Anestezjolog z zarzutami nadal może wystawiać recepty. Na cmentarzu w Łodzi spoczął bohater wojenny, a zarazem prawdopodobnie najstarszy polski youtuber. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kierowcy Ubera protestują. Aż 240 tysięcy pracowników z kilku krajów Europy, w tym Polski, złożyło pozew zbiorowy przeciwko firmie. Twierdzą, że stosowany przez firmę algorytm niesłusznie obniżał ich wynagrodzenia.
2: Wiemy, ile dostaniemy, ale nie wiemy, ile płaci klient. I tak naprawdę każdy kierowca może otrzymać do tego samego kursu inną stawkę. W zależności od tego, za ile wcześniej jeździł, na ile się godzi.
1: To efekt systemu, który w zależności od przejazdu zapewniał Uberowi różne prowizje od 25% do 50%. Firma odrzuca zarzuty, zapewnia, że system działał uczciwie. Jeden z lekarzy biorących udział w zorganizowanej grupie przestępczej handlującej opioidami nadal ma prawo wykonywania zawodu. Sprawa ma związek ze śmiercią czterech młodych kobiet w Krakowie. 58-letni Dariusz P. przed miesiącem został wypuszczony z aresztu za poręczeniem majątkowym w wysokości 500 000 zł. Ma postawione zarzuty pomocnictwa do wprowadzania do obrotu narkotyków oraz poświadczania nieprawdy w wystawianych receptach.
3: Ta sprawa już dotyczy kilkunastu osób i tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z taką większą ilością osób, które współpracowały ze sobą przy różnych czynach o charakterze przestępczym.
1: Mówi Tomasz Waszczuk z krakowskiej prokuratury okręgowej. Puck chce przypomnieć o swojej wyjątkowej historii. Stanie tam replika słowiańskiej Łodzi z czasów, gdy działał najstarszy słowiański port nad Bałtykiem. Na dnie Zatoki Puckiej archeolodzy odkryli pozostałości średniowiecznego portu. Władze miasta liczą, że nowa atrakcja przyciągnie turystów i zainteresuje ich dawnymi dziejami regionu, mówi burmistrz Hanna Pruchniewska.
4: Po pierwsze zależy nam na tym, żeby tam móc popłynąć taką replikę Łodzi, którą znaleziono na dnie, żeby była też taka praca osób, które będą na tej Łodzi, czyli będą mieli wiosła i tak dalej, będą normalnie wiosłowali, tak jak niegdyś.
1: Łódź będzie atrakcją nawet w czasie budowy, bo zobaczyć będzie można każdy ruch szkutnika.
4: Będzie to się działo pod namiotem transparentnym, będzie można się tej pracy przyglądać, będzie można w niej uczestniczyć, czyli będzie można, nie wiem, w jakimś momencie szlifować, będzie można różnych rzeczy wykonywać.
1: Zgodnie z planem słowiańska, choć przypominająca łodzie wikingów, jednostka ma być gotowa w przyszłym roku. Mieszkańcy miasta Łodzi pożegnali porucznika Józefa Przedpełskiego, bohatera wojennego i najstarszego polskiego youtubera. Żołnierz kampanii wrześniowej Armii Krajowej i uczestnik Powstania Warszawskiego zmarł w wieku 105 lat. Spoczął w Alei Zasłużonych na łódzkim cmentarzu Doły. 10 lat temu, mając 96 lat, założył na YouTubie kanał Pan Józef, na którym opowiadał o historii i o swoich wojennych doświadczeniach. Po 9 dniach od gigantycznej powodzi w Nepalu udało się uratować dwóch robotników. Mężczyźni byli uwięzieni w tunelu elektrowni wodnej. To jedna z niewielu dobrych informacji z tego kraju, bo służby w ostatnich dniach odnajdują głównie zmarłe ofiary lawin. Mieszkaniec San Marino odtworzył drzewo genealogiczne całego państwa. Pracował nad tym 10 lat. Połączył w jednej bazie 42 tysiące osób, czyli nie tylko wszystkich mieszkańców tej niewielkiej republiki, ale też ich przodków. Jak mówi bohater tej opowieści, Giorgio Bologna, wszystko zaczęło się od rodzinnych opowieści jego babci.
0: Infosportowe w Trendy Radio.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Australijski enfant terrible tenisa Nick Kyrgios może wracać do gry. Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa poinformowała, że kara zawieszenia nałożona na niego za pozytywny wynik testu na obecność kokainy właśnie się zakończyła. Australijczyk został zawieszony na miesiąc i musiał także poddać się kuracji. 31-letni tenisista to finalista Wimbledonu z 2022 roku. A na US Open z perspektywy Igi Świątek wszystko idzie na razie zgodnie z planem. Nasza tenisistka pewnie przeszła drugą rundę nowojorskiego turnieju. Teraz na jej drodze stanął już dużo wyżej notowane rywalki, ale forma Polki pozwala wierzyć, że może w tym turnieju zajść daleko. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
6: W meczu z Nadią Podorowską Iga Świątek straciła ledwie 5 gemów. Mecz był jednostronny, a nasza tenisistka wyglądała na korcie dobrze od samego początku.
7: Bardzo się cieszę, że miałam okazję znowu zagrać na tym turnieju, bo na pewno każdy kolejny mecz może mi dużo dać i mecz w sumie przebiegł od początku do końca po mojej myśli.
6: Ja tylko dodam, że tenisistka z Argentyny jest w piątej setce rankingu i wraca po dużych problemach zdrowotnych. Teraz takich rywalek na drodze świątek już nie ma. Jutro zagra z Czeszką Marii Bołskową, która jest rozstawiona z 25. W dotychczasowych starciach jest 3-0 dla Polki. W rundzie czwartej rywalką świątek może być Madison Keys lub wracająca po kontuzji mistrzyni olimpijska Chin Wen-Zheng, a w ćwierćfinale Polka może trafić na Jelenę Rybakinę.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Niedzielne derby Londynu Arsenal kontra Chelsea oraz szlagiery we Włoszech, w tym sobotni mecz mistrza Interu z wicemistrzem Napoli to najciekawsze wydarzenia piłkarskiego weekendu w Europie. W Hiszpanii lider FC Barcelona zagra na wyjeździe z Valencią ten mecz w niedzielę. Z kolei w niemieckiej Bundeslidze najciekawiej zapowiada się sobotni wyjazdowy mecz Bayernu Monachium z Schalke Gelsenkirchen.
8: Cóż w pogodzie? Dzisiaj w nocy możliwe przelotne opady deszczu zarówno w Małopolsce, jak też i na Podkarpaciu może popadać. W nocy temperatura spadnie do 15 stopnia Celsjusza, więc stosunkowo ciepło tej nocy. Natomiast jeśli chodzi o dzień jutrzejszy, 23 stopnie Krosno i Gorlice. Dębica, Tarnów, Kraków nieco cieplej, 24. Ustrzyki, Lesko, Sanok, 22 stopnie. Nowy Targ również w okolicach 22 stopnia. Natomiast w niedzielę 19 i zachmurzenie umiarkowane. W poniedziałek będzie cieplej, nawet do 24, 5 nawet, ale noc z poniedziałku na wtorek chłodna, tylko 7.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
9: Ogłoszenie społeczne.
11: Reklama.
12: Gotowi na mocne, rockowe uderzenie? Już 4 września o godzinie 20.30 scena przy Wielofunkcyjnym Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich zabrzmi naprawdę głośno. W ramach obchodów 660 lat historii ordynacji w Kluczu Kobylańskim i wydarzenia w cieniu spalonego dworu wystąpi zespół The Lane. Jeden wieczór, mocne gitary, rockowa energia. The Lane. 4 września godzina 20.30 Łęki Dukielskie. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański. Wstęp wolny. Do zobaczenia pod sceną.
13: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
14: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
15: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
16: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
17: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
11: Reklama.
18: A teraz kolejna godzina hitów.
8: Wracamy? Tak, i pozdrawiamy gorące i serdeczne hity już teraz. No właśnie, jedziemy z Warszawy i mijamy Lublin prosto na Podkarpacie. Ania, buziaki dla wszystkich przysyłam i dla Super Trendy Radia. Aniu, dziękujemy bardzo serdecznie. Wszystkiego najlepszego dla ciebie. Szerokości w drodze. No i oczywiście cała tutaj nasza redakcja macha do ciebie i do was, bo to pewnie samochód bardzo roztańczony. Szerokości, wszystkiego dobrego i witamy na Podkarpaciu za chwilę pewnie, nie?

moja. Top One na antenie Trend Radia z płyty After Silence. A teraz? No właśnie, gorąca i serdeczna dedykacja dla Marzenki. Pozdrowienia przesyła Robert. Prosi o zagranie Digi Digi Digi. Ten hit właśnie teraz na naszej antenie. Pozdrawiam prowadzącego mojego męża Piotra, który właśnie wiezie mnie na weekend na Podkarpacie. Proszę o zagranie piosenki Mówili na nią słońce. Ania pozdrawia. Aniu, oczywiście, że zagramy. Zaraz ten numer pojawi się na naszej antenie. 12 minut po godzinie 18. Program Prywatka z Trendy Radiem, gdzie najfajniejsze i największe hity gramy tylko dla Was.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Czy pamiętasz, jak

Tak, moi drodzy, mówili na nią słońce, to kultowy przebój z 1993 roku, który wykonał aktor i wokalista Robert Rosie Rasmus. No i właśnie piosenka pochodzi z jego solowego albumu W niebo wzięty. Taki hit, moi drodzy, w 93 roku pojawił się na rynku polskim i oczarował wszystkich i chyba do dzisiaj tak jest, prawda? Wracamy do hitów zamówionych przebojów. Czy wam to wybijanie trendy brzmienia coś przypomina? A status quo? Wherever you want? No właśnie, pozdrawiam wszystkich diskomaniaków ode mnie dzisiaj. Scooter i status quo? Jump that rock. Wherever you want. Nieco dłuższej wersji. Gorące i serdeczne pozdrowienia i ciepłe całusy dla was wszystkich. I dobrego weekendu wam życzy DJ Andy. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie. Eli ma nową.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17. Po 17.
2: A teraz serdeczna i ciepła dedykacja. Sabinka dla ciebie, prosto do Sanoka ta dedykacja trafia. I oczywiście Dan Balan, Numa Numa, druga wersja. A za chwilę informacje regionalne, też zapraszam na trendradio.pl i na naszego fanpage'a.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Tarnobrzescy i rzeszowscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież z włamaniem, w której łupem padły kosztowności o wartości blisko 300 tysięcy złotych. Sprawcy dostali się do domu jednorodzinnego przez garaż podczas nieobecności właścicieli. Ukradli biżuterię oraz sztabki złota, które policji udało się w całości odzyskać. Do zdarzenia doszło w miniony wtorek. Na miejscu włamania technik kryminalistyki zabezpieczył ślady, a w akcji brał udział m.in. przewodnik z psem służbowym. Mówi młodszy aspirant Agnieszka Wilk, rzecznik prasowy tarnobrzeskiej policji.
2: Policjanci bardzo szybko wytypowali dwóch mężczyzn mogących mieć związek z tym przestępstwem. Podejrzewali, że mogą to być dwaj mieszkańcy Tarnobrzega. Funkcjonariusze ustalili, że jeden z mężczyzn, 42-latek, bezpośrednio po dokonaniu włamania wyjechał z Tarnobrzega na teren województwa łódzkiego. Następnego dnia mężczyzna został zatrzymany w wytypowanym miejscu. Drugi z mężczyzn, 49-latek, został zatrzymany na terenie Tarnobrzega. Obaj mężczyźni trafili do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Policjanci odzyskali skradzioną biżuterię i sztabki złota. Kryminalni, którzy pracowali nad tą sprawą, ustalili, że 42-latek może mieć związek także z kilkoma innymi przestępstwami, których dopuścił się wcześniej na terenie Tarnobrzega.
1: Starszy z zatrzymanych usłyszał zarzut paserstwa oraz pomocnictwa w kradzieży z włamaniem. Z kolei 42-latek usłyszał łącznie aż 7 zarzutów, ponieważ śledczy powiązali go z kilkoma wcześniejszymi przestępstwami na terenie miasta. Prokurator rejonowy w Tarnobrzegu zastosował wobec obu podejrzanych dozór policyjny. Obu mężczyznom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Rzeszowie odrzucił preferowany przez drogowców wariant obwodnicy miejsca piastowego. Urzędnicy uznali, że trasa w wersji W5B, która miała przebiegać przez Zalesie oraz las w Targowiskach, nie może zostać zrealizowana. Wariant forsowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad jako preferowany budził spore kontrowersje. Jego realizacja niosłaby za sobą poważne konsekwencje, konieczność wyburzenia kilku budynków w Zalesiu, wycięcie i degradację najcenniejszych przyrodniczo części lasu w Targowiskach, odcięcie części domów w Zalesiu od reszty miejscowości oraz uciążliwe sąsiedztwo nowej drogi dla mieszkańców. Mieszkańcy Zalesia o swoją wieś walczyli na wiele sposobów. Pisali petycje, zbierali podpisy, wywieszali banery oraz organizowali protesty. Wczoraj w Domu Ludowym w Zalesiu odbyło się spotkanie, podczas którego poinformowano mieszkańców o korzystnej dla nich decyzji, mówi Agnieszka Jezierzańska, sołtys z Zalesia.
3: Tutaj mieliśmy taki kłopot, że ta obwodnica biegłaby przez środek naszej miejscowości, zahaczałaby o piękny obiekt, jakim jest las w Targowiskach, niszcząc jego przyrodnicze cenne zasoby. Powiedzmy, że od października 2024 roku walczyliśmy o to, dowiedzieliśmy się o tym, że ta obwodnica będzie szła przez naszą miejscowość i od wtedy była taka nasza batalia. Dla naszych mieszkańców, bo wiadomo, ja jestem sołtysem naszych mieszkańców, najważniejsze jest to, że nasza wieś nie zostanie podzielona na połowę, że mieszkańcy z jednej części nie będą mieli trudności w tym, żeby dzieciaki mogły przychodzić do szkoły tutaj w środku wsi, czy korzystać z domu ludowego i z innych rzeczy.
1: Na zebraniu obecny był także Wiesław Habrat, radny gminy Miejsce Piastowe, mieszkaniec Zalesia.
4: Ja osobiście z tymi wariantami walczę już od 5 lat, bo warianty pojawiły się jeszcze w poprzedniej kadencji Rady Gminy, kiedy tych wariantów było 6 i nawet żeśmy sugerowali, aby te warianty przebiegały między Miejscem Piastowym a Łężanami. Tam nie ma żadnych wyburzeń budynków, nie ma potrzeby wycinki lasu i ta droga tam przeszłaby tam bezkolizyjnie w zasadzie. No, pewien problem tam stanowiło dołączenie tej połączenia tej obwodnicy Miejsca Piastowego z drogą S19, no ale myślę, że to jest temat do rozwiązania.
1: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie zablokowała całkowicie budowy obwodnicy. W przesłanym piśmie zwróciła się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wyrażenie zgody na alternatywne rozwiązanie.
5: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Dziś rozpoczyna się cykl wydarzeń związanych z 660-leciem Klucza Kobylańskiego. W ramach uroczystości odbędzie się spotkanie literacko-historyczno-muzyczne zatytułowane W cieniu spalonego dworu. Wydarzenie stanowić będzie kulminacyjny punkt hucznych obchodów. Inauguracja spotkania nastąpi dzisiaj w gościnnych progach WCKW w Łękach Dukielskich. Publiczność zostanie zaproszona w intelektualną podróż do przeszłości za sprawą wykładów. O godzinie 20.30 scenę przejmie zespół The Lane. Scenerium dla drugiego dnia uroczystości stanie się Zielony Plac przy dworze Sulimirskich w Kobylanach, gdzie od godziny 11 do 15 przestrzeń wokół dworu ożyje za sprawą Bractwa Rycerskiego, Kompania Gryfitów. Następnie wydarzenie przeniesie się do Łęk Dukielskich, a co dokładnie będzie świętowane, o tym Jolanta van Grieken-Barylanka.
6: Świętujemy podpisanie specjalnego dokumentu, który ustanawiał ordynację w Kluczu Kobylańskim. To była jedna z pierwszych ordynacji w Polsce. To jest ważny dokument, który mówi nam, jaki był, kim był właściciel naszych wsi, jakie wsi wchodziły w skład ordynacji Klucz Kobylański, a ordynacja to jest uporządkowanie zasad jakby dziedziczenia. To przede wszystkim dziedziczenia tych wsi. Zapis był taki, że te wsie mogły być dziedziczone wyłącznie przez potomków po płci męskiej.
1: Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Klucz Kobylański.
0: Reklama.
7: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
8: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
7: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
8: 795 216 523.
7: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
9: Wójt gminy Szerzyny zaprasza w niedzielę 6 września od godziny 14.30 na teren kompleksu rekreacyjnego Rodzinna Riviera w Szerzynach, gdzie odbędzie się podsumowanie projektu Kreatywna Ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo z degustacją potraw regionalnych wykonanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej. Reklama.
5: Udany wieczór tylko z Trendy Radiem.

Rybatka z Trend Radiem i oczywiście największe hity. Teraz dla Sabinki gorąca i serdeczna dedykacja twojego Mateusza, który pozdrawiając bardzo gorąco, prosto z trasy, bo jest zawodowym kierowcą. Oczywiście zadedykował dla ciebie Activate, I Say What I Want. Tak gramy właśnie teraz. Rompej, zanim stanie świt, gorąca i serdeczna dedykacja dla wszystkich porannych wstawaczy, a przede wszystkim dla Michała i też dla wspaniałego, kochanego Mirka, który dzisiaj obchodzi swoje urodziny. A, to tym bardziej pozdrawiamy bardzo gorąco, to są ranne ptaszki, więc dla rannych ptaszków teraz zaśpiewa Rompej.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17. Po 17.

Teraz hej kochana, serdeczna i gorąca dedykacja, tak, przesyłana jest teraz dla Diany z Jasła, gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Zuzia, no i też twoja najukochańsza koleżanka Danusia. No i oczywiście dedykacja muzyczna, też twoja ulubiona piosenka. Mamy też serdeczną i ciepłą dedykację dla Violi z okolic Beska, gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła no właśnie tutaj Damian i jeszcze dla wspaniałego Konradka, który dzisiaj kończy 17 lat. Pozdrowienia przesyła cała rodzina z Brzyszczek. No i oczywiście bardzo prosimy o zagranie David Guetta i One Republic, I Don't Wanna Wait. No i to i nagranie. Zdecydowanie zagramy za chwilę na antenie.

Tak, to są wyjątkowe pozdrowienia teraz, bo z okazji 40 na okrągło serdeczne i ciepłe i gorące i serdeczne pozdrowienia dla Natalki z Sanoka. Cała ekipa pozdrawia Ciebie bardzo gorąco i prosi o zagranie tego przeboju, który właśnie teraz na naszej antenie. Gorące i serdeczne pozdrowienia dla kochanej Justynki przesyła Dawid z hali A11. Piosenka Perfect, kołysanka dla nieznajomej. Pojawi się, ale dopiero po serwisie, bo już za 5 minut, miałem powiedzieć za kwadrans. Nie, nie, nie. Za 5 minut godzina 19. O 19 oczywiście najświeższe doniesienia z kraju i ze świata. Również informacje sportowe i prognoza pogody. A teraz zostawiam Was z wyjątkowym przebojem. Century. Take it to the limit.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wysłannicy Trumpa polecą na Ukrainę, podał przed chwilą Wołodymyr Zełenski. Utonięcie dziecka na basenie, eksperyment procesowy opóźniony. Dziady jutro zawładną Polską. Będzie narodowe czytanie Mickiewicza. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańska delegacja jedzie na Ukrainę, Wołodymyr Zełenski potwierdził przed chwilą. Wysłannicy prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner będą w Kijowie w niedzielę. Wracamy do tragedii w łódzkim parku wodnym Fala. Pod koniec lipca utonął 7-latek mimo obecności ratownika na basenie. Nadal nie ustalono daty eksperymentu procesowego, który ma pomóc wyjaśnić tę tragedię, a to dlatego, że na basenie trwają prace konserwacyjne, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Paweł Jasiak.
2: Eksperyment odbędzie się po 15 września. Jest to związane z pracami konserwacyjnymi w akwaparku. Ostateczny termin jeszcze nie jest ustalony, ale już trwają uzgodnienia. Głównym celem eksperymentu będzie właśnie sprawdzenie, jaka była widoczność.
1: Prokuratura zapewnia, że remont nie zaburzy eksperymentu. Jak dotąd nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Atak na 17-letnią Polkę w Szwajcarii. Doszło do niego w miejscowości Bir na północy kraju. Mężczyzna przewrócił idącą pieszo młodą kobietę, ale Polka obroniła się przed próbą gwałtu. Wtedy napastnik rzucił się do ucieczki. Poszukuje go szwajcarska policja. Białostocki samorząd i Stowarzyszenie Pacjentek Onkologicznych będą zachęcać do badań profilaktycznych. Polska jest na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej pod względem wydatków na profilaktykę. Jakub Medek.
3: Białystok od kilku lat stara się poprawić ten fatalny wynik. Służy temu kampania Postaw na Zdrowie o zaczynającej się właśnie trzeciej edycji, mówi wiceprezydentka Eliza Cybulko.
4: Podczas tej kampanii mieszkańcy Białegostoku będą mogli skorzystać z badań, a także ze spotkań ze specjalistami.
3: Praktyczne znaczenie takich spotkań czy medycznych festynów z udziałem specjalistów podkreśla Barbara Ićkowska, szefowa Stowarzyszenia Eurydyki, które tradycyjnie współorganizuje kampanię.
5: Często jest tak, że ktoś na badanie do lekarza albo nie ma czasu, albo nie chce się mówić, chcemy dotrzeć do tych osób.
3: Średnia unijna wydatków na profilaktykę zdrowotną to około 200 euro na mieszkańca. W Polsce prawie 10 razy mniej.
1: Jutro Polskę zdominują dziady Adama Mickiewicza. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie? Co to będzie? Te słowa zabrzmią w całej Polsce podczas narodowego czytania. Agnieszka Wynarska.
6: Od miejskich placów po kameralne biblioteki wszyscy chętni zbiorą się w sobotę, by razem przypomnieć sobie to wielkie dzieło polskiego romantyzmu. Narodowe czytanie dziadów Adama Mickiewicza odbywa się pod honorowym patronatem pary prezydenckiej. Przypomina je Anna Pawłowska z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, która także włącza się w akcję.
7: Jak podkreślono w przesłaniu, to narodowe misterium, w którym przeszłość splata się z przyszłością, a dawne obrzędy tworzą przestrzeń do dyskusji o naszej tożsamości. Para prezydencka zachęca do czytania dziadów Mickiewicza we wszystkich zakątkach naszego kraju.
6: Można przynieść swój egzemplarz książki, zdobyć pamiątkową pieczęć i dołączyć do wspólnego głośnego czytania.
1: W ubiegłym roku czytano Jana Kochanowskiego, a 2 lata temu był Kordian.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Polskie siatkarki zagrają w weekend o medal Mistrzostw Europy. Biało-czerwono odważnie zapowiadają, że interesuje je przede wszystkim medal. Jutro półfinałowe starcie z Włoszkami, w którym to jednak rywalki będą faworytkami. Michał Waszkiewicz.
2: Polki są rozpędzone, wygrały na mistrzostwach wszystkie mecze, a wczoraj w Stambule w ćwierćfinale były zdecydowanie lepsze od Holenderek, którym oddały tylko seta, mówi libero Justyna Łysiak.
3: No niesamowite emocje, no bardzo się cieszę, że możemy grać o medale. Rozmawiałyśmy o tym, że chcemy zrobić coś dużego w tym sezonie, no i mam nadzieję, że się nam to po prostu uda.
2: To pierwszy półfinał Polek na dużej imprezie od 7 lat, ale jeszcze nie powód do świętowania, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
4: Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każda z nas przyjechała tutaj po więcej.
2: W półfinale Polki zagrają z Włoszkami, które w czerwcu zakończyły serię 39 kolejnych zwycięstw, ale w wakacje zdążyły już przegrać 4 mecze i jak mówi Łysiak, trzeba po prostu rzucić wszystkie siły.
3: Nie mamy nic do stracenia i z taką pełną mobilizacją i bez zupełnie żadnego strachu wyjść na ten mecz i zagrać jak potrafimy najlepiej.
2: Polki o finał Mistrzostw Europy zagrają jutro o 18.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Belk Wout van Aert z Team Visma wygrał 13 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania z metą w miejscowości Loja. To pierwszy w tym roku etapowy triumf van Aerta we Vuelcie, a czwarty jego zespołu. Czerwoną koszulkę lidera zachował jednak Hiszpan Enric Mas, który w klasyfikacji generalnej zachował przewagę minuty i 45 sekund nad czterokrotnym zwycięzcą Vuelty Słoweńcem Primożem Rogliczem. A w Szkocji wszystkie derbowe mecze z udziałem mistrza Celticu i jego odwiecznego rywala, czyli ekipy Rangers, do końca obecnego sezonu będą odbywać się bez kibiców gości. Decyzję podjęła tamtejsza liga Scottish Professional Football League w uzgodnieniu z klubami. Ostatni derbowy mecz drużyn z Glasgow został zakłócony przez wtargnięcie na murawę kibiców obu drużyn i zamieszki.
5: Jeszcze spoglądamy na prognozę pogody. Dzisiaj możliwe przelotne opady deszczu, zarówno w Małopolsce, jak też i na Podkarpaciu. 15 kresek zobaczymy tej nocy, więc całkiem ciepła noc. Wiatr nieco mocniejszy, 22 w porywach do 45, więc ta odczuwalna temperatura to w granicach 13 stopnia. Jutro natomiast 23 stopnie, w sobotę Krosnog i Gorlice, Dębica, Tarnów, Kraków, ale również i Sanok 24, Ustrzyki, Lecko 22 stopnie, 22 również w Zakopanem, w Nowym Targu, w Limanowej i w Nowym Sączu. Niedzielę 19 kresek i zachmurzenie umiarkowane, w poniedziałek będzie cieplej, 24.
0: Reklama. Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
6: Mamo! Gotujemy się na bitki?
7: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
8: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Kustosz Sanktuarium na Liwoczu, ksiądz Gerard Stanulan, serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy podczas uroczystego nabożeństwa fatimskiego. Podczas spotkania wierni będą wypraszać dar pokoju dla całego świata. Modlitwą zostaną objęci również tegoroczni maturzyści. Nabożeństwo odbędzie się 3 maja o godzinie 15. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Granie na żądanie.
3: Wyślij SMS pod numer 7148.
2: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
3: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
2: po 17. Po 17.
4: Wracamy do pozdrowień, moi drodzy, na antenie Trend Radio. Oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia. Teraz od czarnego Roberta dla czarnej Ewy. Żono moja, serce moje, pozdrawiam Trend Radio i prowadzących. Prowadzący bardzo dziękują, a kawałek już teraz brzmi na naszej antenie. To oczywiście Masters, słynne Żono moja.

Tak, moi drodzy, największe hity, cały czas wieczór należy do was. Teraz serdeczna i miła dedykacja dla Moniki, a miłe słowa przekazują koleżanki z drugiej zmiany, a przede wszystkim Paulina i All I Really Want, Kim Lucas na antenie. Ja dziękuję, pozdrawiam i oczywiście miłego weekendu życzę. Słyszymy się po niedzieli, czyli w poniedziałek po godzinie 11 w 90 godzinie. Ale oczywiście zachęcam do słuchania cały czas Trendy Radia na weekendzie. Mnóstwo informacji z regionu, wspaniała muzyka i oczywiście wasz ten wyjątkowy vibe, który przekazujecie. Pozdrawiam gorąco, miłego weekendu.

0: Trendlista. Głosuj teraz. 71.48. TRL. I tytuł nagrania.
1: Heja, heja. Piątulo, no wreszcie. No chyba najbardziej z tego powodu cieszą się uczniowie, którzy no jeszcze chociaż troszeczkę sobie odpoczną, nie? Od takiego całego szału związanego z powrotem do szkoły. No na pewno najcięższy czas czeka maturzystów tegorocznych, którzy... No, właściwie to przyszło rocznych już. No, będą musieli zmierzyć się z naprawdę ogromem nauki, ale moi drodzy, no mam nadzieję, że chociaż chwila wytchnienia dla muzyki zostanie przez was znaleziona. Muzyka odpręża, relaksuje, także zapraszam wszystkich bardzo gorąco. Wylot Alok, J-Lo i Everything's Fine po raz ostatni.
2: Wyloty. W dół.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Alok, J-Lo, Everything's Fine. Po raz ostatni i mam dla was dwie propozycje. Lucas, Steve, All I Know. No, panowie tutaj naprawdę pokazali swoje umiejętności wokalne. No, ja uwielbiam takie delikatne popowe krążki. Stwierdziłam, że a dobra, wrzucę do propozycji. Może wam się spodoba. Także lecimy. No ba.
0: Propozycje.

0: Alok, J-Lo, Everything's Fine po raz ostatni i mam dla was dwie propozycje. Lucas, Steve, All I Know. No, panowie tutaj naprawdę pokazali swoje umiejętności wokalne. No, ja uwielbiam takie delikatne, popowe krążki. Stwierdziłam, że a dobra, wrzucę do propozycji, może wam się spodoba. Także lecimy. No ba.
1: Propozycje. All I

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wysłannicy Trumpa polecą na Ukrainę, podał przed chwilą Wołodymyr Zełenski. Utonięcie dziecka na basenie, eksperyment procesowy opóźniony. Dziady jutro zawładną Polską. Będzie narodowe czytanie Mickiewicza. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańska delegacja jedzie na Ukrainę, Wołodymyr Zełenski potwierdził przed chwilą. Wysłannicy prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner będą w Kijowie w niedzielę. Wracamy do tragedii w łódzkim parku wodnym Fala. Pod koniec lipca utonął 7-latek mimo obecności ratownika na basenie. Nadal nie ustalono daty eksperymentu procesowego, który ma pomóc wyjaśnić tę tragedię, a to dlatego, że na basenie trwają prace konserwacyjne, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Paweł Jasiak.
2: Eksperyment odbędzie się po 15 września. Jest to związane z pracami konserwacyjnymi w akwaparku. Ostateczny termin jeszcze nie jest ustalony, ale już trwają uzgodnienia. Głównym celem eksperymentu będzie właśnie sprawdzenie, jaka była widoczność.
1: Prokuratura zapewnia, że remont nie zaburzy eksperymentu. Jak dotąd nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Atak na 17-letnią Polkę w Szwajcarii. Doszło do niego w miejscowości Bir na północy kraju. Mężczyzna przewrócił idącą pieszo młodą kobietę, ale Polka obroniła się przed próbą gwałtu. Wtedy napastnik rzucił się do ucieczki. Poszukuje go szwajcarska policja. Białostocki samorząd i Stowarzyszenie Pacjentek Onkologicznych będą zachęcać do badań profilaktycznych. Polska jest na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej pod względem wydatków na profilaktykę. Jakub Medek.
3: Białystok od kilku lat stara się poprawić ten fatalny wynik. Służy temu kampania Postaw na Zdrowie o zaczynającej się właśnie trzeciej edycji, mówi wiceprezydentka Eliza Cybulko.
4: Podczas tej kampanii mieszkańcy Białegostoku będą mogli skorzystać z badań, a także ze spotkań ze specjalistami.
3: Praktyczne znaczenie takich spotkań czy medycznych festynów z udziałem specjalistów podkreśla Barbara Ićkowska, szefowa Stowarzyszenia Eurydyki, które tradycyjnie współorganizuje kampanię.
5: Często jest tak, że ktoś na badanie do lekarza albo nie ma czasu, albo nie chce się mówić, chcemy dotrzeć do tych osób.
3: Średnia unijna wydatków na profilaktykę zdrowotną to około 200 euro na mieszkańca. W Polsce prawie 10 razy mniej.
1: Jutro Polskę zdominują dziady Adama Mickiewicza. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie? Te słowa zabrzmią w całej Polsce podczas narodowego czytania. Agnieszka Wynarska.
6: Od miejskich placów po kameralne biblioteki wszyscy chętni zbiorą się w sobotę, by razem przypomnieć sobie to wielkie dzieło polskiego romantyzmu. Narodowe czytanie dziadów Adama Mickiewicza odbywa się pod honorowym patronatem pary prezydenckiej. Przypomina je Anna Pawłowska z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, która także włącza się w akcję.
7: Jak podkreślono w przesłaniu, to narodowe misterium, w którym przeszłość splata się z przyszłością, a dawne obrzędy tworzą przestrzeń do dyskusji o naszej tożsamości. Para prezydencka zachęca do czytania dziadów Mickiewicza we wszystkich zakątkach naszego kraju.
6: Można przynieść swój egzemplarz książki, zdobyć pamiątkową pieczęć i dołączyć do wspólnego głośnego czytania.
1: W ubiegłym roku czytano Jana Kochanowskiego, a 2 lata temu był Kordian.

0: Ekspres informacyjny w trend.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Reklama.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Reklama. Trendy Lista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut po 19.20. Po 19.20.
1: I nie, no co ci powiem, chyba każdy z nas chciałby teraz być na Hawajach. No ja na pewno, także jak lecisz, no to ja z tobą. No Kinia pozdrawia bardzo gorąco, no i niestety wróciła do pracy po urlopie i jeszcze jej się mega nie chce. Kinula, dasz radę, trzymam kciuki za ciebie, no a skoro już mowa o tych Hawajach, no to chyba Katy Perry trzeba zagrać. Harley's in Hawaii, znacie? No wydaje mi się, że z internetu na pewno. A na 20 nowość, Anotra Talk to You, no też fajnie wybraliście też.

0: Salon, a my głosujemy 7148 TRL. Kropka i tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam już możecie klikać bezpłatnie. A na 19 tu Colors Heart to Heart z 20, 18 Cyril Filet z 19, a na 17 Ariana Grande Hate That I Made You Love Me z 18.
1: 19.
2: W górę.

0: O proszę, za to Filip nadal czuje wakacje i jeszcze chce poczuć jesień, bo uwielbia, jest to jego ulubiona pora roku. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy z Tarnowa. No, Tarnów też jesienią jest przepiękny. Także, moi drodzy, no jeszcze trochę czasu pozostało do takiej naprawdę jesieni top of the top, nie? No, czyli październik, wydaje mi się, że wrzesień jeszcze jest taki znośny. Także dziubasy, powoli wybieramy nasze ulubione książki na jesień. O tym jeszcze będziemy sobie rozmawiać, nie? No. Ja też pozdrawiam, a już teraz na 16 Moti All Summer With You z 17 na 15 Roxy, niech będzie nam z 16, a na 14 Somber My Body Isn't Ready pnie się o jedną lokatę w górze.
1: 16
2: w górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Tragedia na torach w Oleśnicy. Zginęła matka z dzieckiem. Pierwszy polski pocisk 155 mm przeszedł próby na poligonie. Powiemy też o piłkarskich szlagierach w ligach europejskich. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śmiertelne potrącenie matki i dziecka przez pociąg w Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Tragedia wydarzyła się na niestrzeżonym przejściu przez tory. Z ustaleń policji wynika, że matka miała ruszyć za dzieckiem, które wbiegło na tory, mówi Michał Wróblewski z policji w Oleśnicy.
2: 10-letnia dziewczynka przebiegała przez przejście kolejowe. Niestrzeżone, bez zapór, za dziewczynką przebiegła matka. W tym samym momencie jadący pociąg potrącił śmiertelnie obie osoby.
1: Ruch pociągów w okolicy nadal może być ograniczony. Sąd rodzinny w Bydgoszczy zajmie się sprawą nękania 12-letniego chłopca. Nastolatek został pobity na przystanku przez swojego rówieśnika z tej samej szkoły. Agnieszka Wynarska.
3: Do napadu doszło na przystanku przy ulicy Perłowej, mówi nadkomisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
4: Chłopak, który siedzi na tym przystanku, został zaatakowany przez swojego rówieśnika. Najpierw został obwiązany papierem toaletowym, a potem dochodzi do przemocy.
3: Policjanci dysponują filmem, bo całe zdarzenie z balkonu nagrała mieszkanka Bydgoszczy. Film trafił do sieci. Na policję zgłosiła się matka nękanego chłopca.
4: Ta sprawa jest oczywiście w toku. Policjanci gromadzą materiał dowodowy, przesłuchują osoby związane z tym zdarzeniem.
3: Z uwagi na wiek, o losie 12-letniego agresora zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich.
1: To krok w stronę niezależności zbrojeniowej. Pierwszy polski pocisk artyleryjski kalibru 155 mm wyprodukowany przez polską grupę odlewniczą pomyślnie przeszedł próby poligonowe. Podczas testów osiągnął zasięg ponad 30 km i potwierdził wymagane parametry. Jeśli dalsze badania zakończą się sukcesem, produkcja i dostawy dla wojska mogą ruszyć w przyszłym roku. Na stronie internetowej Białego Domu pojawiły się gry komputerowe. Administracja Donalda Trumpa uruchomiła m.in. zabawy polegające na wyłapywaniu nielegalnych imigrantów i budowaniu muru na granicy. Biały Dom przekonuje, że to sposób na promowanie politycznych priorytetów prezydenta. Krytycy twierdzą, że to infantylne. Niecodziennego znaleziska dokonali archeolodzy pracujący na placu Piłsudskiego w Warszawie. W piwnicach Pałacu Brühla natrafili na plakaty propagandowe z czasów II wojny światowej z wizerunkiem Adolfa Hitlera. Do naszych czasów przetrwały w wyniku pośpiechu okupantów.
5: Niemcy przed opuszczeniem pałacu dość skrupulatnie go oczywiście czyścili i niszczyli swoje dowody swojej obecności. Te plakaty były palone ewidentnie, natomiast Niemcy w pośpiechu to robili. Kiedy rzucali kolejne warstwy na palący się stos, ktoś po prostu rzucił trochę tego za dużo, przygasił to, co znalazło się pod spodem. Dzięki temu te rzeczy zakonserwowane przez ponad 80 lat w ziemi przetrwały po prostu i możemy w tej chwili poddawać się rekonstrukcji.
1: Mówi Sławomir Kuliński, rzecznik spółki Pałac Saski. Niedzielne derby Londynu, Arsenal kontra Chelsea oraz szlagiery we Włoszech, w tym sobotni mecz mistrza Interu z wicemistrzem Napoli. To najciekawsze wydarzenia piłkarskiego weekendu w Europie. W Hiszpanii Barcelona zagra na wyjeździe z Walencją. Ten mecz w niedzielę. W niemieckiej Bundeslidze najciekawiej zapowiada się sobotni wyjazdowy mecz Bayernu Monachium z Schalke. A w naszej ekstraklasie powtórka w Lublinie. Kilka dni temu Motor rozbił Legię 3-0. Jutro Legia wraca na stadion w Lublinie. Tym razem mecz o ligowe punkty.

0: Jutro może mocno wiać. Szczególnie silny wiatr będzie nad morzem i w górach. Poza tym niebo mocno zachmurzone, możliwe przelotne opady właściwie wszędzie. Temperatura 17 stopni na północy Polski, 22 w centrum, do 25 na południu.
1: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.
3: What's going on?

0: Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 7148 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
1: Halku, halku, myszole, pamiętajcie o tym, że możecie podsyłać wasze propozycje muzyczne do programu Trendy Lista. No i trzeba mieć na uwadze to, że muszą być to nowości na rynku muzycznym przede wszystkim. Plus pamiętajcie jeszcze o tym, żeby były w miarę cenzuralne te piosenki. Ostatnio dostałam takiego hita na maila, że padlibyście. Pozdrawiam oczywiście tego słuchacza, ale no niestety no nie mogłam tego zagrać, ale bicik był dobry, to muszę przyznać. Także please, miejcie to na względzie. A już teraz 13. Axwell, Whatever Turns You On z 14.12. Armin Van Buren, Here in My Arms z 11. A na 11. Lawinia i Oaks i Reasons pnie się o a nie, spada o jedną lokatę. No niestety.
2: 13. W górę.

0: No to co, wyrywamy? Wyrywamy karteluszkę, poczekajcie. Weźmiemy sobie nasz kalendarz. Dobra, mam.
1: No.
0: I już nie mam. Dziubasy obchodzimy. No i się zgubiłam. A, już mam. Dzień orzechów makadamia. O, proszę, no, ja to zdecydowanie powinnam bardziej takie przekąski spożywać niż te batony, cukierki, bo naprawdę przesadzam ostatnimi czasy. Także, moi drodzy, może zaraz sobie trochę pogawędzimy o tym, jakie są właściwości tych orzechów i dlaczego warto je spożywać. Zostańcie, ale najpierw dziesiątka. Joel Corey Whispers, 9 na 9 Benny Benassi Every Single Day, z 13, a na 8 Notion You Know. Dzisiaj też ładnie, bo z 12, o proszę.
2: 10
3: w dół.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Na mapie gminy Brzozów pojawił się jeden z najnowocześniejszych obiektów opiekuńczo-edukacyjnych w regionie. Żłobek samorządowy, oddział w Humniskach, oficjalnie zainaugurował swoją działalność. Inwestycja, której koszt wyniósł ponad 3,5 miliona złotych, stawia na najwyższą jakość opieki i bezpieczeństwa. Nowo wybudowany kompleks w centrum miejscowości cechuje się pełnym przystosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co eliminuje wszelkie bariery architektoniczne, mówi Szymon Stapiński, burmistrz gminy Brzozów.
2: Ja myślę, że taka opieka nad tymi najmłodszymi dziećmi jest bardzo ważna. Rodzice chcą wracać do pracy, też chcą zostawiać dzieci w takich komfortowych warunkach. I właśnie my tutaj w gminie Brzozów przede wszystkim takie komfortowe warunki stworzyliśmy naszym mieszkańcom, ale nie tylko. Budynek, który właśnie oddajemy, jest budynkiem chyba najnowocześniejszym w powiecie, a myślę, że i w województwie nie mamy się czym powstydzić.
1: Obecni na otwarciu przedstawiciele samorządu oraz zaproszeni goście podkreślili, jak wielkie znaczenie ma ta inwestycja dla lokalnej gospodarki i demografii, mówi Wiesław Busz, wicewojewoda podkarpacki.
3: To niezwykle istotne, szczególnie dla terenów właśnie takich jak Brzozów. Chcemy w tym programie Maluch Plus realizować zadanie po to, żeby dać możliwość zaopiekowania, stworzyć możliwość zaopiekowania się najmłodszymi dzieciakami do lat 3, stworzyć im fantastyczne warunki, żeby chciały tutaj przychodzić, żeby rodzice chciały ich tutaj właśnie przyprowadzać i powierzyć ten los wychowania w ręce doświadczonych specjalistów i fachowców.
1: Placówka oferuje schronienie i opiekę dla 48 dzieci, a zapotrzebowanie było ogromne. Rekrutacja przeprowadzona w sierpniu zakończyła się pełnym naborem.
4: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Rzeszowie odrzucił preferowany przez drogowców wariant obwodnicy miejsca piastowego. Urzędnicy uznali, że trasa w wersji W5B, która miała przebiegać przez Zalesie oraz las w Targowiskach, nie może zostać zrealizowana. Wariant forsowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad jako preferowany budził spore kontrowersje. Jego realizacja niosłaby za sobą poważne konsekwencje, konieczność wyburzenia kilku budynków w Zalesiu, wycięcie i degradację najcenniejszych przyrodniczo części lasu w Targowiskach, odcięcie części domów w Zalesiu od reszty miejscowości oraz uciążliwe sąsiedztwo nowej drogi dla mieszkańców. Mieszkańcy Zalesia o swoją wieś walczyli na wiele sposobów. Pisali petycje, zbierali podpisy, wywieszali banery oraz organizowali protesty. Wczoraj w Domu Ludowym w Zalesiu odbyło się spotkanie, podczas którego poinformowano mieszkańców o korzystnej dla nich decyzji, mówi Agnieszka Jezierzańska, sołtys z Zalesia.
5: Tutaj mieliśmy taki kłopot, że ta obwodnica biegłaby przez środek naszej miejscowości, zahaczałaby o piękny obiekt, jakim jest las w Targowiskach, niszcząc jego przyrodnicze cenne zasoby. Powiedzmy, że od października 2024 roku walczyliśmy o to, dowiedzieliśmy się o tym, że ta obwodnica będzie szła przez naszą miejscowość i od wtedy była taka nasza batalia. Dla naszych mieszkańców, bo wiadomo, ja jestem sołtysem naszych mieszkańców, najważniejsze jest to, że nasza wieś nie zostanie podzielona na połowę, że mieszkańcy z jednej części nie będą mieli trudności w tym, żeby dzieciaki mogły przychodzić do szkoły tutaj w środku wsi, czy korzystać z domu ludowego i z innych rzeczy.
1: Na zebraniu obecny był także Wiesław Habrat, radny gminy Miejsce Piastowe, mieszkaniec Zalesia.
6: Ja osobiście z tymi wariantami walczę już od 5 lat, bo warianty pojawiły się jeszcze w poprzedniej kadencji Rady Gminy, kiedy tych wariantów było 6 i nawetśmy sugerowali, aby te warianty przebiegały między Miejscem Piastowym a Łężanami. Tam nie ma żadnych wyburzeń, budynków nie ma potrzeby wycinki lasu i ta droga tam przeszłaby tam bezkolizyjnie w zasadzie. No, pewien problem tam stanowiło dołączenie tej połączenia tej obwodnicy Miejsca Piastowego z drogą S19, no ale myślę, że to jest temat do rozwiązania.
1: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie zablokowała całkowicie budowy obwodnicy. W przesłanym piśmie zwróciła się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wyrażenie zgody na alternatywne rozwiązanie. W szkole podstawowej w Skołyszynie oddano do użytku nowoczesne boisko wielofunkcyjne, które powstało tuż przed budynkiem placówki. Nowo otwarte boisko o powierzchni 551 m kwadratowych to nowoczesna przestrzeń stworzona z myślą o miłośnikach aktywnego stylu życia. Przemyślana i bezpieczna konstrukcja obiektu pozwala na komfortowe rozgrywanie meczów w najbardziej popularnych dyscyplinach, piłce siatkowej, koszykówce, piłce ręcznej oraz mini piłce nożnej. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki skutecznemu pozyskaniu środków zewnętrznych. Całkowity koszt budowy obiektu wyniósł prawie 800 tysięcy złotych. Zadanie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
7: Ogłoszenie społeczne.
9: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Reklama.

0: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. Głosuj 7148.trl. i tytuł nagrania. Tytuł nagrania. 20 hitów w 120 minut. Od poniedziałku do piątku o 19.20. O 19.20.
1: Tak tylko przypomnę, obchodzimy Dzień Orzechów Makadamia i moi drodzy, no tak czytam i czytam i zdecydowanie no warto spożywać te orzechy. Są bogatym źródłem zdrowych tłuszczów jednonienasyconych, witaminy E oraz magnezu, chronią serce, obniżają poziom złego cholesterolu, a także wspierają pracę mózgu. No na pewno będzie to lepsza, że tak powiem, przekąska niż batony i cukierki. Także no, wiem, jeszcze trochę czasu do postanowień noworocznych nam zostało, ale wydaje mi się, że już od września pasowałoby zadbać o zdrowie, nie? Chociaż, no wiadomo, pasuje dbać cały czas, ale wiadomo jak jest, nie? No, pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco, szczególnie osoby, które chcą zmienić swoje nawyki żywieniowe. Ja trzymam za was mocno kciuki. A już teraz siódema. Last Go i Rise ze 4 na 6. Hania Kuzimowicz, Keira, Szkoda na to łez ze 3. A na 5. Steve Aoki, Eli Aoki, Gravity. No niestety spory spadek, bo w 2.
2: Siedem.
3: W dół.

0: A my głosujemy, nie śpimy. 71-48 TRL.pl i tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Tam już możecie klikać bezpłatnie. Na czwartym Dimitri Vegas, Like Mike Turn the Tide. Z ósemy na trzecim Bryska, Myśl o mnie ze siódemy. A na drugim Aleksandra Stan i Baila Morena z szósteczki. Nice.
1: Cztery.
2: W górę.

zapraszam na podsumowanie. Wylot, Alok, J-Lo, Everything's Fine, propozycje Lucas, Steve, All I Know, Dump Dogs, California Dreamin' w remiksie. Na 20 Anotry, Talk to You, 19 to Colors, Heart to Heart, 18 Cyril, Feel It, 17 Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, 16 Moat, Your Summer With You, 15 Roxy, Niech Będzie Nam, 14 Somber, My Body Isn't Ready, 13 Axwell, Whatever Turns You On, 12 Armin Van Buren, Here In My Arms, 11 Lavinia i Laiox Reasons, 10 Joel Corey Whisper, 9 Benny Benassi Every Single Day w remiksie, 8 Notion You Know, 7 Last Go Rise, 6 Hania Kuzimowicz, Keira, Szkoda na to łez, 5 Steve Aoki, Laiox Gravity z Saszą na ficie, na 4 Dimitri Vegas Turn the Tide, na 3 Bryska Myśl o Mnie, 2 Aleksandra Stani, Baila Morena, i zwycięża ponownie bez żadnych zmian DJ Goya, Jason Derulo i Michiko. No chyba też nie chcecie, żeby lato się kończyło, co? No ja też nie, chociaż już wrzesień, także trzeba powoli, powoli wyjmować swetry z szaf. Nawet nie chcę o tym myśleć. Ciumasy, do poniedziałku. 1

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Matka chciała ratować córkę. Tragedia na torach w Oleśnicy. Maciej Berek został nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Były kontrowersje. Polskie siatkarki szykują się do jutrzejszego półfinału Mistrzostw Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wciąż występują utrudnienia w ruchu pociągów po tragicznym wypadku na torach w Oleśnicy. Po potrąceniu przez pociąg na niestrzeżonym przejściu dla pieszych zginęli matka z dzieckiem. Prawdopodobnie dziecko wyrwało się matce, która próbując je ratować, wbiegła za nim na tory. Maciej Berek został nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Przed głosowaniem doszło do gorącej debaty. Posłowie opozycji przypominali rządzącym ich obietnicę, że nie będą do Trybunału wybierać czynnych polityków. A Maciej Berek jeszcze do niedawna był ministrem w rządzie Donalda Tuska. Mówi Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta.
2: Zapomnieliście o swoich wyborcach, zapomnieliście o swoich hasłach, również o tych sędziach, którzy z wami świeczkami stali na różnego rodzaju manifestacjach.
1: Odpowiada wicepremier, szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Przedstawiciel prezydenta, w momencie kiedy to nie prezydent wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego, próbuje wpłynąć na suwerena przedstawicieli narodu i zabiera głos w tej Izbie, żeby zablokować demokratyczny wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Niebywały skandal.
1: Teraz ślubowanie od sędziego Berka powinien przyjąć prezydent Karol Nawrocki. Wobec części wcześniej wybranych przez Sejm sędziów prezydent tego nie zrobił. Amerykańska delegacja jedzie na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski potwierdził. Wysłannicy prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner będą w Kijowie w niedzielę. Zgrzyt na linii Bruksela-Belgrad. Unijna komisarz do spraw rozszerzenia Unii Marta Kos odwołała wizytę w Serbii po tym, jak Belgrad zaczął publicznie gloryfikować Ratka Mladića. To zbrodniarz wojenny skazany za ludobójstwo, były dowódca Serbów bośniackich. Zmarł w więzieniu w Hadze. W Serbii ma zostać pochowany z państwowymi honorami. Bruksela podkreśla, że to nie do pogodzenia z wartościami Unii Europejskiej. Polskie siatkarki zagrają w weekend o awans do finału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone odważnie zapowiadają, interesuje je tylko medal. Jutro półfinałowe starcie z Włoszkami. To jednak rywalki będą faworytem.
4: Polki są rozpędzone, wygrały na mistrzostwach wszystkie mecze, a wczoraj w Stambule w ćwierćfinale były zdecydowanie lepsze od Holenderek, którym oddały tylko seta, mówi libero Justyna Łysiak.
5: No niesamowite emocje, no bardzo się cieszę, że możemy grać o medale. Rozmawialiśmy o tym, że chcemy zrobić coś dużego w tym sezonie, no i mam nadzieję, że się nam to po prostu uda.
4: To pierwszy półfinał Polek na dużej imprezie od 7 lat, ale jeszcze nie powód do świętowania, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
6: Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każda z nas przyjechała tutaj po więcej.
4: W półfinale Polki zagrają z Włoszkami, które w czerwcu zakończyły serię 39 kolejnych zwycięstw. Ale w wakacje zdążyły już przegrać 4 mecze i jak mówiłeś, jak trzeba po prostu rzucić wszystkie siły.
5: Nie mamy nic do stracenia i z taką pełną mobilizacją i bez zupełnie żadnego strachu wyjść na ten mecz i zagrać jak potrafimy najlepiej.
4: Polki o finał Mistrzostw Europy zagrają jutro o 18.
1: Marihuana na kortach US Open. Arina Sabalenka przerwała mecz i poskarżyła się sędzi na silny zapach narkotyku unoszący się wokół kortu. Liderka światowego rankingu przyznała, że dym przeszkadzał jej w grze. Mimo trudności wygrała mecz, awansowała do 1/8 US Open.

0: Jutro w przeważającej części kraju zachmurzenie umiarkowane albo duże. Pojawią się też rozpogodzenia, ale możliwe są przelotne opady, a na północy burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni właśnie na północy do 22 na południu. Bardzo silny wiatr.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: Siemaneczko, dzień dobry, wieczór moi mili. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Z tej strony kłania się Marcin Rompej. Jak zapewne słyszycie, akustykę dzisiaj mamy nieco inną z uwagi na to, że dzisiaj mamy studio plenerowe, a to z okazji mojej gościni. Byłem akurat w Zakopanem i udało nam się parę słów zamienić. Jest z nami dzisiaj Edyta Buksa. Witaj, Edyta.
2: Cześć, kochani, witajcie. Miło mi tutaj z Wami być w tejże chwili.
1: Edyta, powiedz mi proszę, no bo jesteś mocno zakorzeniona w Tatrach, ogólnie w klimacie góralskim. Czy coś, mowa o jakiejś premierze u Ciebie niebawem?
2: A tak, oczywiście, jak najbardziej, tak. Tak, szykuje się coś ciekawego, coś innego. Nie tylko właśnie lecimy w folkowe klimaty czy disco, ale również no, ja preferuję też coś innego. No, lubię coś świeżego dodać od siebie. No i... Czy już zdradzać coś?
1: Poczekajmy jeszcze chwilę, ale dobrze mówisz, że mówisz o zdradzaniu, bo sytuacja wygląda następująco. Moi drodzy, dzisiaj przedpremierowo usłyszycie właśnie w Disco Hitach piosenkę najnowszą Edyty Buksy. No to co? Zapowiadamy pierwszy utwór?
2: Oczywiście, jak najbardziej.
1: Czyli co dzisiaj na początek?
2: Będzie piosenka Nie, nie, nie od Rompeja.
1: No to dobrze, moi drodzy, zaczynamy Disco Hity.

0: postaw. Moi drodzy, witamy serdecznie wszystkich spóźnialskich. Dla tych, którzy dopiero teraz się pojawili, przypominam, jest ze mną dzisiaj moja gościni, Edyta Buksa. To raczej ja jestem dzisiaj gościem, bo jestem właśnie w okolicach Zakopanego. No właśnie, Edyta, kończy się sezon wakacyjny plenerowy. Zresztą czuć już w powietrzu, że jest dość rzeźko. Powiedz mi, jak to u ciebie wyglądało, jeśli chodzi o twoje wakacje muzyczne?
1: Wiesz co, no jak chodzi o moje wakacje muzyczne, to tam faktycznie wakacji nie było, prawda? Była cały czas praca. Zresztą cały czas jest ta praca, no i koncerty, jakieś eventy, i granie na przykład na zamówienie, nie? Czy tam ktoś do mnie dzwoni i prosi na przykład muzykę, no bo ja preferuję i zarówno kapelę góralską, jak i zespół muzyczny sześciosobowy, czyli band taki typowy, nie?
0: No dobra, okej, ale powiedz mi, jak twoje wrażenia, najfajniejsze koncerty, które grałaś?
1: Moje wrażenia, no najfajniejszy koncert, jaki zagrałam, no to właśnie był w Folkowym Żywiole z Andrzejem Gaborskim i z Robertem Forystkiem, co graliśmy właśnie nad Jeziorem Rożnowskim, no były fantastyczne. Gdzieś tam te wrażenia, świetna publiczność i w ogóle. Potem kolejny koncercik był w Jordanowie, ale to już z zespołem Góralska Banda było, no nie? W Jordanowie, więc też daliśmy czadu, było naprawdę mega, mega sympatycznie. Publiczność szalała. Ja byłam zachwycona, zakochana w nich, po prostu czułam się jak w swoim żywiole, więc to były te dwa koncerty takie mega, mega, gdzie tak mi w tej pamięci tam zostały, no nie?
0: No dobrze, Edyta, no to najwyższa pora zapowiedzieć kolejny utwór. Co to teraz będzie?
1: Moi kochani, zapraszam do wysłuchania utworu

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: wiadomości.
1: Moi mili, tu cały czas disco hity w Trendy Radio. Mam nadzieję, że rok szkolny już jakoś znieśliście, pożegnaliście się z wakacjami, ale mamy też dobre wieści, bo jest ze mną w tym powakacyjnym czasie Edyta Buksa i dzisiaj prowadzimy wspólnie disco hity w Trendy Radio. Edyta, powiedz mi proszę, jak to się u was po góralsku godo, czy mówi, jak to wygląda?
2: U nas na Podhalu się dosłownie godo, ukwaluje, no takie to są potoczne tego słowa znaczenia. No godomy cały czas gwarą, prawda? Gdzieś tam między sobą godomy gwarą, ale no jak chodzi o przyjezdnych, a na przykład jak mamy jakieś bliskie kontakty, no to mówimy poprawną polszczyzną, żeby ten ktoś nie stresował, co my mówimy do niego na przykład, no nie? To tak to u nas wygląda, nie? A tak to no między sobą tak tutaj rodowicie, no to cały czas no jednak ukwalujemy godomy góralscyzną taką już, no konkretną.
1: Okej, okay. No to słuchaj, to może teraz coś w góralskim klimacie byśmy zapowiedzieli dla naszych słuchaczy.
2: A jak najbardziej, moi kochani, zapraszam do posłuchania piosenki zespołu Jafer, która miała przyjemność współpracować i była autorką muzyki właśnie tego utworu, a dokładnie Zalubiją.
1: Lecimy, moi drodzy.

0: Moi drodzy, cały czas jest ze mną Edyta Buksa, jest ze mną również Psiaku, dlatego właśnie słyszycie, że dzisiaj studio plenerowe, jesteśmy w Poroninie dokładnie. Edyta, powiedz mi proszę, no właśnie, czy te stereotypy, jeśli chodzi o górali, są prawdziwe, czy są przesadzone? Jak to wygląda według ciebie?
1: Wiesz co, Marcinku, tak szczerze, czasem jest to trochę prawdy, a trochę nieprawdy. To jest jakby, czasem jest to przesadzone, a czasem jest to trochę w tym prawdy. No niestety, muszę to przyznać, że czasem gdzieś tam no, ale wiesz, no to są ludzie, prawda? No, gdziekolwiek się nie zatrzymiemy, to zawsze znajdziemy gdzieś jakiegoś dziada, prawda? No, to tego nie unikniemy w ogóle. No, to zależy od człowieka, od charakteru. No i niestety czasem taki przyjezdny przyjeżdża do nas i trafia na złego człowieka, po prostu. No i myśli, że o, wy górule, bo wyście są wszyscy tacy sami, nie? No nie, no właśnie nie, no. Jakby nie patrząc, no, niektórzy też znajdą się naprawdę z dobrym sercem i z empatią. Tu nie ma jakby stricte jakiejś tam grupy etnicznej czy jakieś tam, że górole są tacy czy tacy, nie?
0: No dokładnie, tak jak mówisz, czyli rzeczywiście to nie zależy stricte od grupy etnicznej, tylko od tego, kto jest jakim człowiekiem. Na szczęście słuchacze Trendy Radio to sami fajni ludzie i dla nich właśnie zadedykujemy kolejną piosenkę. Edyta, oddaję ci głos.
1: A jak najbardziej, moi kochani, zapraszam do posłuchania wspaniałej piosenki mojego bardzo dobrego kolegi Andrzeja Gaborskiego, Kocham Ciebie, Dziewczyno.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ropa drożeje, kierowcy zapłacą więcej, diesel po 9 zł. Coraz więcej uczniów z zagranicy, 246 tysięcy. Przypadkowe zdjęcie ujawniło wojenną tajemnicę sprzed 80 lat. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 9 zł za litr oleju napędowego to już nie jest science fiction, to może być całkiem niedaleka przyszłość. W sytuacji, w której ropa naftowa znów podchodzi pod 100 dolarów za baryłkę, czekają nas kolejne wzrosty cen. Co się może stać, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie uspokoi, mówią Jakub Bogucki z portalu ePetrol oraz Michał Stajniak, analityk firmy XTB.
2: Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych dniach zmiany do góry będą bardzo znaczące. Jeśli chodzi o prognozy, tutaj myślę, że ceny benzyny 95-oktanowej ulokować się mogą między 7,83 a 7,99 za litr. Natomiast w przypadku diesla przebicie poziomu 8 zł 80 za litr będzie niestety mocno prawdopodobne.
3: Niestety będziemy świadkami może jeszcze nie dwucyfrowych cen, jeżeli chodzi o ceny diesla. Natomiast no myślę, że 9 zł przebijemy, jeżeli byśmy tutaj sięgnęli poziomu 120 dolarów za baryłkę, no to tym razem cena diesla może przebić poziom 10 zł.
1: Nieco lepiej sytuacja wygląda w przypadku autogazu, który średnio w Polsce nie powinien przekroczyć w najbliższym czasie 3 zł. Tragiczny wypadek w Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Na niestrzeżonym przejściu przez tory pociąg śmiertelnie potrącił matkę i jej dziecko. Według wstępnych ustaleń dziecko wbiegło na tory, a kobieta próbowała je ratować. Wzrosła liczba uczniów z zagranicy w polskich szkołach. Jest ich obecnie 246 tysięcy, o 9 tysięcy więcej niż przed rokiem. 86% z nich stanowią Ukraińcy. Tak mówi raport Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tymczasem uchodźczynie wojenne z Ukrainy uczą się jeździć na rowerach. To lubelska inicjatywa, wzięło w niej udział już 60 osób. Chodzi przede wszystkim o wspólne spędzanie czasu i odstresowanie się, ale też o bezpieczną jazdę po mieście.
4: Nazywam się Tetiana Lysek, jestem z Ukrainy.
5: Dostałam swój rower, to jest mój osobiście. Jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego projektu.
6: Zaczynamy od praktycznej edukacji rowerowej, od tego, żeby nasze uczestniczki i uczestnicy nauczyli się pewnie poruszać w ruchu ulicznym i bezpiecznie przede wszystkim, ale na tym nie poprzestajemy. Chcemy również właśnie, żeby te osoby samodzielnie potrafiły zaplanować wycieczki dla siebie, dla swojej rodziny, żeby nie bały się wyjechać poza miasto.
4: Poznałam innych uczestniczek, nawiązałam nowe kontakty z nimi. Bardzo, bardzo przyjemna atmosfera.
1: Mówili pani Tatiana, rowerzystka, i Michał Tragarz, edukator rowerowy, który szkolił ukraińskie uchodźczynie. Już były 3 edycje projektu, będą kolejne przy finansowym wsparciu z Fundacji Batorego. Na przypadkowym zdjęciu z ofertą nieruchomości odkryto obraz zrabowany przez Niemców w czasie II wojny światowej. Chodzi o 17-wieczne arcydzieło Portret damy włoskiego malarza Giuseppe Ghislandiego, ukradzione żydowskiemu kolekcjonerowi. Znaleziono je w Argentynie, w domu, gdzie ukrywał się przed laty urzędnik III Rzeszy. Argentyński sąd nakazał zwrot obrazu spadkobierczyni prawowitego właściciela. Głośny transfer w piłkarskiej ekstraklasie. Reprezentant Polski Michael Amejoł przechodzi z Rakowa Częstochowa do Korony Kielce. 25-letni skrzydłowy podpisał 3-letni kontrakt.

0: Jutro od 18 stopni na północy Polski do 22 na południu. Niebo przeważnie zachmurzone, czasem dość mocno, możliwe przelotne opady. W północnej części Polski nawet burze, ale będą też przejaśnienia. Uważajmy, bardzo silny wiatr.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
2: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
1: Trendy Radio. Dobry wybór.

0: Moi mili, jak zapewne słyszycie dzisiaj, tak jak wspominałem, akustyka nieco inna niż standardowa studyjna. To dlatego, że jestem w Poroninie po to, żeby porozmawiać z moją gościnią, Edytą Buksą. Edyta, czy najwyższa pora już coś wspomnieć o tym, co będzie w kolejnym wejściu?
1: Myślę, że tak. Myślę, że pomalutku już będziemy tutaj przygotowywać naszych słuchaczy do mojej premiery.
0: No właśnie, moi drodzy, zostańcie z nami, bo już w przyszłym wejściu, w kolejnym wejściu zapowiemy naszą... Przedpremierowo będzie jeszcze, nigdzie to nie leciała
1: ta piosenka. Nigdzie, kompletnie.
0: No to słuchajcie, dla was specjalnie w Trendy Radio najnowsza piosenka od Edyty Buksy, a zanim to się stanie, zapowiedzmy coś jeszcze.
1: Moi kochani, ja muszę tutaj wam przede wszystkim polecić piosenkę właśnie Marcina Rompeja.
0: A dziękuję.
1: Ona chciałaby górala.

0: Trendy, Podkarpacie i Małopolska.
1: Moi drodzy, zbliżamy się do połowy dzisiejszego wydania Disco Hitów Trendy Radio, więc najwyższa pora, z przyjemnością nie ukrywam, ogłosić, że już za chwilę usłyszycie najnowszą piosenkę od mojej gościni, czyli Edyty Buksy. Edyta, opowiedz coś o tym utworze.
2: Marcin, co ja ci powiem, to jest dokładnie rapsodia arabsko-bałkańska, czyli to jest po prostu mój wymysł. Dosłownie mój wymysł taki muzyczny, ponieważ ja stwierdziłam, że zawsze lecę folk, disco folk, disco rock, samego rocka, gdzieś tam jakieś inne klimaty, a ja sobie postanowiłam, że no kurczę, no czas na coś takiego świeżego, nowego, fajnego, coś zaskakującego moim zdaniem, co tutaj jeszcze na Podhalu czy nawet w Polsce mi się wydaje nie było, a że uwielbiam te klimaty, bo po prostu no gdzieś tam tutaj u nas na Podhalu są te tam węgierskie, rumuńskie grają, no grają te bałkańskie jakoś tak, tylko że nie złączyli tego jeszcze z bitem takim klubowym, czy właśnie takim bardziej nowoczesnym do tańca, nie? I sobie stwierdziłam tak, że skoro tego tu nie ma, no to kurczę, no to Edzia, no to jedziemy z tematem, prawda? Więc stwierdzam fakt, że no szukam najlepszego oczywiście realizatora, czyli Bartka Bocheńskiego. Udało mi się z nim nawiązać kontakt, więc pojechałam do niego i po prostu powiedziałam: Bartek, słuchaj, wiesz co, bardzo cię proszę, ja to sobie tak wymyśliłam, że po prostu chcę arabsko-bałkański klimat, masz coś takiego? A on mówi, że coś tam mam, że ma jakiś tam zarys i tak dalej, więc pojechałam do tego studia, zaczęliśmy pracować. No zeszło nam to trochę długo, ale no wydaje mi się, że efekt jest naprawdę no piorunujący. No i teraz po prostu czekam na reakcję naszych słuchaczy, tak?
1: No to dobrze, to w takim razie oddaję ci mikrofon i ja z nieskrywaną przyjemnością będę zaraz wciskał przycisk play.
2: Rewelacja. Moi kochani, zapraszam do posłuchania mojej autorskiej piosenki Rapsodia arabsko-cygańska, bałkańska pod tytułem Szeherezada, cygańska góralka.

0: Moim i przypominam to cały czas disco, hity w Trendy Radio. Dajcie koniecznie znać na naszym Trendy Radiowym Facebooku, czy na moim rompejowym Trendy Radiowym, przepraszam, nie Trendy Radiowym, tylko osobistym Facebooku, czy na social mediach Edyty Buksy. Co sądzicie o przedpremierowej emisji najnowszej jej piosenki? Czekamy na wieści od was. Jest oczywiście cały czas ze mną Edyta. No i właśnie, Edyta, jak się czujesz po pierwszej emisji w świecie tego twojego utworu?
1: Och, Marcin, cudownie się czuję, wspaniale się czuję, tylko po prostu mam taki niedosyt, bo jestem ciekawa właśnie tych reakcji, prawda?
0: To może powiedz, gdzie mogą cię znaleźć nasi słuchacze?
1: Moi kochani, no przede wszystkim na pewno to tutaj, no to tu jest TikTok, na live'ach, tak, Edyta Buksa 95, nick. Oczywiście, no Facebook, no to Edyta Buksa, tak, po prostu imię i nazwisko. Instagram też Edyta Buksa Official.
0: Znajdziecie.
1: Dokładnie.
0: Czyli słuchajcie, wystarczy, że wpiszecie Edyta Buksa i Edytę na pewno znajdziecie. Edyta, no to może teraz coś dla odmiany. Zapowiadaliśmy cały czas utwory raczej w takim góralskim, folkowym klimacie. To może teraz coś z disco?
1: Oczywiście, jak najbardziej. Wiecie, co koniec wam powiem, ja uwielbiam zespół Disco Polo, Milano. Wiadomo, akcent też, ale Milano to jest mój po prostu ulubiony. No i dystans też, dobra. Ale Milano przede wszystkim i zapraszam koniec do posłuchania piosenki Milano o tobie, kochana.

0: Dobrze, moi drodzy, powoli zbliżamy się do północy, ale spokojnie, jeszcze z wami jesteśmy. W każdym razie, jeżeli czujecie się niewytańczeni, no to najwyższa pora, żeby na ten wasz parkiet, gdziekolwiek się obecnie znajduje, ruszyć. Nasze studio dzisiaj znajduje się w Poroninie. Siedzimy sobie na ławeczce pod taką wiatą drewnianą, pięknie wykonaną. No jest ze mną również piękna Edyta Buksa. I słuchajcie, Edyta jest ze mną tutaj od samego początku. Jeżeli się teraz dopiero pojawiliście, to tak, właśnie tak sytuacja wygląda i zaprezentowała nam swój najnowszy utwór. No i Edyta, rozumiem, że teledysk też się pojawi już niebawem.
1: Oczywiście, jak najbardziej.
0: Okej, czyli ci, którzy nie zdążyli usłyszeć w Trendy Radio, będą mogli zajrzeć na twoje YouTube, także obserwujcie koniecznie social media Edyty. No to Edyta, co teraz gramy?
1: No to uważam, że musimy posłuchać teraz coś szybkiego, coś pod nogę, coś folkowego, góralskiego. No to nie może się obejść po prostu bez Karczmareczki.
0: Okej, Kapitan Folk, Karczmareczka teraz w Disco Hitach.

0: Okej, moi drodzy, powoli zbliżamy się do końca, ale spokojnie, jesteśmy jeszcze cały czas na fonii i cały czas jest ze mną Edyta Buksa. Edyta, jako osoba, która z górami jest związana niczym w wodzie wodór z tlenem, powiedz mi proszę, ulubione twoje miejsca w Tatrach i w okolicy.
1: Oj, moje ulubione miejsce Tatra w okolicy, Tatrach na pewno, no to przede wszystkim, no co, Ruś, Nowa Polana, tam jest przepięknie. Tam jest przepięknie gdzieś tak wyciszyć. Aha.
0: Cały czas psiaka słychać.
1: Tak, malutki nam będzie przeszkadzał.
0: Ciekawe, czego słyszycie. Wracając?
1: Wracając, tak mówię, Ruś, Nowa Polana, tam jest przepięknie. Na pewno, no morskie oko, no to wiadomo. Ale nawet tutaj, gdzie idę na przykład za dom, tam w las, pójdę po prostu pochodzić i się wyciszyć, tak samo też to działamy, nie? Natura, spokój, no bo wiadomo, my muzycy mamy cały czas ten hałas, prawda? Jak ja pracuję też na co dzień w Kaczmie, no to jest wielki hałas. Na koncertach hałas, wszędzie hałas. I my muzycy musimy mieć taki reset, taką ciszę, spokój, bo cisza to też muzyka.
0: Racja, zgadza się. Edyta, pięknie powiedziane, a teraz mam nadzieję, że pięknie zapowiesz kolejny utwór.
1: A więc tak, moi kochani, utwór będzie zespołu Pogwizdani, Lubiłem

0: Moi drodzy, no północ niestety coraz bliżej. Cały czas przypominam o tym, jeżeli jeszcze czujecie się tak nie do końca wytańczeni, no to to jest najlepszy moment, żeby wyruszyć na ten parkiet wasz. Czy to jest podłoga w waszym pokoju, czy jesteście gdzieś obecnie w pracy. Wykorzystajcie tą chwilę na to, żeby się dobrze bawić, ale zanim się dobrze zabawicie, to posłuchajcie jeszcze mojej gościni Edyta Buksa cały czas z nami. Edyta, kiedy zaczęłaś swoją przygodę z muzyką? Bo jest to chyba dość długi okres twojej działalności.
1: O, jest, naprawdę jest. Od 7 roku życia jestem na scenie cały czas, bo gdzieś tam mnie zawsze pchali w przedszkolu, gdzieś tam zawsze mnie pchała i mama, i te nauczycielki, żeby właśnie występować, no bo widzieli od razu we mnie jakąś taką iskrę, no tego, no wiadomo, tej muzykalności to też, ale też jakiejś tam... No takiej sceniczności bardziej, tak? No i widzieli to we mnie, więc mnie cały czas pchali. To potem się zaczęły konkursy recytatorskie. No i cały czas tam gdzieś to wygrywałam, no wiadomo. No, lubiłam to bardzo. Interpretować kogoś wiersze, prozy i tak dalej, to lubiłam bardzo. Później gdzieś tam Teatrzyk dla lalek był, czy jakaś aktoreczka, tak? Wtedy po prostu bawiłam się w aktorkę.
0: No dobra, a pierwszy taki moment muzyczny, w którym zdałaś sobie sprawę, że ta twoja solowa kariera będzie czymś więcej niż tylko takim szkolnym graniem? Przypominasz sobie coś takiego?
1: Zakochałam się w skrzypcach. Po prostu zakochałam się w skrzypcach. Pierwsze grałam na klawiszach 7 lat, później 2 lata na gitarze, 2 lata, czy tam 3 lata byłam w sumie na dęciakach, no bo tam były i saksofony, i klarnet, tak? Na tych dętych grałam też, w orkiestrze dętej. Potem stwierdziłam, że po prostu usłyszałam gdzieś kiedyś skrzypce i sobie się, Boże, ja muszę na tym grać, nie? Ja po prostu się zakochałam, myślałam się, nie, ja muszę się na tym nauczyć grać, nie? I jak byłam w tym zespole regionalnym, bo byłam w zespole regionalnym już, no też od przedszkola praktycznie, no to tam uczyliśmy się tańczyć, śpiewać, no i była ta muzyka, ale sobie myślę, no nie umiałam, prawda? Ale jak usłyszałam te skrzypce, myślałam się, Jezus Maria, muszę umieć grać na tych skrzypcach, nie? No i udało się, że zapisałam się właśnie do takiego mojego dobrego kolegi, który uczył. On mi tam pokazał po prostu, jak się trzyma skrzypce, tam parę nut góralskich. No i resztę już ten poziom, który tam teraz w sumie jakiś tam mam, w sumie, tak mi się wydaje. No to wiesz, to ci powiem, że to sama, no samą mogę powiedzieć, tak? No jedynie co tylko, żeby trzymanie i tam parę góralskich nut, takich rasowych, takich archaicznych nut góralskich, tak? A resztę, wszystko to, co teraz gram, no to było wszystko na własnych zasadach.
0: Słuchajcie, ja potwierdzam, Edyta gra naprawdę doskonale, jeżeli sami jeszcze nie mieliście okazji przekonać, no to zerkajcie na jej live'y, bo tam bardzo często za skrzypce, w sumie cały czas je trzymasz, jakby nie patrzeć, no nie? A nawet czasem często na nich grasz. No dobra, kolejna propozycja muzyczna. Co teraz zagramy naszym słuchaczom?
1: Ja uważam, że musimy puścić oczywiście zespół Max z Jankowej, bo to są moi dobrzy znajomi, koledzy, Dziewczyno z Wysokich Gór.

0: Moi drodzy, dotarliśmy do końca dzisiejszego wydania Disco Hitów w Trend Radio. Z całego serca chciałem wam podziękować za wspólny czas, no i przede wszystkim podziękować mojej wspaniałej gościni dzisiejszej, Edycie Buksie. Edyta, dziękuję ci ogromnie za wspólne poprowadzenie. Mam nadzieję, że to nie ostatni raz. I pytanie do ciebie, poza tym premierowym utworem, czy coś jest takiego, czego nasi słuchacze od ciebie mogą niebawem się spodziewać?
1: A oczywiście, jeszcze jest coś, oczywiście, jak najbardziej. No, moi kochani, możecie mnie zobaczyć niedługo w telewizji, ale nie mogę nic zdradzać, to jest taka słodka tajemnica, więc po prostu czekajcie.
0: Dobrze, moi drodzy, w takim razie czekamy, a żeby nie czekać w ciszy, Edyta, na koniec zapowiedzmy jakiś utwór.
1: Uważam, że no nie może się obyć też bez tego zespołu, ponieważ to jest zespół znany na całą Polskę, każdy zna, każdy słucha, każdy lubi, więc oczywiście jak najbardziej Baciary, Żyje się raz.
0: Dziękujemy, moi drodzy, ogromnie. Życzymy wam dobrej nocy. Śpijcie dobrze, ale to dopiero oczywiście po tym utworze. Dzięki, dobranoc.
1: Dobranoc.

Wybijamy radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.